przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc,

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wyszedł Józef.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? O nowej, przewrotnej kampanii promocyjnej województwa podlaskiego.
2: Chcemy pokazać, że w naszym województwie ta natura jest niezwykle naturalna, że są niespodziewane zakręty w rzekach, że ptaki głośno śpiewają, że są dzikie krajobrazy i że natura nie jest tylko tłem do zdjęć, ale jest także miejscem, gdzie możemy kontemplować i ją odkrywać.
1: Powiemy też m.in. o kolejnych inicjatywach mających poprawić bezpieczeństwo w regionie i o majowych imprezach biegowych.
3: No serio, nie przesadzam. To po prostu trzeba poczuć te emocje i zobaczyć, jak to jest.
1: Zaprosimy ponadto na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotował i przedstawi Bogdan Widawka, ale zaczynamy od akcji Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok, które po raz kolejny ruszyło na ratunek starym domom w Białymstoku. To już druga edycja projektu, tym razem pod hasłem Stare domy mówią o nas. Chodzi o 10 niszczejących budynków w centrum miasta. Społecznicy chcą zainteresować mieszkańców historyczną zabudową i władze miasta jej ratowaniem. Pierwszy tegoroczny spacer szlakiem starych domów już 7 maja. Ja z prezes Stowarzyszenia Widok Ulą Dąbrowską spotkałam się już teraz. Ula, powiedz, co mówią do ciebie stare domy?
4: Stare domy mówią do mnie o tym, chyba przede wszystkim, że są piękne i zaniedbane i że opowiadają o ludziach, których już nie ma, a którzy byli tu przede mną i na pewno zostawili swój ślad, jak nie ślad, to energię i że ona wpływa na to, jakie to miasto jest teraz i żeby się w nim dobrze czuć. Ja muszę tą energię rozpoznać, muszę poznać historię, muszę się dowiedzieć, to wtedy wiem, gdzie jestem i tak naprawdę jak tutaj dealować z pozostałymi mieszkańcami gminy.
1: Jesteś prezesem Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok i zajmujecie się między innymi wyławianiem z tej takiej dużej, rozrastającej się tkanki miasta tych pereł, tych starych domów, żeby je uratować. Teraz właściwie tak powoli rozpoczyna się druga edycja programu, macie za sobą pierwszą. To opowiedz, co udało ci się uratować, co udało ci się znaleźć, a potem przejdziemy do historii jednego z tych pięknych domów, przy którym sobie teraz przycupnęłyśmy w sercu starych bojar, starych, no niestety powoli już tylko z nazwy, ale do wszystkiego dojdziemy. Zacznijmy od tego, co to za projekt?
4: Chyba ważne jest to, że te dwa projekty, bo to jest, teraz mamy drugą edycję, druga edycja nosi tytuł Stare domy mówią do nas właśnie, a pierwsza miała tytuł Na ratunek starym domom, że w te dwa projekty zaangażowana jest koalicja. Czyli, że to nie jest tylko projekt Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok, który wprawdzie napisało go, jak gdyby wystarało się o środki z Narodowego Instytutu Wolności, ale że jest to inicjatywa wielu społeczników. I powiem ci, że nie musiałam nikogo do tego zachęcać, że jak ten program ruszył, to naprawdę ktokolwiek, do kogo się zwróciłam, był entuzjastyczny i chciał jak gdyby brać w tym udział. Nie jest tak, że my chcemy uratować wszystkie stare domy w Białymstoku, bo myśmy się zafiksowali jednak na tych domach, które należą do miasta i które my jako współobywatele tego miasta chcemy ocalić, chcemy opisać, chcemy, żeby one jakoś zostały i tworzyło tożsamość tego miasta. I jak zaczynaliśmy ten projekt w 2021 roku, pierwszą odsłonę, tych domów wydawało się nam, że jest bardzo dużo. Minęło kilka lat, 4 od zakończenia poprzedniej edycji i tych domów jest już niewiele. Po pierwsze, część się pali. Część zostaje rozebrana pod deweloperską zabudowę, ponieważ miasto je sprzedaje. Także tych domów w zasobach miejskich, jak teraz żeśmy chcieli wytypować 10 adresów, które naszym zdaniem są ciekawe ze względów historycznych, które mają taki walor architektoniczny też i darzą białostoczanie i białostoczanki te domy jakimś sentymentem, to nie było to łatwe. Skomunikowaliśmy się z zarządem mienia komunalnego, które nam wykazało adresy. To wcale nie było takie proste. Na pewno tych domów udało się nam 10 wybrać i myślę, że jak ktoś prześledzi adresy na naszej stronie internetowej albo na Facebooku, to będzie wiedział, o które chodzi, bo to są to budynki rozpoznawalne. Na pewno też jako białostoczanka słyszałaś o Słonimskiej 8, przy której właśnie teraz siedzimy. Jest to tak zwany dom u braciszków, ponieważ należał do braci zakonnych. Naprzeciwko jest Słonimska 15, przepiękna, modernistyczna willa. Jest też słynna fabryka włókiennicza przy Częstochowskiej 14/2. Powiedzmy, tam jest kilka adresów przy tej fabryce.
1: Spory kompleks tam.
4: Tak, spory kompleks i fantastyczny. absolutnie architektonicznie przeciekawy. Historia żydowskiego Białegostoku jest tym jak w pigułce, można powiedzieć. Wiąże się też z tym, na czym Białystok wyrósł, jak na drożdżach, czyli właśnie na przemyśle włókienniczym. Jest w środku miasta.
1: To są te domy, które bierzecie na taką swoją listę ochronną. Wróćmy właśnie do pierwszej edycji projektu.
4: Na pierwszej liście było domów 13. Myśmy wtedy byli ambitniejsi. Później się okazało, że jest dużo pracy, więc w tej edycji jest 10. W sumie jest razem 23. Tamten projekt był połowicznym sukcesem. Na pewno jego największym osiągnięciem, taką najważniejszą rzeczą, którą się wtedy udało, było zainteresowanie w ogóle starymi domami mieszkańców i mieszkanki miasta. Naprawdę na początku tego 2021 roku, kiedy pytaliśmy o dom żelazko, czy go warto uratować, bo robiliśmy też konsultacje społeczne, to było takie, a to coś jest warte, taki drewniany dom, taka ruina. Teraz jak pytamy, bo też robiliśmy konsultacje, już nie ma takich odpowiedzi. To już są, po prostu wszyscy wiedzą, że tych zabytków w Białymstoku jest kilka. Stare domy przedwojenne w zasadzie też na palcach, no nie wiem, 4 rąk można liczyć, ale...
1: Które co macie w dwóch projektach, 23.
4: No może jest trochę więcej, ale że nie jest tego dużo i tak w zasadzie Ania Kraśnicka, która prowadzi blog Białystok Subiektywnie, która jest koalicjantką i od początku wielką admiratorką tego projektu, ona powiedziała, że w zasadzie w Białymstoku, mieście tak zniszczonym, tak przeczołganym historycznie, tak okaleczonym przez wojny, że każdy dom, który przetrwał tą wojnę, powinien być zabezpieczony, szanowany, opisany i chroniony, bo my nie mamy większych zabytków poza Pałacem Branickich i kilkoma innymi takimi, wiadomo, rozpoznawalnymi ikonami Białegostoku, a białostoczanie chodzą tam, nie spędzają wieczorów w Pałacu Branickich, w ogrodach może, czy w kościołach. Po prostu chcą mieć takie swoje zakątki, które mają ten klimat białostocki, niosą z sobą właśnie jakąś historię i są przytulne, są takie na ludzką miarę, są zwyczajne. One się im kojarzą z sklepikiem, w którym kiedyś robili zakupy, z jakąś babcią, która gdzieś mieszkała w okolicy. To chodzi o takie przyjazne, zwykłe miejsca, które mają swoją historię. Bardzo nam dobrze wyszły w tamtej edycji spacery szlakiem starych domów i powtarzamy je w tym roku. Pierwszy spacer będzie już 7 maja. Poprowadzi Andrzej Kłopotowski, który prowadzi taki świetny o Białymstoku blok Osiedlownik. Będzie głównie to po osiedlu Piaski. Drugi spacer będzie prowadził Andrzej Lechowski, znakomity historyk i znawca Białegostoku. I to będzie wokół Wielkiego Gościńca Litewskiego, czyli tutaj Warszawska i okolice. A trzeci poprowadzi Anna Kraśnicka, właśnie autorka bloga Białystok Subiektywnie i przewodniczka zawodowa, która będzie prowadziła po żydowskim Białymstoku. To są nowe trasy. Na każdej z tych tras będzie co najmniej 6 tych domów, które są z naszych projektów. Do tych z tej edycji zrobiliśmy podcasty. Na nich będą takie kody QR do zeskanowania, żeby sobie można było posłuchać podcastu i jak gdyby dowiedzieć się więcej o historii tego domu. I też robimy imprezy. Będzie impreza integracyjna. Właśnie chcemy ją zrobić przy Warszawskiej 5. Taka impreza z potańcówką, instalacją, na której będzie można sobie pomalować albo się jakoś zabawić. Chcemy, żeby to była familijna taka impreza. I kończymy to też debatą. Nowością tego projektu był z kolei dialog nansenowski. Jest to dialog prowadzony taką nieinwazyjną metodą, gdzie nie ma kontrapunktów, a raczej jest taka próba wsłuchania się w siebie i zrozumienia swoich racji. I to nam się wydało dosyć potrzebne, ponieważ ten temat w ogóle starych domów budzi dużo emocji, bo są zwolennicy nowej architektury, którzy uważają, że po prostu nie ma wsi w środku miasta i wszystko, co te drewniane, trzeba wyburzyć i postawić tutaj po prostu city, zrobić poważne. A są też ludzie, tacy jak ja na przykład, którzy lubią te ruinki i chcieliby, żeby jednak te najładniejsze zostały, ponieważ one dają charakter temu miastu. Jak ich nie będzie, to nie będziemy się wiele różnili od białoruskiego Mińska, czy nie wiem, innych metropolii na wschodzie albo na zachodzie.
1: A jeszcze lepiej, żeby te ruinki zyskiwały nowe życie i stawały się takimi ładnymi domkami i nie niszczały.
4: Tak, one mają taki potencjał, moim zdaniem, większość z nich, oczywiście nie wszystkie, mają takie miasto twórcze, powiedziałabym, że właśnie takie centra integracji. I widzę, że to miasto to fajnie wyczuło, bo jak gdyby to, co, że tam będzie dom kultury, tu będzie centrum aktywności, tam będzie dom seniora, to są takie właśnie miejsca, które są dla ludzi.
1: To mówisz o tych domach, które między innymi wybraliście w tamtej edycji projektu, ale w tej zwróciliście uwagę na budynki dużo mniej spektakularne.
4: Pogrzebaliśmy trochę głębiej i wybraliśmy takie, może właśnie wydające się nijakie, ale mają w sobie kawał historii. Na przykład jest ukośnie postawiony dom Przywaryńskiego 11, który może się wydawać zupełnie nieatrakcyjny, ale raz, że to jest stary dom, on oddaje dawny układ Białegostoku, który w wyniku wojen, a szczególności po zniszczeniu getta, bardzo się zmienił. Nie tylko getta, ale też jak tam za PRL-u poprowadzono Aleję Piłsudskiego, po prostu zmienił się cały układ ulic. A to jest taki świadek właśnie tamtego starego Białegostoku. No i oczywiście wiążą się tam bardzo wiele osobistych, sentymentalnych historii. Niepozorne, nie? Natomiast tak niewiele zostało już tych domów, które są w pełni miasta, o których miasto może samo decydować, że no też włączyliśmy na tą listę takie domy, które mogą się wydawać mało atrakcyjne, ale naszym zdaniem są ważne historycznie dla opowieści o Białymstoku, żeby Białystok zachował swój charakter.
1: No to teraz przede wszystkim zapraszamy na te spacery, żeby i inni usłyszeli te domy.
4: Absolutnie. Proszę Was, przyjdźcie na spacer 7 maja. Zaczynamy o godzinie 17.30. Startujemy spod willi na Kiri Skłodowskiej 24. To jest taka stara, opuszczona, modernistyczna willa. Wspaniała. Też mielibyśmy wielką ochotę, żeby ją ochronić i opowiedzieć, ale ona jest w rękach prywatnych, więc jak gdyby tutaj nie możemy komuś narzucać, co my chcemy, żeby on z tym domem zrobił. Ale tam startujemy, to jest przy wjeździe do szpitala. I pójdziemy ulicą Wojskową, później Waszyngtona, Młynową. Także tamte właśnie okolice osiedla Piaski sobie spenetrujemy. A Andrzej Kłopotowski jest tak dociekliwym badaczem historii Białegostoku, że na pewno wyciągnie takie smaczki, o których jeszcze nikt nie słyszał.
1: Bardziej się nie da zachęcić. Dziękuję Ci bardzo, Ula.
4: Dzięki.
1: A za chwilę w naszym programie przegląd wydarzeń tygodnia, w którym powiemy m.in. o zbliżających się maturach i o tym, że wciąż do lasów trafia mnóstwo śmieci.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
5: Bogdan Widawka, zapraszam. Uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych w ubiegły piątek skończyli naukę i wkraczają w najważniejszy moment swojej dotychczasowej edukacji – egzaminy maturalne. W tym roku maturę będą zdawać w Białymstoku 4194 osoby, 2969 absolwentów liceum, 1175 absolwentów techników i 60 osób, które ukończyły szkoły branżowe drugiego stopnia. Spośród zdających, którzy przystąpili do egzaminu w ubiegłym roku, świadectwo dojrzałości zdobyło 80% zdających w całej Polsce, natomiast w Białymstoku egzamin z wynikiem pozytywnym uzyskało 82,6% absolwentów. Głupia tradycja, przyzwyczajenie albo brak wiedzy – to zdaniem specjalistów jedyny powód, dla którego śmieci komunalne, czyli te, które wytwarzamy w naszych domach, trafiają wciąż do lasu. Od kilkunastu lat bowiem za ich wywóz płacić musi każdy, o czym przypomina Jakub Medek.
6: Płacę i wymagam. Tak najkrócej można opisać system gospodarowania odpadami w gminach. Mieszkańcy bowiem muszą płacić, a gmina musi śmieci odebrać, podkreśla Zbigniew Gołębiewski z komunalnej spółki Lech, która gospodaruje odpadami w Białymstoku.
7: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem, tak, czy wyrzuceniem do kontenera.
6: Artur Modrzejewski, profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, przyznaje, że w małych gminach problemem może być ograniczona dostępność punktów selektywnej zbiórki odpadów, gdzie można śmieci zawieźć między odbiorami.
8: Co nie zmienia faktu, że ten punkt również przyjmie odpady posegregowane, te, które są odpadami problematycznymi.
6: Czyli także często lądujące w lesie opony czy gruz budowlane.
5: Relacjonował Jakub Medek, dziękuję. I na koniec jeszcze propozycja na majówkę. Zwiedzanie najstarszego w Polsce zegara wieżowego albo tropienie figurek niedźwiedzi polarnych. Takie atrakcje czekają na odwiedzających w majówkę Białystok. Do tej pory mający ponad 250 lat ręcznie wykuty mechanizm zegarowy nad bramą wjazdową do Pałacu Branickich można było oglądać okazjonalnie. Teraz, jak zapowiada Katarzyna Pierwienis z PTTK, będzie dostępny przez całą majówkę. Od piątku do niedzieli.
9: Nie trzeba nigdzie się rejestrować, jest to zwiedzanie bezpłatne. Zapraszamy 15 minut po pełnej godzinie, bądź 15 minut przed pełną godziną. Nasi przewodnicy czekają na Państwa i zwiedzamy.
5: Innym sposobem na poznawanie miasta ma być tropienie widzimisiów, figurek niewielkich niedźwiedzi polarnych stawianych w mieście z inicjatywy społeczników, mówi przewodnik Mateusz Golak.
10: Postanowiliśmy stworzyć grę miejską, dedykowaną widzimisiom i w ten sposób można nie tylko miło spędzić czas, ale także poznać fragment naszego miasta.
5: A turystów po mieście w majówkę będzie też woził zabytkowy jelcz ogórek, wyruszający z przewodnikiem co godzinę z okolic zegara Branickich. W tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Białymstoku to już wszystko. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję. Wracamy do autorki programu Tydzień w Białymstoku, Julitty Grzywe.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: W Podlaskiem jest skandalicznie. Ani idealnych krajobrazów, ani przewidywalnej natury. Są za to kręte rzeki, głośne ptaki, dzikie tereny i miejsca, których nie da się łatwo ujarzmić. I właśnie o to chodzi. To odsłona nowej kampanii promocyjnej województwa podlaskiego pod hasłem Rozczaruj się w naturze, która w przewrotny sposób zachęca do odwiedzenia regionu i spojrzenia na niego inaczej niż przez instagramowy filtr, bardziej autentycznie, spokojnie i uważnie. O kampanii mówią marszałek Łukasz Prokorym oraz członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk, którzy nie ukrywają, że majówkę spędzają właśnie w naszym regionie.
2: W tej kampanii, zapraszając do naszego województwa na razie na majówkę, wykorzystujemy komentarze, gdzie nasi turyści piszą, że ciężko się płynęło daną rzeką, bo było dużo niespodziewanych zakrętów, że ciężko było rozmawiać w puszczy, ponieważ ptaki bardzo głośno śpiewały, albo że ciężko jeździło się rowerem po Suwalszczyźnie, bo jest dużo wzniesień. Właśnie chcemy pokazać, że w naszym województwie ta natura jest niezwykle naturalna, że są niespodziewane zakręty w rzekach, że ptaki głośno śpiewają, że są dzikie krajobrazy i że natura nie jest tylko tłem do zdjęć, ale jest także miejscem, gdzie możemy kontemplować i ją odkrywać. Zachęcamy bardzo serdecznie do województwa podlaskiego na majówkę. Tegoroczną będzie piękna pogoda, ponad 20 stopni. Ja tą majówkę również spędzam w naszym regionie Białowieży. Będę jeździł m.in. naszymi drezynami rowerowymi, także do zobaczenia w województwie podlaskim.
11: Ja spędzam majówkę w Puszczy Augustowskiej, gdzie można właśnie część tej kampanii doświadczyć na sobie, zarówno wędrując po ścieżkach szutrowych przebiegających przez puszczę, czy spływając kajakiem po kanale augustowskim. Kiedyś ktoś różni są autorzy powiedzenia, nieważne jak mówią o tobie, ważne, aby nie przekręcili tobie nazwiska. Tak samo o naszym regionie. Ważne, aby nasz region, nazwa województwo podlaskie zapadła w głębi każdego mieszkańca naszego kraju, że ten region kojarzy się z świetną przyrodą, z świetnymi warunkami do spędzenia nie tylko majówki czy krótkiego wypoczynku, ale także wkrótce sezon urlopowy, także tutaj urlopu, że warto tutaj przyjeżdżać. W ubiegłym tygodniu byliśmy organizatorami jednego z przedsięwzięć, gdzie jeden z komentarzy zacytuję: uwielbiam Podlaskie, tutaj wszystko jest dziedzictwem. Bo o to nam właśnie chodzi. My dbamy o to, co nam poprzednie pokolenia zostawiły i chcemy tak również zadbać, aby następni też cieszyli się z tego pięknego krajobrazu, warunków, środowiska, a jeszcze do tego, jak dodamy naszą podlaską gościnność i kulinaria, to tylko i wyłącznie majówkę można spędzać w Podlaskim.
12: Ja również zostaję na majówkę w województwie podlaskim, jak już mówimy o swoich planach.
1: Katarzyna Sadowska, prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, jednocześnie dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
12: Ja mam nadzieję, że ta kampania, która wystartowała, jeszcze bardziej zachęci turystów z Polski, żeby przyjechali. Rozczaruj się w naturze. Jest to nowa, kreatywna kampania, która opiera się o chyba wszystkim znaną formułę internetowych opinii, ale w dość przywrotny sposób pokazujemy nasze województwo troszeczkę w formie negatywnych opinii, ale ten ton w sposób absurdalny, on obnaża takie nasze przyzwyczajenia i słabości, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że świat jest uporządkowany, dopasowany do naszych potrzeb i również tak dzieje się w turystyce. Więc warto wyjść ze swojej strefy komfortu i zobaczyć naturę przez duże N, tą dziewiczą naturę, prawdziwą, autentyczną, która jest w naszym województwie. I właśnie taki mamy cel tą kampanią zachęcić. Niezwykle cieszą nas publikacje i opinie, które pojawiły się w internecie tuż po wystartowaniu, ponieważ już po 2 godzinach publikacji tej kampanii są setki udostępnień, setki komentarzy, polubień. Również nasza kampania potrafi się przebić. No i chciałabym przeczytać taki jeden z ciekawszych komentarzy. Tak jak powiedziałam, są ich setki, ale na przykład pan jeden napisał: Suwałki nie polecam. Podczas jarmarku folkloru i smaku zjadłem tyle kartaczy i sękacza, że przytyłem. Jak można jeść tak pyszne rzeczy? I ludzie, którzy komentują naszą kampanię, oni również wczuwają się w jej narrację i wszystkie opinie są bardzo, bardzo pozytywne, to nas bardzo cieszy i mamy nadzieję, że tą kampanią, otwierając sezon turystyczny w naszym regionie, ten sezon turystyczny będzie jeszcze lepszy niż w zeszłym roku. Także tego życzę naszej branży turystycznej i serdecznie zapraszam do naszego regionu.
1: Marta Grzelak, dyrektor Biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
13: Ja bym chciała z tego miejsca wszystkich posiadaczy podlaskiego bonu turystycznego serdecznie zaprosić do naszego województwa. Wchodzimy już w ten aktywniejszy sezon turystyczny, już od majówki. Mamy nadzieję, że realizacja bonu turystycznego nabierze pełnego tempa. My absolutnie widzimy w tym ogromny potencjał i mamy nadzieję, że również również zaprosimy mieszkańców naszego kraju do spróbowania swoich sił, bo już 20 czerwca rusza generowanie bonów w ramach drugiej tury programu. Więc tak jak dzisiaj przedstawia nasza kampania, myślę, że każdy turysta musi na własnej skórze spróbować doświadczyć tej autentyczności naszego regionu i później oczywiście zostawić komentarz w mediach społecznościowych bądź też opinię na Google'ach. Dla posiadaczy bonu turystycznego wystarczy wybrać dany obiekt, który jest dostępny w bazie, jest naszym partnerem. Wszystkie te obiekty noclegowe są do sprawdzenia na naszej stronie www.podlaskibonturystyczny.pl w zakładce obiekty noclegowe. Można sobie przefiltrować kategorię obiektu, ale zaznaczam, że każdy bon jest o tej samej wartości, czy to na realizację noclegów w hotelu, bądź też w kwaterze agroturystycznej. I w obecnej turze, która rozpoczęła się 1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca, można realizować bony w tych obiektach bez różnicy w jakim miesiącu. Ważne, żeby do ostatniego dnia miesiąca, do 30 czerwca zrealizować ten bon. Kolejne już bony, o przed chwileczką wspomniałam, 20 czerwca będziemy mogli je realizować. Będzie można wykorzystać tylko w okresie wakacyjnym, czyli lipiec i sierpień. I ponownie trzecia tura, generowanie bonów, odbędzie się w sierpniu.
1: Jak więc słyszycie, majówka to dobry pretekst, aby rozpocząć sezon turystyczny. Tak się dzieje także w Narwiańskim Parku Narodowym. Dostępna już jest dla turystów kładka Śliwno-Waniewo oraz wystawy przyrodnicze w ośrodku Młynarzówka. A od początku tego tygodnia również kajaki. To idealny moment, by zaplanować majówkę wśród rozlewisk Narwi.
0: Istotne w Białymstoku.
1: Obok Urzędu Miejskiego w Białymstoku uruchomiono Urzędomat, nowoczesne urządzenie umożliwiające wygodny odbiór dokumentów bez konieczności odwiedzania urzędu w godzinach jego pracy. Urzędomat działa przez całą dobę, oczywiście przez 7 dni w tygodniu, co pozwala na odbiór dokumentów w dogodnym czasie, także wieczorem, w nocy lub w weekend. A co można z tego urządzenia odebrać? Na przykład nowy dowód rejestracyjny, wtórnik dowodu rejestracyjnego oraz trzecią tablicę rejestracyjną. Skorzystanie z usługi wymaga jednak oczywiście wcześniejszego zadeklarowania takiej formy odbioru podczas składania wniosku w urzędzie oraz podania numeru telefonu. Po przygotowaniu dokumentów mieszkaniec otrzymuje wiadomość SMS z kodem PIN, który umożliwia otwarcie skrytki w urządzeniu.
0: Sportowy Białystok.
1: Białostoccy zawodnicy i trenerzy odebrali doroczne nagrody za osiągnięcia sportowe w 2025 roku. Wyróżniono 12 osób, które z sukcesami reprezentują Białystok na arenach krajowych i międzynarodowych. Uroczystość poprowadziła rzecznik prezydenta Urszula Bublej.
14: Szanowni Państwo, witam serdecznie na uroczystości wręczenia dorocznych nagród sportowych za wysokie wyniki uzyskane we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2025 roku. Na dzisiejszą uroczystość przybyli prezydent Białegostoku pan Tadeusz Truskolaski, zastępca prezydenta miasta odpowiedzialny za sport pan Rafał Rudnicki. Witam zawodników, trenerów białostockich klubów sportowych oraz przybyłych gości. Witamy serdecznie. Witamy przedstawicieli mediów. Też brawa, dziękujemy, że jesteście Państwo z nami, absolutnie. Szanowni Państwo, prezydent miasta Białegostoku decyzją z 13 kwietnia 2026 roku przyznał nagrody finansowe za wysokie wyniki sportowe w kategoriach najlepszy sportowiec, najlepszy trener, najlepszy młody sportowiec, zasłużony dla białostockiego sportu. Pula nagród do podziału wyniosła 140 tysięcy złotych. Laureaci odbiorą dziś listy gratulacyjne i statuetki, a w najbliższym czasie na ich konta wpłyną nagrody pieniężne. Bardzo proszę osoby nagrodzone lub ich przedstawicieli o podchodzenie do pana prezydenta w kolejności wyczytywania. W kategorii zasłużony dla białostockiego sportu nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych otrzymuje pan Tadeusz Gaszyński, trener, nauczyciel, pedagog. Pracę trenerską rozpoczynał w 1982 roku, prowadząc drużyny juniorskie, a w latach 1986-89 drużynę seniorską Gwardii Białystok. Następnie prowadził z powodzeniem drużyny Iglopolu Dębica, Hetmana Białystok, juniorzy i seniorzy, ŁKS Łomża, Ruch Wysoki Mazowiecki, sowieckiej w latach 2000-2002 był trenerem Jagiellonii Białystok, z którą na przestrzeni 2 lat awansował o 2 szczeble z czwartej ligi do drugiej. Po zakończeniu pracy z drużynami piłkarskimi trener zajął się pracą z młodzieżą w szkole podstawowej nr 37 imienia Kazimierza Górskiego, której w latach 2007-2025 do momentu przejścia na emeryturę był dyrektorem. Wielkie brawa dla pana.
15: Oczywiście nie uzgadniałem z nagradzonymi mojego krótkiego wystąpienia, ale myślę z racji i wieku pozwolę sobie w imieniu nas wszystkich podziękować panu prezydentowi za to wyróżnienie. I chciałem dodać, że nie byłoby nas tutaj, tych sukcesów, gdyby nie w mieście Białymstoku nie był tak sprzyjający klimat dla sportu. Ja bardzo dziękuję panu prezydentowi Rafałowi Rudnickiemu. Zawsze mogłem na niego liczyć, na pomoc, na wsparcie. O panu prezydencie Truskolaskim już nie wspomnę, bo wielokrotnie się spotykaliśmy, rozmawialiśmy o najróżniejszych sprawach, najpierw sportowych, potem szkolnych.
16: Orlika otwierałem.
15: I no niestety Sandomierski nie obronił tego karnego, którego pan prezydent. W międzyczasie udało nam się szkołę 37 nadać imieniem wybitnego trenera Kazimierza Górskiego. Powstał przepiękny mural, jeden z najpiękniejszych w Polsce. Też dzięki tylko i wyłącznie przychylności władz Białegostoku. Także chylę czoła młodym zawodnikom, trenerom. Teraz wasza rola. Moja niestety już się skończyła, chociaż czuję się jeszcze, że mógłbym w jakiś tam sposób radą, wsparciem coś tam pomóc, ale życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Rozwijajcie się. Talent to nie wszystko. Jest jeszcze potrzebna sumienna, rzetelna, długoterminowa praca. Także jeszcze raz wszystkim gratuluję, panom prezydentom bardzo, bardzo dziękuję zawsze za wsparcie i mogłem na was liczyć. No i życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia.
16: Dziękuję bardzo.
1: Nagrody wręczył prezydent Tadeusz Truskolaski.
16: Chciałem przede wszystkim pogratulować tych wyników za 2025 rok. Przy każdej okazji, jak spotykam się ze sportowcami, to zawsze podkreślam, że sport niesie ze sobą ogromny ładunek emocji, bardzo często właśnie pozytywnych emocji, ale zawsze, jeżeli są sukcesy, to jest to pozytywny efekt promocyjny dla naszego miasta. Państwo reprezentujecie siebie, reprezentujecie swoje kluby, ale też reprezentujecie nasze miasto, a często również nasz kraj. I to jest oczywiście powodem do dumy. Staramy się co roku właśnie zauważać Państwa sukcesy, bo one są okupione bardzo ciężką pracą na osiąganie sukcesów na szczeblu krajowym czy na szczeblu europejskim. To musi być przede wszystkim, można powiedzieć, 3 elementy. Jeden to talent, drugi to ciężka praca, no i jeszcze dobry trener, który połączy te dwie cechy zawodnika czy zawodniczki. Także cieszę się, że możemy się spotkać, że możemy Państwa nagrodzić. Oczywiście z jednej strony jest to wyróżnienie, ale również myślę, że te nagrody pieniężne też przydadzą się, no bo przecież zawodnicy głównie utrzymują się ze stypendiów oraz nagród oraz jakichś tam umów sponsorskich. Stąd też z jednej strony dziękuję za 2025 rok, ale życzę również Państwu sukcesów w tym roku, bo tak naprawdę każdy z Państwa ma jakieś marzenia, życzę spełnienia tych marzeń, ale żeby to się wszystko spełniło, to życzę przede wszystkim dużo zdrowia.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Smak bezpiecznej wsi. Pod tym tajemniczym zdaniem kryje się tytuł konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dla kół gospodyń wiejskich. Mogą one dostać po 8 tysięcy złotych na projekty związane z produkcją żywności. Chodzi o specjalne inicjatywy związane z rozwijaniem umiejętności przygotowywania i przechowywania produktów w sytuacjach kryzysowych, na przykład takich jak przerwy w dostawie prądu. Ważnym elementem projektu jest integracja społeczności oraz kultywowanie lokalnych tradycji kulinarnych. A pomysł konkursu Smak Bezpiecznej Wsi narodził się podczas wizyty przedstawicieli samorządu województwa podlaskiego w Finlandii, zdradził marszałek Łukasz Prokorym.
2: My z panem marszałkiem Jackiem Pirunkiem, biurem bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego, w lutym byliśmy w Finlandii, w Turku i w Helsinkach, gdzie obserwowaliśmy fiński model obrony ludności i ochrony cywilnej. Najstarszy taki program na świecie, ma prawie 100 lat. Pewne kwoty w takich Helsinkach, to jest więcej miejsc w schronach niż ludności, która mieszka w tym mieście. W całych Helsinkach to miejsca w schronach dla 80% mieszkańców, ale spotykaliśmy się też z przedstawicielami i służb, ale też przedstawicielami kół gospodyń wiejskich, które, jak się okazuje, są niezwykle ważnym elementem fińskiego modelu obrony ludności i ochrony cywilnej. Postanowiliśmy ten pomysł skopiować w naszym województwie, najpierw w formie pilotażu. Jeżeli ten pilotaż przyniesie efekty, to będziemy z tego robili pełnoprawny, pełnofinansujący się program. Na czym on polega? Chcemy, aby środki, które otrzymają koła gospodyń wiejskich w ramach tego programu, koła gospodyń wiejskich przeznaczyły na zakup różnych urządzeń, na przeprowadzenie szkoleń, na naukę tego, jak tworzyć, jak gotować żywność w dużych ilościach, jak tworzyć żywność, która jest o wysokich wartościach odżywczych, jak tworzyć żywność, która ma długi termin spożycia. I jestem przekonany, że te środki jako element wsparcia obrony ludności i ochrony cywilnej łączą właśnie to bezpieczeństwo z kultywacją naszej tradycji, kultury i naszego dziedzictwa. Należy dokonać tego zadania od 8 czerwca do 31 października. Wartość całego pilotażu to jest 236 tysięcy. Kwota dotacji na koło gospodyń wiejskich to jest 8 tysięcy. Będziemy ten pilotaż bacznie obserwowali, bo też mamy w przyszłości inne też pomysły, jak można wykorzystać nasze lokalne tradycje, naszych mieszkańców do wspierania systemu obrony ludności i ochrony cywilnej.
17: Ja również byłem uczestnikiem tej wizyty.
1: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
17: Była to wizyta rewelacyjna pod każdym względem. Poznanie Finlandii właśnie tej materii obronnej i ochrony ludności było fascynujące. Mieliśmy właśnie spotkanie ze stowarzyszeniami kobiet, które w tym systemie fińskim, gdzie tak zwany duo jus, który w Polsce zaczyna być modny, funkcjonuje już prawie 80 lat, bo tam praktycznie każdy produkt, który się produkuje, można powiedzieć co drugi produkt, czy co druga inicjatywa, to jest właśnie w systemie duo jus. Robimy to w ramach pokoju, ale też myślimy o wojnie. I oni to robią fantastycznie, bo 80 lat zagrożenia ze strony Rosji swoje zrobiło. I między innymi stowarzyszenia kobiet są jakby na tym odcinku obrony cywilnej wyznaczone i odpowiedzialne za przygotowywanie żywności. I one otrzymują też środki finansowe od państwa fińskiego. I nawet był fantastyczny przykład, że w pewnym momencie mamy jakąś grupę ludzi, która jest u nas, jesteśmy odpowiedzialni za ich wyżywienie, a nie mamy produktów żywnościowych, prawda? I co tutaj zrobić? To są właśnie takie wypadki. I szkolenie polega na tym, że korzystają z jakichś dóbr natury, czy z jakichś roślin, które czasami się nie je w ogóle, nie posiadają produktów do wytworzenia danej żywności, ale tą żywność produkują w oparciu właśnie o te produkty w takim typowym zagrożeniu, gdzie normalnej żywności nie ma. A więc tutaj my też musimy szkolić właśnie swoje koła gospodyń wiejskich po to, żeby w takiej sytuacji, gdzie, tak, o której mówiłem, też mogły sobie poradzić. To nie jest typowy grant dla koła gospodyń wiejskich, gdzie one, prawda, pójdą, kupią produkty w sklepie i wytworzą nam jakąś super żywność albo jakieś, powiedzmy, cukiernicze wyroby typowe dla województwa podlaskiego. Tutaj właśnie polega na tym, żeby one były tak szkolone, żeby wychodzić też na takie zadania, jak mówiłem, bardzo kryzysowe, wtedy, kiedy żywności praktycznie nie ma, albo trzeba coś zrobić z niczego.
1: Członek zarządu Bogdan Dyjuk podkreśla, że fiński model pokazuje, jak dużą rolę mogą odgrywać lokalne społeczności w systemie bezpieczeństwa.
18: Kiedy w ostatnich latach mówimy o kształtowaniu infrastruktury, budowie infrastruktury, wzmocnieniu infrastruktury celem zapewnienia mieszkańcom naszego województwa miejsca schronienia, wielokrotnie spotykają się z pytaniem, no dobrze, mówicie o miastach, mówicie o innych miejscowościach, gdzie jest infrastruktura publiczna, która może poprzez wzmocnienie piwnic zapewnić to schronienie mieszkańcom, a co jest z terenami wiejskimi. Jak i dokąd mają udać się mieszkańcy wsi, niektórzy mieszkający w budynkach, w których nie ma podpiwniczenia. Wobec tego, dokąd oni mają się udać, co mają robić. A jeżeli mówimy o terenach wiejskich, to najbardziej zorganizowane są jakby dwa podmioty. To są koła gospodyń wiejskich i ochotnicze straże pożarne. Spotykamy się z kołami gospodyń wiejskich podczas różnych konkursów, spotkań. Natomiast po raz pierwszy chcemy zaproponować właśnie także tematykę związaną z kształtowaniem postaw na wypadek różnych sytuacji, bo mówimy o zagrożeniach wojennych, ale musimy także pamiętać o sytuacjach kataklizma, które mogą się pojawić. Nie daj Boże, ale pożar obejmujący kilka budynków, dużych budynków gospodarczych, to praktycznie czasami połowa wsi jest zagrożona. I na takie sytuacje musimy wszyscy być przygotowani.
1: Nabór wniosków do konkursu już się rozpoczął i potrwa do 15 maja za pomocą systemu WITCAC. A czy gospodynie skorzystają z propozycji władz województwa? Urszula Jackowska z Koła Gospodyń Wiejskich Złote Babki ze Złotorii.
19: Cieszymy się bardzo, że będziemy mogły skorzystać z tego typu konkursu, który pozwoli nam na zakup na przykład pasteryzatora czy suszarki do warzyw, które na przykład w sytuacji kryzysowej pozwoli mieszkańcom na przetrwanie, jak również zintegruje naszą wieś. Więc bardzo cieszymy się, że taka inicjatywa ruszyła.
1: Wioletta Sangar z Koła Gospodyń Wiejskich Szminką Malowane ze Studzianek w gminie Wasilków.
20: Mamy nadzieję, że uda nam się kupić kilka takich urządzeń, które posłużą nam do konserwowania, do długiego przechowywania żywności. Kiedyś spiżarnie naszych mam, babci pełne były różnego rodzaju przetworów. Soki, kompoty, grzyby, sałatki, ogórki. To było kiszone, co było solone. W tej chwili niektórzy mają też szczęście mieć jakieś piwnice, niektórzy nie mają, ale mają jakieś te miejsce do przechowywania. Fajną jest rzeczą to, że na przykład można wykorzystać urządzenia do zrobienia gołąbków, czy gularzy, czy pasztetów i przechowywania takich gotowych potraw nawet do roku. I to jest właśnie, mam nadzieję, taka odpowiedź tego projektu na nasze zapotrzebowanie, że będziemy przygotowywać sobie takie dania do przechowywania na ten dłuższy czas. A po otwarciu to jest świeże. A są takie urządzenia jak autoklaw na przykład, czy jakieś tam urządzenia do zamykania konserw, bo to też można robić, tak, ze swojego mięsa, czy z mięsa dobrej jakości kupić takie produkty. No i mamy spiżarnię zapełnioną. Autoklaw pozwoli nam na to, żeby ta żywność była bardzo bezpieczna, tak? Bo on pozwoli zapasteryzować te słoiki, no tak, żeby one się nam nie zmarnowały.
1: Jak widać, pomysły są i chęć wzięcia udziału w konkursie. My zatem trzymamy kciuki za nasze gospodynie i czekamy na wyniki konkursu.
0: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
1: Podlascy harcerze i WOPR będą wspierali samorząd w sytuacjach kryzysowych. To jest połączenie sił administracji i jednostek, które od lat są zaangażowane w pomaganie drugiemu człowiekowi, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
21: To, co jest dla nas najważniejsze, poza tym, że i harcerze, i Wodne Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe są podmiotem ochrony ludności i obrony cywilnej, to, że działalność tych podmiotów, działalność tych instytucji po prostu budzi wielkie zaufanie społeczne, a za nimi stoi nie tylko wspaniała historia, ale przede wszystkim ten ludzki profesjonalizm i gotowość do niesienia pomocy bliźniemu, gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

0: ustawy, a potem programu, było credo naszej działalności. To, żebyśmy byli mądrzy przed, a nie po szkodzie. To znaczy, żebyśmy budowali bezpieczeństwo regionu i odporność społeczeństwa przed kryzysem, a nie wtedy, kiedy ten kryzys może się pojawić. O to chodzi tak naprawdę w ustawie, o to chodzi w programie ochrony ludności i obrony cywilnej. Dlaczego na początek akurat te dwa podmioty, poza tym, o czym już powiedziałem, to znaczy, że są to podmioty ochrny ludności i obrony cywilnej wpisane do ustawy? Po pierwsze dlatego, że harcerze, piękna tradycja, wielkie zaufanie społeczne, zaangażowanie, dyscyplina i przede wszystkim ten wielki potencjał, który tkwi w setkach i tysiącach młodych i trochę starszych, którzy od wielu dziesiątków lat angażowali się w tą działalność społeczną i niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Jeżeli chodzi o Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, to przede wszystkim doświadczenie ratownicze na każdym poziomie, profesjonalizm i gotowość do działania w najtrudniejszych sytuacjach, ale z tą myślą, że to człowiek jest najważniejszy i niesienie pomocy stanowi podstawę ich pracy i podstawę ich działania. Dzięki temu, jestem głęboko przekonany, zwiększamy ten potencjał możliwości oddziaływania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu, ale także dbamy o bezpieczeństwo turystów, których zapraszamy nie tylko w okresie letnim do województwa podlaskiego. Mam nadzieję, że Państwo będziecie odkrywali piękno naszego regionu, a służby, takie jak Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, na pewno będzie dbało o to, żebyście byli w naszym regionie bezpieczni i do niego wracali. Dziękuję za to, że jesteście Państwo z nami, że robicie to w sposób profesjonalny i z wielkim oddaniem i w służbie drugiemu człowiekowi. Nie zamykamy się oczywiście na kolejne podmioty, będziemy o tym rozmawiali, jak wykorzystać i ich potencjał. I to, co chyba ważne, w tym roku ta maksymalna kwota, którą przeznaczymy na wsparcie i harcerzy, i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, to kwota do 3 milionów złotych. Także mam nadzieję, że to będzie duże, realne wsparcie i duża, realna pomoc, dzięki której i możliwe będzie zakupienie odpowiedniego sprzętu, ale także wyzwolenie tego potencjału, który właśnie tkwi i w harcerzach, i w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.
1: Komendant ZHP Chorągwi Białostocki, harcmistrz Krzysztof Jakubowski.
2: Przede wszystkim to, co powiedział pan wojewoda, za nami 100 lat tradycji i tak naprawdę działania na potrzeby wszystkich dookoła nas. My jako harcerze jesteśmy dobrzy w bardzo wielu obszarach działania i funkcjonowania społeczeństwa i myślę, że ten obszar, który jest nam wskazany do tego, abyśmy mogli działać i zadbać o ludność w czasie kryzysu, o to, aby zatroszczyć się o dzieci, osób, które są zaangażowane w skutki usuwania sytuacji kryzysowych, jest tutaj takim wyznacznikiem, co robimy najlepiej i myślę, że w tym sprawdzimy się bardzo dobrze, tak jak to robiliśmy do tej pory i tak jak macie Państwo przykład tego, co się działo przez ostatnie 4 lata, w jaki sposób wolontariat, który my harcerze robimy na rzecz społeczeństwa, wpisał się na stałe, myślę, do historii tego, w jaki sposób zajęliśmy się uchodźcami i koordynacją całego wolontariatu na terenie naszego województwa, co z dumą, muszę powiedzieć, stało się dzięki właśnie sile tego, jakimi ideałami się posługujemy i co robimy. Te pieniądze, o których wspomniał pan wojewoda, również pozwolą nam uzupełnić lub też dokupić sprzęt niezbędny do tego, aby to wszystko przebiegało w sposób bezproblemowy, żebyśmy mogli to wykorzystać tak, żeby jak najlepiej zadbać o wszystkie te aspekty, w których będziemy mogli wspomóc województwo podlaskie w działaniach, które przewiduje nam ustawa i to, co będziemy mogli jeszcze dodać sami od siebie.
1: Prezes augustowskiego WOPR-u Marek Opolski.
3: Augustów to kolebka ratownictwa. Odwołam się tutaj do historii. Działamy od 1960 roku. Zanim powstało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, już osoby, które przebywały często na wodzie, widziały, że jest potrzeba niesienia pomocy. Zorganizowano taką pierwszą drużynę i już te osoby zajmowały się pomocą. Także troszeczkę tej tradycji mamy. Posiadamy właśnie doświadczenie, umiejętności i jako Augustów jesteśmy bardzo atrakcyjni ze względu na umiejscowienie.
1: Harcerze i ratownicy wodni, mając do dyspozycji 3 miliony złotych, wykorzystają je na nowe łodzie, namioty czy sprzęt medyczny.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Białystok biega i nie da się tego podważyć. Fundacja o tej nazwie organizuje w naszym mieście aż 11 biegów w ciągu roku. A że sezon rusza pełną

0: parą. Przypominam, że w najbliższym czasie mamy PKO Białystok półmaraton to 9 i 10 maja, Plum Eikiden 13 i 14 czerwca oraz górski bieg Izery Ultra Trail 27 i 28 czerwca. Ale zanim to wszystko zaczęło się dziać w naszym mieście, Grzegorz Kuczyński, obecnie szef Fundacji Białystok Biega, postanowił sam ruszyć się z kanapy. W tej części audycji opowie, jak to się stało.
1: Aktywnie w Białymstoku.
2: Ja od dziecka grałem w piłkę nożną, trenowałem w Jagiellonii wiele lat, no ale kontuzja dosyć poważna wyeliminowała mnie, jak miałem bez 17 czy 18 lat z dalszego grania. No i te lata mijały. Ja oczywiście byłem zawsze aktywny, w sensie jakiś tam rower, amatorsko właśnie piłka, koszykówka, czyli tak ze sportem nie byłem na bakier, ale o bieganiu chyba nie myślałem, poza jakimś okresem takim dziecięcym, że kiedyś sobie myślałem, jakby to było, jakbym, nie wiem, biegł z Białegostoku do Supraśla, ale nie było chętnych, żeby mnie supportować, jak byłem na końcu podstawówki, więc sobie to odpuściłem gdzieś tam, pomyślałem, że to może jest zbyt takie szalone.
0: A, no to jednak coś tam pączkowało gdzieś tam w środku młodego Grzesia.
2: Pączkowało, ale mówię, nic z tego nie wyszło absolutnie. No i później zaczęła się praca, najpierw studia, w pracy gdzieś tam z kolegami jeszcze w tą piłkę, żeśmy pogrywali sobie. Natomiast był taki okres w moim życiu, że miałem pracę bardzo siedzącą. Pracowałem w banku, no i generalnie albo byłem za kółkiem w samochodzie, albo w biurze. I to w zasadzie przez wiele godzin. To była fajna praca, ale zupełnie się nie przekładała na aktywność wtedy moją. No i przybyło mi na wadze dosyć dużo, a jestem bardzo niski, taki drobnej budowy, więc jak tak by mi dodać 15 kilo, to naprawdę było to widoczne. Siedziałem na kanapie z córką i gładziłem je po brzuchu i mówi: tatuś, ty masz brzuch jak Kubuś Puchatek. Może to było zabawne, ale nie dla mnie, znaczy przestało być wtedy zabawne. Nie, no pomyślałem sobie, że coś warto ze sobą by zrobić. Poszedłem na siłownię, no i trener na tej siłowni mówi: no to wejdź sobie na bieżnię i zrób jakąś rozgrzewkę taką, nie wiem, pobiegaj 15 minut, potruchtaj. Ja potruchtałem te 15 minut, zszedłem z tej bieżni i miałem dość. Znaczy nie było mowy o ćwiczeniach żadnych i tak dalej, po prostu ubrałem się, pojechałem do domu. Ale jak sobie leżałem wieczorem, to myślę, a ciekawe co by było, jakbym jednak wrócił tam za dwa dni i postarał się przebiec trochę więcej, bo pamiętam, że przebiegłem jakieś 1,5 kilometra może, potruchtałem tam, bo że przebiegłem trochę za dużo powiedziane. I myślę, a może zrobię więcej. No i tak było i tak wydłużałem ten dystans na razie na bieżni. Nie miałem jeszcze butów do biegania, miałem buty takie do gry w piłkę halową, no bo mówię, z kolegami żeśmy grali w tą piłkę, więc w tych halówkach takich jeszcze biegałem wtedy na bieżni, wydłużałem ten dystans. Później trafiłem, pamiętam, w Warszawie w jednej z galerii handlowych zobaczyłem na szybie taki plakat, że jest bieg Ursynowa na 5 kilometrów. Wszedłem do tego sklepu i się zapytałem, czy to każdy może brać w tym udział, bo nawet nie wiedziałem. Myślałem, że trzeba może jakąś licencję mieć, może w jakimś klubie trzeba trenować. Natomiast pani powiedziała, że każdy może, ja też mogę, a to był, pamiętam, czwartek. Ja jeszcze to były takie czasy, że pakiet startowy na bieg można było w sklepie kupić po prostu i od razu odebrać. I kupiłem ten pakiet, to był 2010 rok. No i 3 dni później stałem na starcie tego biegu Ursynowa na 5 kilometrów, ale w ogóle ta atmosfera mnie zauroczyła. Ja się zakochałem. Tam było 1500 osób mniej więcej na starcie i wydawało mi się w ogóle, że to jest no ogrom. To był tak wielki bieg. No teraz to się uśmiecham. No ale wtedy tak mi się wydawało, że to jest ogrom. No i wystartowaliśmy. Bardzo mi się podobało już przed samym startem. W ogóle ta atmosfera, bardzo pozytywni ludzie, którzy się do siebie uśmiechają. No i takie te unoszące się endorfiny już przed samym startem. No ale chyba ta atmosfera mnie tak najbardziej ujęła. Wystartowaliśmy i pamiętam, minąłem znacznik 1 kilometra. No i zacząłem sobie myśleć, dlaczego w Białymstoku nie ma takich imprez, że przecież to trzeba zrobić, że trzeba dać mieszkańcom Białegostoku też taką możliwość, jak oni mają w tej Warszawie. No i te pozostałe 4 kilometry już ten czas, który miałem na pokonanie, już mniej się liczył. Już tak jakby nie skupiałem się na czasie biegu, tylko tylko bardziej na tym myśleniu, jak to w Białymstoku zrobić, jakimi trasami poprowadzić. No i tak naprawdę ukończyłem ten bieg i od razu do żony mówię, że my musimy to w Białymstoku zrobić. Musimy w Białymstoku zrobić. Dosłownie może 2 tygodnie później już byłem umówiony w Urzędzie Miasta z jednym z wiceprezydentów, gdzie powiedziałem o tym, co chcemy zrobić i dostałem odpowiedź, ty chyba zwariowałeś. No ale później pojechałem znowu do Warszawy, pamiętam bieg Powstania Warszawskiego, to była druga impreza, w której wziąłem udział, później Biegnij Warszawo w październiku. No i te Biegnij Warszawo, cała trasa Biegnij Warszawo była wtedy prowadzona ulicą Marszałkowską, Alejami Jerozolimskimi i tak dalej, czyli w ścisłym centrum miasta. I pamiętam, wydrukowałem tą trasę, znowu poszedłem do tego pana prezydenta, no i pokazałem tą trasę i mówię, że no ja nie odpuszczę, tak jakby, no niech pan zobaczy, oni w Warszawie zamykają ulicę Marszałkowską. No i pamiętam, prezydent wtedy tak siedzi i mówi, no to jak oni zamknęli Marszałkowską, to my chyba Legionową też możemy. To była końcówka 2010 roku i wtedy przystąpiłem do spraw formalnych, czyli założyłem fundację. No i w 2011 roku, we wrześniu, czyli niemal rok po tym spotkaniu w Urzędzie Miasta, zorganizowaliśmy pierwsze wydarzenie, w którym wzięło udział 400 kilkadziesiąt osób.
0: A teraz, tak jak mówiłam, Białystok ma 11 dużych biegów. Pierwszy z nich już 9 i 10 maja. Jeżeli ktoś ma ochotę spróbować, zapisy trwają. Przypominam, gościem Radia Złote Przeboje był dzisiaj Grzegorz Kuczyński, prezes Fundacji Białystok Biega.
1: Co jest grane w Białymstoku?
0: Opera i Filharmonia Podlaska w maju i czerwcu ma kilka propozycji dla dzieci i młodzieży oraz 3 koncerty kameralne dla dorosłych melomanów i oczywiście hit Operę Halka w 2 wersjach językowych, polskiej i włoskiej. Jeśli chodzi o propozycje dla najmłodszych, są wśród nich spektakle interaktywne, podczas których będą oni mogli zapoznać się z muzyką i kulturą Irlandii, a także poznać w atrakcyjnej formie zasady ruchu drogowego, przenosząc się do Egiptu. Za chwilę więcej na ten temat w naszym programie, czyli relacja z konferencji prasowej Opery i Filharmonii Podlaskiej, a zaczynamy od koncertów kameralnych zaplanowanych na najbliższy czas, mówi dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej, profesor Wioletta Bielecka.
3: Przed nami 3 koncerty kameralne. Pierwszy 9 maja w wykonaniu dr Ewy Leszczyńskiej. Niebywały recital, albowiem to artystka, która zachwyca nie tylko jako sopran solo, ale również jako pianistka. Jest to ewenement absolutny na skalę światową. Jestem przeszczęśliwa, że udało mi się panią namówić na ten niezwykły koncert.
0: Informacje o tym koncercie uzupełni Ewa Leszczyńska, sopran i pianistka w jednej osobie.
4: Repertuar jest między innymi powiązany z faktem, że śpiewogram, inaczej mówiąc, wykonuję w praktyce autopartnerstwa i ta praktyka kiedyś była bardzo znana w XIX wieku, natomiast w XX wieku zupełnie przepadła. W związku z tym nawiążę do tej praktyki, rozpoczynając od utworu Johna Dowlanda, który był lutnistą, ale również śpiewał i w renesansie to było zupełnie oczywiste, że tacy muzycy wykonywali właśnie podwójne role. Więc zacznę od niego, ale nie tylko z tego powodu, również z tego powodu, że w tym roku jest rocznica, 400. rocznica jego śmierci i w ten sposób rozpocznę cały recital. Natomiast podczas recitalu będzie też w sumie około 9 kompozytorów, w tym również 2 kompozytorki, między innymi Pauline Viardot. Przedstawię jeden utwór, Havanese, inaczej Habanera. Dlaczego Pauline Viardot? Ponieważ ona właśnie w XIX wieku była wybitną śpiewaczką, pianistką i kompozytorką. Wykonywała recitale właśnie w podwójnej roli. Mało tego, ona była nie tylko sopranem, ale i kontraltem, więc niesamowicie wszechstronna osoba, nie mówiąc o tym, że również zaaranżowała mazurki Fryderyka Chopina na głos i fortepian, co zresztą sama wykonywała w Covent Garden. Drugą kobietą, której pieśni będę wykonywała, to Cécile Chaminade. Ona co prawda śpiewaczką nie była, ale była świetną pianistką i kompozytorką. W międzyczasie nawiążę również do Paderewskiego. W tym roku jest 85-lecie jego śmierci. I tak nietypowo, ponieważ postanowiłam połączyć pieśni Stanisława Moniuszki z muzyką hiszpańską. Będą to kompozytorzy Granados między innymi, w tym, że Granados napisał utwory dla wspaniałej śpiewaczki Conchity Badii, o której mało kto wie, a jest to nauczycielka między innymi słynnej Kabaye. I ona właśnie grała i śpiewała jednocześnie. Natomiast te niektóre utwory, które będę sama wykonywać, ona prawykonywała z samym Granados'em w 1915 roku.
0: Ponownie profesor Violetta Bielecka.
3: To drugi koncert 10 maja, koncert laureatów Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej i tutaj miałam zaszczyt być jurorem tego konkursu, gdzie wyłoniliśmy laureatów. W koncercie w foyer na Odeskie 1 usłyszymy wykonanie Aleksandry Nowaczyk, sopran, Patrycja Kwiecień, mezzosopran, Tani Liu, baryton, Karina Komandera, fortepian, arie Händla, Mozarta, Donizettiego, Moniuszki, Masneta, Pucciniego oraz pieśni Żeleńskiego. 27 czerwca po zakończeniu sezonu w Operze Filharmonii Podlaskiej niespotykana okazja do podziwiania kunsztu gry na skrzypcach włoskiego wirtuoza muzyki barokowej Fabio Biondiego. Pracuje on często na skrzypcach, które używa Karla Ferdinanda Galliana z 1766 roku oraz Andrea Guariego z 1686. Bardzo cenne skrzypce barokowe i utwory Geminianiego, Paganiniego, między innymi Bacha. Oprócz tego spełniamy naszą misję statutową, organizując wiele wydarzeń edukacyjnych dla młodzieży.
0: Pierwszy z nich to Odkrywcy Zielonej Wyspy. Hania Mocarska, kierownik baletu Opery i Filharmonii Podlaskiej.
5: Odkrywcy Zielonej Wyspy to spotkania edukacyjne, które będą poświęcone muzyce, legendom i tańcom pochodzącym z pięknej i zielonej Irlandii. Małgorzata Szatrawska będzie prowadzić nasze audycje oraz będzie grać na skrzypcach i harfie. Dorota Markiewicz będzie wykonywać utwory na instrumentach perkusyjnych, harfie oraz z wykorzystaniem najnowszych technologii elektronicznych. Magdalena Stachura, flet poprzeczny i irlandzki oraz Hanna Mocarska, taniec i Szymon Harasimowicz, taniec. Odkrywcy Zielonej Wyspy będzie to widowisko dla dzieci, które będzie wykraczać poza ramy tradycyjnej lekcji czy koncertu. Chcemy w pełni wykorzystać potencjał opery. Z jednej strony będziemy budować bajkowy klimat poprzez dekoracje, właśnie ruch, multimedia, które oddadzą wspaniały klimat zielonej, pięknej Irlandii, ale też z drugiej strony przede wszystkim skupimy się na ruchu. Dzięki wplecionym układom choreograficznym historie nie tylko zostaną opowiedziane słowom, ale też ożyją w pięknej artystycznej formie, które właśnie będą dopełnione ludowym brzmieniem tradycyjnych instrumentów. Wiemy doskonale, że dzieciom bardzo trudno jest usiedzieć na miejscu, więc zaprosimy ich do wspólnej zabawy, do wspólnego współtworzenia tego wydarzenia. Nasi młodzi widzowie będą próbować swoich pierwszych kroków z stepowaniem, także myślę, że to będzie dla nich bardzo ciekawe, a także będą mogli współtworzyć warstwę muzyczną poprzez właśnie wykorzystanie najnowszych technologii, tak zwanego loopera. I dzięki temu będzie takie wrażenie, że nie tylko jest na scenie trio, ale niemal cała orkiestra. Myślę, że będzie to wspaniałe przeżycie dla młodych widzów. Warstwa choreograficzna będzie dopełnieniem tego bajkowego klimatu. Nie tylko pokażemy Państwu tradycyjną polkę irlandzką, będą właśnie elementy stepu, na tyle prostego, żeby te dzieci razem z nami mogły poczuć ten specyficzny ruch, ale też wraz z Szymonem przekażemy piękne legendy celtyckie, historie, które będą opowiedziane poprzez ilustracyjną muzykę, poprzez piękne instrumenty ludowe. Myślę, że będzie to zaskoczenie, nasze tutaj historie, nasze wcielenia, ta bajkowość myślę, że zostanie z dziećmi na długo.
0: Kolejny spektakl edukacyjny opery to Czerwone, Zielone i Żółte. Rafał Supiński, solista Opery i Filharmonii Podlaskiej.
6: Jakiś czas temu wyreżyserowałem musical Czerwone, Zielone i Żółte. Jest to musical z młodzieżą. To jest taka moja idea dzieci dzieciom. I rzeczywiście jest to musical o bezpieczeństwie ruchu drogowego. O tyle jest ciekawa, ponieważ ona dzieje się, akcja rozgrywa się w starożytnym Egipcie. Właściwie zaczynamy w muzeum i przenosimy się do starożytnego Egiptu, gdzie nie było zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i dlatego tam się działo tak źle, w sensie nikt nie wiedział, jak jeździć. I tak naprawdę to jest bardzo interaktywny musical, gdzie widzowie często wiedzą więcej niż nasi bohaterowie, co skłania do refleksji. Występowaliśmy również z tym spektaklem w Anglii. Cieszyło się dużą popularnością i to jest ciekawe, że właśnie ci młodzi oglądający odpowiadają bardzo szybko, często, szybciej niż tak naprawdę zostaje zadane pytanie, bo jest to musical, gdzie jest dużo też multimediów. To jest dzisiejszy kod naszej młodzieży, więc w ten sposób staramy się zaangażować ich wzrok, nie tylko słuch.
0: Zapraszał reżyser Rafał Supiński. W tej godzinie programu to już wszystko. Julita Grzywa.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
7: Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
2: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym będzie dzisiaj w tej godzinie programu? W Operze i Filharmonii Podlaskiej trwają intensywne przygotowania do premiery Halki w reżyserii Michała Znanieckiego. Spektakl powstaje w dwóch wersjach językowych, polskiej i włoskiej. Ta druga to spełnienie marzeń samego Moniuszki, dopiero po blisko 200 latach od jej powstania. Jak to w operze bywa, to historia m.in. o wielkiej miłości i zdradzie, które prowadzą do szaleństwa. Halka to polska opera narodowa. Pierwotną dwuaktową jej wersję Stanisław Moniuszko skomponował w 1848 roku. Za reżyserię, scenografię, kostiumy i choreografię odpowiada Michał Znaniecki. Premiera włoskiej wersji językowej odbędzie się 15 maja. Dzień później opera zabrzmi po polsku. Dzisiaj za chwilę o tym, jak przebiegają próby. W audycji będzie też m.in. o turystyce pozytywnej.
3: I mamy nadzieję, że wspólnie będziemy mogli tworzyć ofertę turystyki zrównoważonej, takiej, która będzie chroniła naszą przepiękną przyrodę.
2: Powiemy też o parkingach leśnych, które przygotowane zostały w okolicach Białegostoku i o stronie internetowej Lasów Państwowych, które informują o nich i nie tylko. Zaprosimy też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotował Bogdan Widawka. A zaczynamy od wizyty w operze.
1: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
2: Tutaj przygotowywane jest najważniejsze wydarzenie artystyczne tego roku. Halka w dwóch wersjach językowych, polskiej i włoskiej. Czyli spełnienie marzenia samego Moniuszki, który już za swego życia chciał wejść na salony z tą włoską Halką. Niestety, tutaj patrzę, się to nie zmienia od lat. Nie miał dobrych znajomości.
4: Nie miał znajomości, nie miał dobrego timingu. Pojechał do Paryża zaraz po sukcesie Halki w Warszawie, został mianowany dyrektorem Opery Polskiej w Warszawie i natychmiast zabrał właśnie partytury, pojechał do Paryża, żeby przedstawić to wielkim kompozytorom. Paryż wtedy był absolutnym centrum operowym świata i okazało się, że są wakacje. Okazało się, że nikogo nie mógł spotkać. Zamknął się w swoim pokoiku przed upałem, skomponował Flisa, więc dobrze, ta podróż paryska była ważna. Natomiast rzeczywiście pomysł i projekt zrealizowania Halki w paryskich czy włoskich teatrach operowych został schowany do szuflady. Oczywiście potem sytuacja polityczna Polski nie pomagała na promocję polskiej sztuki, w związku z tym rzeczywiście było to trudne i cieszę się, że uczestniczymy w takim wydarzeniu, jakim jest prapremiera światowa, czyjegoś marzenia, czyjejś wyobraźni, czyjegoś snu schowanego właśnie w jakiejś tam szufladzie. A że to jest Moniuszko, to tym bardziej no rzeczywiście jest to zaszczyt na pewno dla wszystkich artystów, ze mną włącznie.
2: Właśnie, z panem włącznie. Sztukę reżyseruje w Białymstoku Michał Znaniecki. Któż mógłby do tego lepiej pasować niż artysta, który studiował we Włoszech, czyli z ziemi włoskiej do polskiej, ma te dwie perspektywy.
4: Dwie perspektywy i dystans, bo myślę, że to jest bardzo ważne w świecie operowym, żeby troszeczkę tego dystansu mieć, a nie samą miłość, tak? Nie samą pasję do świata operowego, do opery i tego uczę na przykład studentów w Akademii Warszawskiej, Akademii Teatralnej, studentów reżyserii i mówię, nie rozumiecie opery, nie znacie opery, to bardzo dobrze. To jest świetny moment, żeby ją poznać, żeby ją pokazać, bo trzeba mieć trochę dystansu, bo jak jesteś zakochany, to nic nie rozumiesz, nic nie wiesz, wszystko jest wspaniale i wszystko jest pięknie, a tu potrzebujemy wybrać, postawić akcenty, zrozumieć, czy dzisiejsza publiczność odczyta pewne rzeczy dzisiaj, czy to warto zrobić, czy nie warto. I dzięki temu dystansowi zgodziłem się tak naprawdę, żeby spełnić marzenie znowu pani dyrektor Violety Bieleckiej, czyli osoby, która marzyła o tym, żeby zrealizować Halkę, tylko w wersji koncertowej, właśnie włoskiej wersji koncertowej z Fabio Biondim, ale zrealizować na scenie, tak wspaniałej scenie, jakim jest scena w Białymstoku, czyli nowoczesnej scenie z dużą technologią i pasją ludzi. W związku z tym namówiła mnie tak naprawdę i właśnie ten dystans pozwolił mi ja i Halka, raczej nie, ale ja i Moniuszko, który miał problemy ze sprzedaniem Halki włoskiej, mówię rzeczywiście z ziemi włoskiej do Polski, czyli z takiego podejścia włoskiego do opery, jakiego ja się uczyłem, bo tam studiowałem przecież właśnie świat operowy, rzeczywiście to teraz bardzo mi pomaga.
2: Świat się ogromnie zmienił przez te prawie 200 lat. Rozumiem, że musi pan spojrzeć jednak oczami człowieka współczesnego na to, co się dzieje w treści, a z wątków tam bardzo współczesnych właśnie, pomimo tych blisko 200 lat, jest sporo.
4: I to robię. Patrzę z naszego punktu widzenia, z naszej perspektywy, w związku z tym, co jest na scenie, muzeum. Tak, mamy muzeum, mamy gabloty, mamy wyobrażenie Halki, od którego nowe pokolenia uciekają, do których my byliśmy zmuszani tak naprawdę, żeby zobaczyć tę Halkę, folk, cepelia, że tak się robi tylko Halkę, jak nas uczyła pani Fołtyn, czyli wdowa po Moniuszce. I w tym momencie nagle się okazywało, że właśnie nas to zablokowało, tak? Że przestajemy słuchać, tak naprawdę oglądać tę historię, że może nas dotyczyć. Oczywiście inscenizacje ostatnich lat w Polsce i za granicą Halki, której nie było wiele, ale ważne, tak, uwspółcześniały Halkę, tak, uwspółcześniały na tyle, że mogło to być szokujące, mogło to być czasem niepotrzebne, czasem kierowało nas w inne kierunki zupełnie i zapominaliśmy, o czym to tak naprawdę jest, a ja teraz próbuję pokazać, jesteśmy wychowani jednak trochę na muzeum, wyjdźmy z tego muzeum, popatrzmy z pewnego dystansu na te gabloty, w którym jest cepelia, w którym jest kościółek, w którym jest wszystko to, co z Halką nam się kojarzyło i zobaczmy, czy teraz właśnie z takiej perspektywy jesteśmy w stanie ją zrozumieć i żeby nas zabolała i żeby nas wzruszyła, żebyśmy się poczuli częścią tej historii, a robię to dość przewrotnie, bo jeszcze dodaję tutaj duchy, które nas prowadzą, perspektywę zupełnie nową, czyli co się stało po śmierci Halki w zaświatach. To nam pozwala trochę opowiadać, co się działo przed Halką tak naprawdę i to baletowo, tanecznie, więc myślę, że pokazuje taki naprawdę spektakl stricte operowy, gdzie mamy i taniec folk, bo też zaprosiliśmy grupę przecież osób, które tańczą tańce, w tym wypadku mazur, polonez, tańce góralskie, więc kurpie zielone tutaj występują z nami, więc taka mieszanka, jak to być powinno w operze, czyli jest na bogato i dekoracja, i taniec, i śpiew, i orkiestra, wybitny trygent Fabio Biondi i wielka, wielka pasja, mam nadzieję, i publiczności, na pewno na scenie ta pasja mnie codziennie zaraża.
2: O ile te wszystkie okoliczności społeczne no bardzo się zmieniły, to jednak historia stara jak świat. Wielka miłość, porzucona kobieta, zrozpaczona, zagubiona. Jak pan to widzi?
4: Rzeczywiście tematów jest bardzo dużo. Reżyser musi postawić pewne akcenty, musi skupić się na pewnych tematach, więc myślę, że mógłbym robić tych Halek z 10 i nadal nie wyczerpałbym głębi, która tam jest i tematów, które tam są, więc to jest fascynujące w świecie operowym i w ogóle teatralnym. Ja się skupiłem tak naprawdę na zobaczeniu kobiety wolnej, która mówi, co myśli, która mówi, co czuje. Tak, taka trochę Carmen, która była bardzo odważną postacią operową, bo mówiła, że miłość może się jak ptak przesiąść z jednej gałęzi na drugą. Szok, prawda, dla naszego społeczeństwa. Halka mówi, miłość może być większa niż wszystko. Tak, miłość może doprowadzić do szaleństwa i warto. Ta Halka ze swoją pasją, Jątek ze swoją miłością, oczywiście nadal aktualny. I to taka jest trochę przewrotna moja inscenizacja, gdzie co chwila myślimy, że ktoś inny jest bohaterem. Że to jest o pogubionym Januszu, który nie może się zdecydować, czy jednak miłość, czy pieniądze. O Zofii, która go kontroluje i nie jest głupiutką panienką, córeczką stolnika, tylko jest osobą, która dobrze wie, co robi. Podejmuje bardzo ważne decyzje, jest bardzo współczesną kobietą w tym wszystkim, pomimo tego, że jest ubrana w prawie jak szlachcianka sprzed 200-300 lat. Jest to gra pewnego rodzaju. Dzięba, który zawsze jest takim dodatkową postacią, która pojawia się i znika, tutaj staje się księdzem robakiem. W związku z tym wprowadza w pewnym sensie nawet pewnego rodzaju podejście do powstania, które Moniuszko tak przygotowuje troszeczkę, jeżeli chodzi o sceny buntu górali tak naprawdę do złego pana. Więc tak jakby tych tematów, cytatów i może być i Malczewski, i Mickiewicz, i Wyspiański, takie poszukanie razem z dzisiejszą publicznością odnośników, referencji i do malarstwa, i do poezji, no to jest wielka, wielka, wielka przyjemność, że możemy sobie na to pozwolić i każdy tu odczyta inny świat w inny sposób. I chciałbym zostawić takie otwarte pewne drzwi. No już sam fakt, że robię dwa różne zakończenia dla wersji włoskiej i dla wersji polskiej. Oczywiście jest to gra formy, myślę, tak jak Halka. Ona skoczyła z mostu, ja skaczę z mostu z całym zespołem OIFP w Białymstoku.
2: I myślę, że taki skok warto zobaczyć. O białostockiej premierze Halki opowiadał reżyser Michał Znaniecki. A tymczasem...
1: Eko Białystok.
2: Wybierasz się do lasu, to świetny pomysł. Odpocznij i dotleń się. Lasy Państwowe w Białymstoku przygotowały specjalne leśne parkingi, które ułatwią rozpoczęcie przygody wśród drzew. Ich lokalizację można sprawdzić na stronie czaswlas.pl, turystycznym portalu Lasów Państwowych. Można tam znaleźć mnóstwo inspiracji na wycieczki do lasu. Opisane są ścieżki i szlaki idealne do aktywnego wypoczynku, spacerów i wycieczek rowerowych. Za chwilę w naszym programie przegląd wydarzeń tygodnia, a w nim m.in. o tym, iż dobrze działający, sprawny system recyklingu komunalnych odpadów najbardziej opłaca się samym mieszkańcom. Wrócimy jeszcze do pożarów, które nękały w ubiegłym tygodniu Puszczę Białowieską. No i przypomnijmy po raz kolejny o majówkowych atrakcjach w Białymstoku.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
5: Bogdan Widawka, zapraszam. Zaczynamy od ubiegłego weekendu i kapryśnej pogody. Porywisty wiatr, deszcz i śnieg dały się we znaki mieszkańcom Podlasia. W regionie odnotowano wiele interwencji strażaków i uszkodzeń budynków. Trudne warunki na Podlasiu panowały w ubiegły weekend i jak podawał portal bia24.pl, takie sytuacje występowały na terenie całego województwa. Od sierpnia tego roku wszystkie opakowania wprowadzane na rynek Unii Europejskiej będą musiały być tak projektowane, żeby ułatwić sortowanie i recykling. Specjaliści podkreślają, że sprawny, dobrze działający system zbierania i recyklingu komunalnych śmieci najbardziej opłaca się samym mieszkańcom, bo im działa lepiej, tym więcej na siebie zarabia. I o tym Jakub Medek.
6: Zależność wyjaśnia Zbigniew Gołębiewski z komunalnej spółki Lech, gospodarującej odpadami w Białymstoku.
7: Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, które mieszkańcy do nas przywieźli, tak, czy spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów.
6: Na inny aspekt narzucane prawem poziomy odzysku odpadów zwraca uwagę profesor Artur Modrzejewski, prawnik, specjalista od odpadów z Uniwersytetu w Białymstoku.
8: Jeśli tych poziomów nie będą zyskiwały, to z kolei będą nakładane kary. Gmina nie ma własnych pieniędzy, w związku z tym te kary zapłaci z pieniędzy budżetowych, które w konsekwencji będą znowu przerzucone na obywatela.
6: Obecnie wskaźnik wynosi 50%. Za każdy punkt poniżej tej wartości gminy muszą płacić kilkaset tysięcy złotych kary.
5: Relacjonował Jakub Medek. W ubiegłą sobotę na terenie Puszczy Białowieskiej wybuchł pożar, który objął rezerwat przyrody Kozłowych Borek. Akcja trwała ponad 10 godzin, a ogień strawił około 6 hektarów lasu. Akcję gaśniczą znacznie utrudniał trudno dostępny teren. Ratownicy musieli przedzierać się przez powalone i suche drzewa, które blokowały dojście do ognia. Płonęła nie tylko ściółka, ale też pojedyncze drzewa. Sytuację dodatkowo komplikował silny wiatr, który sprzyjał szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia, a także przerzucaniu zarzewi pożaru na kolejne obszary. W akcji brały udział też inne służby, m.in. Wojsko Polskie, Straż Graniczna i Służba Leśna. Białystok jest gotowy nie tylko na majówkę, ale też na lato. Ścisły sezon turystyczny trwa od czerwca do września, ale wielu turystów odwiedza Białystok także w majowy weekend. Dlatego od 2 maja będzie można zwiedzać miasto z przewodnikiem. Z oferty mogą też skorzystać oczywiście białostoczanie, którzy zdecydują się spędzić majówkę w mieście. Pierwsze przejazdy kultowym ogórkiem, autobusem marki Jelcz z taboru Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego z licencjonowanym przewodnikiem PTTK od odbędą się 2 maja. Bezpłatnie można zwiedzić zabytkowy zegar w wieży bramnej prowadzącej do Pałacu Branickich. Jest już czynny punkt widokowy w jednej z najwyższych budowli miasta, kościele Świętego Rocha. Będzie działał do 30 września. To tylko kilka atrakcji, jest ich znacznie więcej. Szczegóły zamieszcza portal białystok.pl. I to już wszystko w przeglądzie wydarzeń tygodnia w Białymstoku. Bogdan Widawka, dziękuję. Wracamy do autorki programu Tydzień w Białymstoku, Julii Tygrzewe.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
2: Turystyka pozytywna, która daje przyjemność i relaks zarówno turystom, jak i mieszkańcom regionu, który turystów przyjmuje. Turystyka, która zapewnia szacunek walorom przyrodniczym i kulturalnym i jest odporna na niesprzyjające warunki zewnętrzne. Nad tym, aby właśnie tak to wyglądało w województwie podlaskim, rozpoczęły prace władze naszego regionu i regionalnej organizacji turystycznej. W ramach projektu Podlaskie Zrównoważone Turystycznie 2.0 powstanie sieć, w której będą współpracowali przedsiębiorcy turystyczni, usługodawcy, organizacje i instytucje. Będzie on realizowany przez najbliższy rok. Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Katarzyna Sadowska wyjaśniła, że projekt ma być ważnym krokiem w kierunku tworzenia sieci podlaskiej turystyki zrównoważonej.
3: Mamy świadomość tego, że turystyka jest bardzo wrażliwą gałęzią gospodarki i nasza branża turystyczna bardzo odczuwa różne wahania, sezonowość. Szczególnie województwo podlaskie, ze względu na położenie blisko granicy, każde wydarzenie, które negatywnie wpływa na wizerunek naszego województwa, odczuwa nasza branża turystyczna, a my staramy się temu zapobiec. Staramy się temu zapobiec właśnie poprzez warsztaty, poprzez spotkania, ale również ukierunkowanie rozwoju turystyki, aby nasza branża turystyczna też czuła, że jesteśmy razem z nimi po to, żeby pomóc, żebyśmy szli w jednym kierunku, abyśmy tworzyli spójną ofertę turystyczną, ale właśnie ofertę odpowiedzialną, nowoczesną i odporną właśnie na te zmiany, które są tak naprawdę niezależne od nas, od tego, co robimy. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu, ale staramy się reagować na bieżąco. I mamy nadzieję, że wspólnie będziemy mogli tworzyć ofertę turystyki zrównoważonej, takiej, która będzie chroniła naszą przepiękną przyrodę, to, co mamy w naszym województwie najbardziej wartościowe, a wartościowych produktów mamy mnóstwo, poczynając od natury, poprzez mozaikę kulturową, kulinaria i wiele produktów turystycznych, które właśnie ją tworzą, dlatego ważne jest ukierunkowanie, uporządkowanie tego wszystkiego, co mamy najlepsze i stworzenie właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, spójnej, wspólnej oferty turystycznej.
2: Ekspert do spraw turystyki Hubert Gonera wyjaśnił, że Podlasie ma potencjał, aby taką ofertę stworzyć.
9: Jadąc na Podlasie, moja dusza czuje się znacznie lepiej, lżej i z dużą tęsknotą z Podlasia wyjeżdżam. Województwo podlaskie jest szczególne, szczególne dlatego, że pod jedną nazwą, pod jednym brandem skrywa dużo więcej. I bogactwo oferty turystycznej to jest także coś, co poprzez realizację projektu Podlaskie Turystyka Zrównoważona 2.0 chcemy uwypuklić i pokazać na rynku. Chcemy zbudować wspólnie z całą branżą turystyczną pewien model. Model, który będzie opierał się na oddolnym zaangażowaniu biznesu, branży, który będzie wzmacniany na poziomie krain turystycznych, żeby Podlaskie nie kojarzyło się wyłącznie z Żubrem, Białowieżą, ale także z Narwią, Bugiem, z miejscami takimi jak Puszcza Knyszyńska. Chcemy, żeby Podlasie miało swoich wiele mozaikowych odsłon. I każda z tych mozaikowych krain może przyciągać turystę świadomego, który chce zwolnić, zregenerować swoje siły. I w duchu europejskim zbudować chcemy taką strategię, która włączy jak największą liczbę podmiotów prywatnych, stowarzyszeniowych, parków narodowych i da im szansę do wspólnej promocji i współpracy. Pamiętajmy proszę o tym, że właśnie teraz pisze się i jest konsultowana pierwsza w historii strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Unii Europejskiej. I w tym samym momencie my realizujemy kierunki rozwoju turystyki w województwie podlaskim właśnie zrównoważonej, odpornej i regeneratywnej. I chcielibyśmy, żeby to nie były tylko słowa, ale żeby były to codzienne działania, które my zaszczepimy teraz poprzez intensywną drugą już turę pracy całorocznej i one zostaną z Wami na cały czas. Zostaną z każdym turystą, który przyjeżdżając tutaj będzie składał obietnicę. Obietnicę pewnego szacunku, obietnicę podpisania się pod pewnymi wartościami. Tak jak to na przykład ma miejsce w Nowej Zelandii, na Wyspach Owczych, na Islandii. Chcemy, żeby turysta przyjeżdżając do Podlaskiego wiedział, jakie szczególne atuty może tutaj spotkać i podpisał się pod szacunkiem dla nich. Dzięki temu wiemy, że rozwój turystyki przez lata, nawet jeśli będzie się tak wspaniale rozwijał i na to liczymy, jak przez ostatni rok dzięki bonowi turystycznemu, nie zepsuł zasobów, na których turystyka bazuje i dzięki którym może się rozwijać, czyli zasobu środowiskowego, kulturowego, ale także społeczno-gospodarczego i w sposób bardzo zrównoważony dzięki krainom turystycznym. Myślimy, że tym zasobem będziecie Państwo w stanie doskonale zarządzać i gospodarować, nie psując go, a wzmacniając. Dużo pracy, ale wspólnie dokonacie Państwo z naszą pomocą jej na pewno wzorcowo. Jesteśmy przekonani, że Polska i świat Was pod tym względem dostrzeże, zobaczy i chętnie odwiedzi.
2: Zapewniał ekspert do spraw turystyki Hubert Gonera. A szansa na to jest tym większa, że Podlaskie ma jeszcze jeden atut, dodaje Jacek Janowski z Polskiej Organizacji Turystycznej.
10: Województwo Podlaskie jest regionem bogatym w kulturę, historię i naturę, ale ważnym elementem jest autentyczność tego regionu. Turysta w tej chwili szuka miejsc autentycznych, miejsc, które zapadną mu w pamięci i będzie miał dobre wspomnienia z takiego miejsca. I tym regionem może być region Podlaski i te działania uwydatniają tę autentyczność w regionie Podlaski. Dzisiejsza konferencja Zrównoważony Rozwój 2.0 i cykl warsztatów, cykl tych różnych działań, które będą promować, to są te działania spójne z działaniami Polskiej Organizacji Turystycznej, bo Polska Organizacja Turystyczna w tej chwili wprowadza kolejny projekt dotyczący turystyki zrównoważonej. Również szkolenia ogólnopolskie, ale też w przyszłości planujemy certyfikację destynacji turystycznych w oparciu o zrównoważony rozwój. Turysta teraz poszukuje miejsc takich autentycznych, odpowiedzialnych, odpornych i takim regionem jest region Podlaski. Ma ogromny potencjał do tego, żeby być takim regionem przyciągającym turystów, którzy chcą świadomie wypoczywać w miejscach zgodnym z naturą, zgodnym z kulturą, dziedzictwem naturalnym, ale też z mieszkańcami, z lokalną społecznością. Chcemy patrzeć na produkt turystyczny, na destynację turystyczną, nie tylko w kontekście dobrostanu turysty, ale również w kontekście dobrostanu mieszkańców społeczności lokalnych, bo jeżeli społeczność lokalna cieszy się na widok turysty, wówczas turysta czuje się dobrze. W związku z tym ta gra będzie wtedy taka, że turyści będą chętnie chcieli przyjeżdżać do tego regionu. Takie kroki robi właśnie Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna. To dzisiejsze spotkanie jest takim dowodem tego, ale też wcześniejsze działania, chociażby Podlaski Bon Turystyczny, to też jest strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o promocję polskiej turystyki, a przede wszystkim podlaskiej turystyki. Życzę powodzenia właśnie regionowi podlaskiemu i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, bo my w Polskiej Organizacji Turystycznej, patrząc na te działania, widzimy, że to jest wszystko skoordynowane, tak jak widzimy to w strategii marketingowej Polski do roku 2030.
2: Dyrektor Biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak wyjaśniła, że celem sieci turystyki pozytywnej jest wypracowanie konkretnej oferty turystyki zrównoważonej. Jeśli chodzi o tę godzinę programu, to już wszystko. Julita Grzywa.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: wielkości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: To piosenka o Morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
1: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
2: Wbijasz! Morliny!

0: tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Reklama.
3: 2 maja. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła 8. Czas na wiadomości.
4: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, poinformował Pentagon. Rząd wystąpi o pomoc europejską dla poszkodowanych sadowników. A już w poniedziałek pisemny polski, czyli początek matur. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Ogłosił, że decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu. Wcześniej Donald Trump sugerował, że wycofanie wojsk z Niemiec może być następstwem krytyki przez Niemcy wojny na Bliskim Wschodzie. Operacja wycofania 5 tysięcy żołnierzy może potrwać od 6 miesięcy do 12. Wystąpimy do Komisji Europejskiej o wsparcie dla sadowników, zapowiada minister rolnictwa. Chodzi o straty z powodu nocnych mrozów. Na Lubelszczyźnie niektórzy stracili wszystkie plony. Jak mówi sadownik Marcin Gazda, potrzebny jest odgórny system ubezpieczeń oraz nowości technologiczne.
5: Czyli zraszacze, które zapobiegają przymrozkom, zapobiegają suszy, kwiatki gradowe, które zapobiegają gradom. Dzisiaj się spotykamy, omawiamy temat przymrozków. Gdzieś za chwilę będzie sezon burzowy, będziemy się spotykać, omawiać temat gradu. Lepiej jest zapobiegać, jak później do tego dopłacać.
4: Przed rokiem Komisja Europejska wsparła Polskę kwotą ponad 400 milionów złotych. Tłumy turystów zjawiły się na majówce w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przyrodnicy przypominają, że w parku są niedźwiedzie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Trzy sytuacje są potencjalnie najbardziej niebezpieczne, czyli pierwsza, jeżeli wejdziemy między niedźwiedzica młode. Druga sytuacja, jeżeli idziemy z psem, niedźwiedź może się poczuć zaniepokojony i w obronie zaatakuje psa. No i trzeci najważniejszy czynnik, czyli dokarmianie.
4: W ubiegłym tygodniu doszło do tragicznego ataku niedźwiedzia w Bieszczadach. Drapieżnik zabił kobietę szukającą w lesie poroży jeleni. Zaraz po majówce zaczynają się matury, najpierw pisemny polski. Nie ma się co oszukiwać, to wielki stres. Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można zastosować jedną z metod, mówi dr Klara Królewiak-Detzi z Uniwersytetu SWPS.
7: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
4: Według psycholożki w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku i na zapachu otoczenia.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Wszędzie dzisiaj bardzo ciepło, powyżej 20 stopni, a najcieplej na zachodzie, tam nawet 26, tyle w Szczecinie. Wszędzie dużo słońca. Kasper Sosnowski, witam. Tak się na to słońce za oknem zapatrzyłem, bo już rano bardzo ciepło, nawet 14, jak tutaj szedłem do pracy, więc można tak prawie w krótkim rękawku. A w dzień to się dopiero będzie działo. Zaczynamy tak spokojnie, Glenn Medeiros, ale dzisiaj naj na maj, czyli rzeczy, które są naj w muzyce. A po święcie pracy będzie o najdłuższych karierach gwiazd muzyki. Zostańcie z nami koniecznie. Without you near me, the days would all be empty.

10 po 8. ONA w Radiu Złote Przeboje znalazłam. Dziś to najlepiej znaleźć leżak i spokój. Tego życzę. Zaraz gram też o słodkich snach. Wielki przebój z 83 roku, ale na razie lata 90. o tym, że życie to jest roller coaster. I to jest zdumiewająca informacja, że taką prostą kolejkę pędzącą po szynach w górę i w dół dla rozrywki to wymyślono w 1883 roku. Ale dopiero na początku lat 80. takie roller coastery podobne do dzisiejszych to się pojawiły, które tak do góry nogami przewoziły spragnionych rozrywki pasażerów. A propos Ronana Keatinga, to ten chyba nigdy nie powiedział w wywiadzie, czy lubi kolejki górskie. Na pewno lubił tę piosenkę, bo to jego największy przebój.

0: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
1: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Reklama.
8: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje, 8:30 na zegarach. Wczoraj święto pracy, niektórzy świętowanie pewnie wieczorem kończyli, a u nas teraz chwilę po święcie pracy.
1: Laj na maj.
0: O najdłuższych karierach gwiazd w muzyce dzisiaj i tu z podziwem możemy popatrzeć choćby na Erika Claptona. On ma 81 lat, urodziny obchodził w marcu. Właśnie zagrał też koncert w Krakowie, bo jest zresztą na trasie koncertowej. A na scenie jest od ponad, uwaga, 64 lat. Pierwszy występ miał w październiku 62 roku jako 17-latek. No to dobrze się trzyma do tej pory. Na konferencji z okazji dokumentalnego filmu o sobie, pytany, czy na bluesowej, jazzowej, popowej scenie alkohol i narkotyki to nieodłączny element muzyków, powiedział tak. Myślę, że to mit. Jak byłem młody, to tak myślałem, bo wokół mnie rzeczywiście sporo artystów tak żyło, ale też sporo szybko odchodziło z tego świata. Potem okazywało się, że praca pod wpływem alkoholu daje złudne poczucie genialności. Nagrania brzmiały świetnie tylko w danej chwili, gdy było się pod wpływem, a rano stawałeś trzeźwy i okazywały się fatalne. To właśnie trzeźwość, którą otrzymuję od 30 lat, umożliwiła mi dalszą pracę. Czyli przepis na długowieczność w muzyce jednak bez alkoholu. Mick Jagger pewnie teraz lekko zaskoczony. Ale ja gram

0: Jak w dym do Auchan!
1: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej, tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
3: Jeden wieczór, dwa koncerty.
2: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
4: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
5: Tanie tutaj jest, Stokrotka.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla

0: Gombay Dance Band w Radiu Złote Przeboje o jamajskim słońcu. Dziś to polskie słońce niczego sobie jakoś do tych prognozowanych 26 stopni musi Polskę nagrzać. W całym kraju bardzo słonecznie, a w maju u nas słonecznie będzie na naszej antenie. To dlatego, że pewnie już wiecie, dołącza do nas Beata Kozidrak. Tak, tak, ta od...
1: Z oddali słyszę już muzykę.
0: Będzie w majowe niedzielę z nami pani Beata. Taki specjalny program od południa będziemy z nią mieć. Będą też konkursy z nagrodami, również takimi osobistymi, na przykład z autografem.

0: Radio Złote Przeboje. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Ola la, la majówka się rozkręca, bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
3: Drugi dzień maja, sobota, słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła dziewiąta, zapraszamy na wiadomości.
4: Śmiertelny wypadek na jeziorze Sternik był pod wpływem alkoholu. Trump zapowiada podniesienie ceł i wycofanie części żołnierzy z Niemiec. Dziś finał piłkarskiego Pucharu Polskim o 16 na Narodowym Górnik Kraków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwie osoby zginęły w wyniku wywrócenia się łodzi na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Do tragicznego zdarzenia doszło późno wieczorem. Na łodzi miało być 5 osób. Po wypadku jedna dopłynęła do brzegu. Dwie osoby zostały uratowane przez ratowników, ale dwojga nie udało się uratować. Znaleźli ich potem nurkowie. Policja zatrzymała 33-letniego sternika, który miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Donald Trump ogłosił w ciągu kilku godzin 2 decyzje wymierzone w Niemcy i Unię Europejską. Wycofa z Niemiec 5000 żołnierzy oraz podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe do 25%. Wycofanie wojsk to według szefa Pentagonu Hexeta wynik analizy potrzeb USA, choć jak dodaje portal Politico, Pentagon był tym zaskoczony. Wcześniej Trump groził wycofaniem wojsk w odpowiedzi na krytykę wojny na Bliskim Wschodzie. Podniesienie ceł na samochody Trump tłumaczy łamaniem umowy handlowej przez Europę. Europejscy urzędnicy odpowiadają: to niedopuszczalne, mówią, my przestrzegamy umowy, Amerykanie ją łamią. Ceny wynajmu mieszkań spadły, ale koszty ponoszone przez najemców pozostały bez zmian, wynika z raportu grupy Morizon Gratka. Cena ofertowa wynajęcia kawalerki spadła w Polsce średnio o około 5%, a dwupokojowego mieszkania o 3%. Rośnie jednak czynsz dla administracji i rachunki, dlatego cena realnie utrzymuje się na tym samym poziomie. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają dziś o piłkarski Puchar Polski. Mecz zapowie Przemysław Pozowski.
5: Zabrzanie w finale wystąpił po raz 14, a ekipa z Częstochowy po raz 5. W półfinałach Górnik ograł w Bydgoszczy trzecioligowego Zawisze 1-0, natomiast Raków pokonał GKS Katowice, ale dopiero po rzutach karnych. Zabrzanie wracają do finału po 25 latach, wtedy w 2 meczu przegrali z Polonią Warszawa. W sumie z 13 finałów wygrali 6, ale po raz ostatni ponad 50 lat temu. Z kolei Raków do decydującego spotkania po raz pierwszy awansował w 1967 roku. Pierwsze zwycięstwo to już jednak era Marka Papszuna i triumf w Lublinie w 2021 roku. Później był jeszcze triumf na Stadionie Narodowym, no i porażka w 2023 roku w finale w karnych z Legią.
4: Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym o 16.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: W najgorętszym momencie dnia dziś 20 stopni w Rzeszowie, 22 w Lublinie, Katowicach, 24 we Wrocławiu i Łodzi, 25 w Poznaniu, 26 w Szczecinie i Zielonej Górze. No musiałem wymienić, bo pięknie to brzmi. Do tego wszędzie słońce. Środek majówki, no to pytanie, jakie grille najlepsze musiało paść, a w ramach naszego cyklu Naj na Maj będzie o najdłuższych karierach gwiazd muzyki. Czyli będzie o tym, kto najdłużej pracuje. Jak ktoś w pracy, to pozdrawiam.
6: Zaprasza Kacper Sosnowski.
3: Effer David dla Was.

Lian Rimes w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po 9. Tak a propos grillowania, bo widzę, że już grille są powoli wyjmowane. No właśnie, to lepsze te gazowe, elektryczne, takie normalne. Grillowanie na gazie jest lepsze niż na węgielkach, tak mówią eksperci, no bo pozwala uniknąć powstania tych szkodliwych substancji smolistych i węglowodorów aromatycznych, tak to się nazywa. A jak już węgiel, to najlepiej drzewny. I jak ten węgiel, to na żarze, a nie w płomieniach najlepiej grillować. Tak będzie trochę zdrowiej. Urszula, ile masz lat już teraz w Radiu Złote Przeboje?

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja.
1: Nareszcie weekend.
3: Nareszcie sobota.
1: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Smoki w radiu Złote Przeboje, a teraz o najdłuższych muzycznych karierach. Paul McCartney 83 lata ma, były członek The Beatles, a na scenie jest od lipca 1957 roku, kiedy poznał Johna Lennona, po tym jak kilkoma swoimi wykonaniami mu zaimponował, no to dołączył do The Quarrymen, zespołu Johna Lennona, który potem zmieniał nazwy ostatecznie na The Beatles właśnie. McCartney jest zatem jednym z rekordzistów, powiedzielibyśmy takich przodowników pracy, bo na muzycznej scenie jest niemal 68 lat. Ale tak to jest, jak się zaczyna jako nastolatek. W rozmowie z amerykańskim magazynem Wired, McCartney powiedział kiedyś: jak byłem dzieckiem, to w domu mieliśmy pianino. Grał na nim mój tata. Zresztą kiedyś były takie czasy, że każdy w domu miał jakiś instrument, bo nie było zbyt wielu atrakcji. To było jak komputer. Poprosiłem tatę, żeby mnie czegoś nauczył, ale nie chciał. Powiedział, że muszę brać porządne lekcje, więc brałem porządne lekcje i nie mogłem się z tym pogodzić, bo muzyka, którą słyszałem w głowie, nie brzmiała tak. To było ekstremalnie dziwne. Nie mogłem się tak uczyć, to mi się nie podobało. Uczyłem się zatem sam. Grałem po swojemu. Miałem wtedy ze 14 lat. Tak opisywał to McCartney. Oprócz pianina opanował potem jeszcze bardzo dobrze lub dobrze grę na gitarze klasycznej, basie, perkusji oraz, uwaga, mandolinie i ukulele. A u nas teraz Paul McCartney ze Stevie Wonderem. Ebony and Ivory.

0: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Japońska precyzja. Niezawodność, której możesz zaufać każdego dnia. Nowe Subaru to aż 8 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Jedziesz ile chcesz, bez obaw. Bo bezpieczeństwo w Subaru to coś więcej niż systemy. To filozofia, w której człowiek zawsze jest na pierwszym miejscu. Zaawansowane technologie, napęd na 4 koła i pewność prowadzenia w każdych warunkach. Subaru. Spokój na lata. Grafix. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71. Wyjazd na Augustów.
3: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium. 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Dzień dobry weekend.
1: Dzień dobry.
0: To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. Oh, while we're living in.

Jamiroquai w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 10. Wczoraj święto pracy, a dziś dzień flagi. W naszych wiadomościach powiemy o tym, jakie atrakcje w związku z tym czekają nas w całym kraju.

0: autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już w poniedziałek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Morliny są gorące.
6: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
7: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Reklama.
1: Tu Radio Złote Przeboje w majówkę. O godzinie 10 zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
2: 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowy o pracę, zapowiada rząd. Dzisiaj Dzień Flagi, w całym kraju zaplanowano szczególne atrakcje. Rosjanka Andriejewa zagra z Ukrainką Kostiuk w finale tenisowego turnieju w Madrycie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła w święto pracy minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy innych form zatrudnienia niż etat. Szymon Kępka.
3: O ile od stycznia ta możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy była w sektorze publicznym, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
4: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
3: Przekształcenia śmieciówek w inne umowy mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, dodaje ministra.
4: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych.
3: Wniosek o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie, a od początku roku ZUS w całej Polsce wydał już ponad 1 000 000 tak zwanych zaświadczeń stażowych.
2: 2 maja to uroczysty dzień flagi. W całej Polsce przygotowano atrakcję. Rozwinięcie najdłuższej flagi Polski o długości 3 km w Bornem-Sulinowie w zachodniopomorskim. W Warszawie odbędą się manewry łodzi wiślanych. Tradycyjne łodzie udekorowane biało-czerwonymi flagami wykonają na wodzie choreografię, które będzie można podziwiać na przykład z bulwarów w dół rzeki od Centrum Nauki Kopernik. Z kolei w Łodzi w samopołudnie najsłynniejsza ulica Piotrkowska zamieni się w 123-metrową biało czerwoną flagę. Na dziś zaplanowano wręczenie nominacji generalskich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nominację wskazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosjanka z Ukrainką w finale tenisowego turnieju w Madrycie. O 17:00 Mira Andriejewa zagra z Martą Kostiuk. Jutro w finale mężczyzn zagrają Włoch Jannik Sinner z Niemcem Aleksandrem Zverevem. A w lidze NBA Los Angeles Lakers wygrali 4 mecz z Houston Rockets i awansowali do 2 rundy playoff. Zagrają w niej z aktualnymi mistrzami Oklahoma City Thunder.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Tak ciepłej majówki to żeśmy się chyba nie spodziewali. Wszędzie powyżej 20 stopni, tyle na wschodzie, 22 na południu, 24 w centrum, nad morzem i na zachodzie do 26 stopni i do tego mocne słońce. A ja patrzę na dane, że połowa Polaków wzięła przy majówce dodatkowe dni wolne, żeby labę trochę wydłużyć, więc być może dla niektórych ten weekend zakończy się w poniedziałek.
0: Radio Złote Przeboje.
1: Wieczorem. No tego wszystkim życzę.

w Radiu Złote Przeboje, Frankie Goes to Hollywood. Relax, relax, relax. No, w długi weekend takiemu hasłu się poddajemy. A jak ktoś wybierze się na spacer po lesie, to przekazuje rady od leśników z Karkonoskiego Parku Narodowego. Oni doradzają, jak skutecznie zabezpieczyć się przed kleszczami, które teraz bardzo aktywne. Otóż dobrym narzędziem w walce z kleszczami jest taka rolka do ubrań, samoprzylepna. I przy wyjściu z lasu się tym przeczesujemy i jak kleszcze są na ubraniach, bo one tam zwykle trochę po tych ubraniach wędrują, zanim się wgryzą, to się szybko do tej rolki przykleją. Także po przyjemnym spacerze można się przyjemnie pogłaskać taką rolką. A to już Kiss w Radiu Złote Przeboje.

0: 40. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku.

0: rabat w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
2: Jeden wieczór, 2 koncerty.
1: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
3: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
4: Ola lala majówka, ale jazda. Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na lamajówkę w Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Queen w Radiu Złote Przeboje. Dla mnie najlepszy zespół wszechczasów. A teraz coś o najdłuższych karierach gwiazd muzyki. A tutaj Kim Carnes za chwilę 81 lat będzie miała, a na scenie jest od 16 roku życia. Tak na stałe to od 21 urodzin, kiedy weszła do zespołu The New Christy Minstrels. Ale jak wspomniała w wywiadzie dla fundacji Freedom Forum, początki jej starań o śpiewanie i nagranie jakiegoś materiału były dramatyczne. Bo kiedyś z koleżanką, też muzykantką, została oszukana. Jeździłyśmy w Hollywood od wytwórni do wytwórni, wierząc, że znajdziemy tę jedyną, gdzie nagramy płytę. I w końcu znaleźliśmy taką, w której pan powiedział, żebyśmy wróciły jutro wieczorem i przyniosły mu $250. To płytę nam nagra. Wróciłyśmy do domu, pożyczyłyśmy pieniądze od rodziców, znajomych. Poszłyśmy do studia, zapłaciłyśmy, zaśpiewałyśmy chyba 4 piosenki. A potem ten pan dał nam zieloną płytę winylową. Byłyśmy nią zachwycone, dopóki nie zabrałyśmy jej do domu i nie puściłyśmy kilka razy, bo potem jej jakość szybko się pogorszyła. Nie nadawała się do odtwarzania. Pan wcześniej powiedział nam, że jedzie do Australii na 6 miesięcy, ale jak wróci, to zrobi z nas gwiazdy. Po kilku miesiącach wróciłyśmy do tego studia, ale było tam już biuro podróży. Czyli na pierwszej płycie Kim Carnes straciła dokładnie $250. No dobrze, że przy kolejnych było już lepiej.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Japońska precyzja. Niezawodność, której możesz zaufać każdego dnia. Nowe Subaru to aż 8 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Jedziesz ile chcesz, bez obaw. Bo bezpieczeństwo w Subaru to coś więcej niż systemy. To filozofia, w której człowiek zawsze jest na pierwszym miejscu. Zaawansowane technologie, napęd na 4 koła i pewność prowadzenia w każdych warunkach. Subaru. Spokój na lata. Grafix, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71. Wyjazd na Augustów.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Renew. Samochody używane wszystkich marek, odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
6: Lubisz lody?
7: Lubię.
6: Ja lubię owocowe.
7: A ja śmietankowe.
6: Na patyku.
7: Z pudełka.
6: A chcesz spróbować moich?
7: A ty moich?
8: Koral. Przełamuje lody.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
11: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
14: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o

Survivor w radiu Złote Przeboje na majówkę. Dziś to powoli ze wszystkim, prawda? Tak jak w tej historii, jak dyrektor rozmawia z pracownikiem, że pan to wszystko robi powoli. Powoli pan myśli, powoli pan pisze, powoli pan mówi, powoli się pan porusza. Czy coś jest takiego, co pan robi szybko? Tak, dyrektorze, ja się szybko męczę. No to dziś i jutro ze wszystkim powoli. O, tak jak teraz u Stinga. Fields of Gold, Złote Pola. A jak ktoś spędza majówkę na łonie natury, to zazdroszczę.

0: Gabriel Fleszar w Radiu Złote Przeboje, kroplą deszczu, ale to nie jest scenariusz na dziś. 11 za 3 minuty w naszych wiadomościach, coś dla miłośników parowozów.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kto zwalcza ból?
4: Woltaren!
3: Kto?
4: Woltaren! Woltaren!
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę pieczarki polskie Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium. 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w sobotę. Zbliża się godzina 11. Czas na wiadomości.
12: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, ogłosił Pentagon. Ratownicy z Mazur dostali pieniądze, nie muszą już sprzedawać łodzi ratunkowej. Miłośnicy parowozów z całej Polski mile widziani w Wolsztynie. Dziś wielka parada. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zmniejszą swoją obecność wojskową w Europie. Pentagon ogłosił wycofanie 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Co stoi za tą decyzją i jakie będą jej skutki? Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
13: Redukcja ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. To oznacza powrót do poziomu obecności amerykańskich wojsk sprzed pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Decyzja wpisuje się w linię polityczną Trumpa, który już wcześniej zapowiedział ograniczenie liczby żołnierzy w Niemczech. Według amerykańskich urzędników wpływ na nią miały napięcia z Berlinem i brak wsparcia części europejskich sojuszników dla działań USA. Z Niemiec wycofany zostanie m.in. zespół brygady bojowej, a planowany batalion artylerii dalekiego zasięgu nie zostanie tam w ogóle rozmieszczony. Mimo redukcji Niemcy pozostają największą bazą amerykańskiej armii w Europie. Stacjonuje tam około 35 tysięcy żołnierzy USA.
12: Trump sugerował też ostatnio wycofanie części wojsk z Hiszpanii i Włoch. Ratownicy z Mazur nie muszą już sprzedawać swojej łodzi, żeby mieć pieniądze na przetrwanie sezonu. Rząd znalazł dodatkowe 500 tysięcy złotych. Można już wycofać ofertę, zapewnia wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
14: Środki jeszcze Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe miały jeszcze na kilka miesięcy, ale żeby poczuło się bezpiecznie, a przy okazji również mieszkańcy, żeby się poczuli bezpiecznie, to postanowiliśmy jeszcze przed sezonem żeglarskim dodatkowe środki uruchomić, żeby nie zabrakło nikomu ani paliwa, ani pieniędzy na dyżury.
12: W Giżycku wczoraj oficjalnie otwarto tegoroczny sezon żeglarski. 10 lokomotyw z Polski, Czech, Luksemburga, Niemiec i Belgii weźmie udział w paradzie parowozów w wielkopolskim Wolsztynie. Impreza od lat przyciąga tysiące miłośników kolei i turystów z całej Polski. Parada lokomotyw zacznie się o 13.45. Potrwa mniej więcej do 15.10. Gra też piłkarska ekstraklasa. Legia wygrała z Widzewem 1-0, strzeliła gola w doliczonym czasie gry. A Korona zremisowała z Piastem 1-1. Dziś Lech może zbliżyć się do obrony Mistrzostwa Polski. Wieczorem gra w Lublinie. Lublinie z motorem, a o Puchar Polski zmierzą się o 16 na Stadionie Narodowym Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
15: Pogoda na weekend.
0: Po południu w Lublinie 22 stopnie, w Częstochowie 23, tyle samo w Kielcach, ale już 25 w Warszawie, we Wrocławiu, 26 w Bydgoszczy, Trójmieście oraz w Szczecinie. Tam na zachodzie tego słońca najwięcej, ale wszędzie przyjemnie.
16: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
0: Witam pięknie. Nie wiem, czy słychać, co tam u nas się dzieje na balkonie radiowym. No słychać. No grilluje się coś, grilluje, tak, tak.
17: Radio Złote Przeboje.
0: A ja powiem zaraz, na co przy tym grillowaniu trzeba szczególnie uważać. Będzie także naj na maj. Dziś o poranku najdłuższe muzyczne kariery. Elton John chyba też by się do tej grupy załapał, bo on na scenie 6 dekad ponad.

Tyler Dane, Tell It To My Heart w radiu Złote Przeboje. Czy to już od rana wszędzie się może grillować? No, gdzie niegdzie na pewno tak. Proszę przy tym grillu dobrze tego bakłażana czy mięso drobiowe dosmażyć, bo niektóre lekko surowe rzeczy mogą zaszkodzić. Ziemniaki na przykład, które też lubimy piec, mają solaninę, toksyczna substancja. No i jak się nie dopiecze, no to nudności i wymioty gotowe. Podobnie z bakłażanem jest. I grillujemy na żarze, a nie w płomieniach. Tak jest trochę zdrowiej. A my uprzyjemniamy majówkę. Nieważne, czy przy grillu, czy w domu, czy w pracy, bo takie sytuacje przecież też są. Tom Petty and the Heartbreakers. Learning to Fly.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: 29 minut po godzinie 11. Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A majówka upływa nam pod hasłem
1: Naj na maj.
0: U mnie najdłuższe kariery gwiazd. Brian Ferry teraz to jest 80-latek, więc można sobie wyobrazić, że na scenie też jest długo. Choć może nie aż tyle, ile wspomniany dziś Paul McCartney czy Kim Carnes, ale 55 lat koncertowania i nagrywania to też szmat czasu. Ferry przygodę z muzyką zaczął dość późno, jako dwudziestokilkulatek, bo wcześniej roznosił gazety, a za pensję kupował sobie magazyny jazzowe.
2: Morning paper, morning star.
0: Potem był nauczycielem ceramiki. Na scenie i w jego płytach słychać zresztą w tych utworach pewien artyzm i sztukę. Zresztą, gdy na początku lat 70. tworzył ze znajomymi zespół Roxy Music, panowie zakładali bardzo ekstrawaganckie, dziwne stroje. Zdaniem Ferry'ego to było konieczne. Wszyscy w zespole byliśmy dość nieśmiali, raczej powściągliwi, a przebieranie się przed występem ułatwiało nam wejście w rolę. To było teatralne, jak wcielanie się w kogoś. To ułatwiało nam występy. Zdradzał swego czasu Ferry. W latach 80. artysta rozwiązał swój zespół i nagrywał już samodzielnie. I to był znakomity moment jego kariery. Sprzedał 30 milionów albumów na całym świecie, a kilka lat temu został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame jako członek Roxy Music. U nas teraz Don't Stop the Dance.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
5: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
8: Japońska precyzja. Niezawodność, której możesz zaufać.

0: kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wow, panie Burnyka. A ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej
7: masz. Reklama. Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: 10 minut i będzie południe. Martika w Radiu Złote Przeboje. Majówka u nas upływa pod hasłem Naj na maj. Od południa Marzena Rogalska. Weekend jak marzenie, a dzisiaj u niej najfajniejszy gość. A może coś powie sam?
1: Zaprasza Marzena Rogalska, stara flądra.
2: Poznajecie ten głos?
0: No pewnie, że poznajemy, co najmniej z naszej stacji. To jest aktor, konferansjer, lektor Łukasz Nowicki. Już tutaj za chwilę. Oj, zawstydzi nas, zawstydzi tym swoim pięknym basem. Ja się teraz muszę postarać, jakoś ładnie zapowiem. Aha, The Sun Always Shines on TV w Radiu Złote Przeboje.

Mana w Radiu Złote Przeboje. Może takie piękne słowa też w majówkę będą padały. Południe za chwilę, wtedy nasze wiadomości, a w nich o tym, co Polacy podczas tej majówki robią.

0: Wiśniowo Kraina Mięs 8,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A z lady tradycyjnej polecamy świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
5: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Reklama.
6: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
7: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Mija właśnie połowa majówki. Polacy korzystają z pięknej pogody. Są też wypadki. Dwie osoby utonęły po wywrotce łódki z nietrzeźwym sternikiem. Węgry chcą odbudować relacje z Polską. W pierwszą wizytę nowy premier Modzior uda się do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Majówka trwa, a pogoda dopisuje, dlatego wielu turystów ruszyło w Bieszczady, między innymi nad Zalew Soliński. Sezon tradycyjnie rozpoczęli wodniacy. Ustawiają się kolejki do zwodowania łódek. W kolejce czeka pani Beata, turystka spod Bełchatowa.
9: Dzisiaj wodujemy łódkę. Dzisiaj pewnie pierwszy raz wypłyniemy, popływać z dzieciakami i z dziadkami.
8: Na jeziorze od kilku dni trwają szkolenia żeglarskie. Tymczasem do tragedii doszło na jeziorze w Salinie koło Wejherowa. Dwie osoby zginęły po tym, jak w nocy wywróciła się łódka. Na pokładzie było 5 osób. Sternik pod wpływem alkoholu miał 1,5 promila. Mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
10: Jednej z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji. Trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocnej prowadzonej akcji z jeziora nurkowie wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
8: 33-letni sternik został zatrzymany. Może usłyszeć zarzuty po tym, jak policja ustali szczegółowe okoliczności. Po zaprzysiężeniu na premiera Węgier, pierwszą zagraniczną podróżą Petera Modziora ma być wizyta w Polsce. Jak twierdzi profesor Miklós Mitrowicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ma to być sygnał odbudowy relacji między Warszawą a Budapesztem. Nowy węgierski rząd chce wrócić do współpracy w regionie.
11: I moim zdaniem, aby osiągnąć nasze cele, czyli węgierskie cele w polityce zagranicznej, musimy najpierw odbudować tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską, ponieważ tylko na takim fundamencie można budować silność środkowoeuropejską.
8: Peter Modzior wygrał wybory na Węgrzech 12 kwietnia. Zastąpi na stanowisku premiera Viktora Orbana. Awaria elektrycznego busa pod Morskim Okiem. Zakupiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska elektryk utknął w piątek na Włosienicy. Dzisiaj jest zabierany na lawecie. Elektryczne busy wróciły na trasę z początkiem majowego weekendu.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
12: Pogoda.
8: Trafiła się pogoda na majówkę. Dzisiaj od 20 do 27 stopni, pełne słońce. Nie powinno padać ani dziś, ani jutro. Natomiast w poniedziałek z zachodu i północy przypłyną deszczowe chmury. Możliwe są ulewy i burze.
13: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
7: To jest Radio Złote Przeboje i taka ciekawostka przyrodnicza, bo dzisiaj gościmy Łukasza Nowickiego w Weekendzie jak marzenie. Który to Łukasz wolnych weekendów raczej nie ma?
14: Nie,
7: No jak się z tego wytłumaczysz?
14: Aktorzy pracują wtedy, kiedy inni mają wolny weekend, żeby ich zabawiać, bo my jesteśmy komediantami.
7: A czy będziesz nas zabawiał do 15?
14: Będę robił co w mojej mocy, żeby państwa nie znudzić przede wszystkim, ale też bardzo mi zależy na twojej opinii o tej rozmowie. Ale będę walczył o twoją atencję, twoje zaciekawienie i twoją sympatię.
7: Bo znajecie ten głos? Łukasz Nowicki, poza tym, że jest Łukaszem Nowickim, jest głosem radia.
14: Radio Złote Przeboje.

0: Łukaszku, to jedziemy.
1: Weekend jak marzenie w Radiu Złote Przewoje. Od 12 do 15. Zaprasza Marzena Rogalska, stara flądra.
0: Słuchaj, jak rozmawiać z człowiekiem, który to człowiek właściwie tych weekendów nie ma? Czy jego weekend jak marzenie to jest weekend w pracy?
1: Dla mnie z definicji weekend to nie jest czas wolny. Weekend to sobota i niedziela. W sobotę i niedzielę pracuję, aktor pracuje, kiedy tak zwany cywil, tak mówimy w branży, oczywiście nie nazywam państwa cywilami, ale my tak mówimy, ma wolne, idzie do teatru. Wtedy my pracujemy. Teoretycznie kiedyś aktorzy mieli wolne poniedziałki. Teraz już tak oczywiście nie jest. W poniedziałki mamy inne prace. Stąd, ale wiesz co, już jestem do tego tak bardzo przyzwyczajony. Jedyne, czego czasem czuję deficyt, to rzeczywiście obecność w naszym domku nad rzeką. Bo kiedy wolne dzieci mają weekend, to mnie nie ma. I to jest rzeczywiście czas, kiedy krajęczyn na mnie czeka, wzywa mnie. Również odpowiedzialność za trawę, za przestrzeżenie roślin. A mnie tam nie ma i nie ma i nie ma i ten dom jest pusty.
0: Lubisz tutaj takie wiejskie, lubisz takie bardzo wiejskie życie, tak jak twój ojciec lubił swój.
1: Wolę plastikowy kubek od kryształu. Wolę kaszankę od foie gras. Wolę przyjaciół od prezydentów i kardynałów.
0: A wiesz, że to jest takie krakowskie bardzo, co powiedziałeś?
1: Bo ja jestem bardzo krakowski.
0: No, ale poznański też.
1: Mama z Poznania, stąd jeżeli już jestem na tych plantach, to mam w kieszeni kilkadziesiąt solniczek, 40 pieprzyków, 34 sreberka, bo a nuż się przydadzą.
0: Jest. Czyli zrobię uaktualnienie. Gościmy głos Radia Złote Przeboje Łukasza Zbieracza Nowickiego.
1: Tak jest.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Łukaszu Nowicki, przyjacielu mój drogi, dlaczego poszedłeś w ślady ojca, w aktorstwo, a nie zostałeś sportowcem, tak jak twoja mama?
2: Jeżeli na mnie spojrzycie, to przecież wiadomo, dlaczego ja nie chcę być sportowcem. Marzena. Zawsze byłem ponczusiem. Sport to mord, mawiała moja babcia. Generalnie sport to potworny wysiłek. Ja jestem leniem z Krakowa. Jestem człowiekiem wychowanym w piwnicy pod bananami. Piotr Skrzynecki w kapeluszu. Preister, konieczny. Ja treningi?

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Autopromocja.
2: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
3: Beata.
2: Beata. A nazwisko?
3: Kozidrak.
2: Kozidrak. Zawód?
3: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
4: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
3: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już w poniedziałek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Łukasz Nowicki i aktorstwo. Kontynuujmy wątek. Dlaczego aktorstwo?
2: Dzisiaj nie poszedłbym na aktora. Ale ja naprawdę w latach 70. i 80. liznąłem magii. Ja zobaczyłem Teatr Stary, Swinarskiego, Jarockiego. Ja spotykałem na ulicy Kantora, idąc z tatą. Kraków to był Paryż lat 80. To była absolutna magia. Ja siedziałem na kolanach Binczyckiego, potem Treli, potem Sztura.
1: No ty do połowy tych tuzów aktorskich...
2: Nie do połowy,
1: mówiłeś,
2: wszystkich.
1: No wujku, ciociu.
2: Do wszystkich. Oglądałem Noc listopadową jako dziecko. Kradłem banknoty w trakcie nocy na Stacji Filipownej, gdzie ojciec grał Rogożyna, a Myszkina Radziwiłłowicz w reżyserii Wajdy. Rogożyn wyrzuca banknoty. Jedna drukarka była wtedy w Krakowie. A ja zawsze w przerwie kradłem te rzucone przez Rogożyna banknoty i na następny dzień nie było banknotów do rzucenia i wściekły Wajda, gdzie są banknoty, a ja w domku robiłem sobie bank. Wiesz, ja w takim świecie się wychowywałem. Ja taki świat znałem. No to kto by nie chciał być aktorem? No, poza tym.
1: I to jest najważniejsze. Cię uwiodło.
2: Doświadczyłem też sukcesu. Pamiętaj, że jak ja jechałem, to ja byłem synem Jana Nowickiego. Jak jechałem na plan Magnata, to wiozła mnie taksówka. Kątem oka rzucałem, patrzyłem jak Linda policzkuje Englerta. Wiesz, tu widzę, jak idzie Grażyna Połowska. Idzie Grażyna Połowska w frunie. Widziałem Bajona, który lekko się bujał. Widziałem cały ten świat. I mi się wydawało, że ja też tego będę doświadczał.
1: Trudno się było nie zakochać w tym świecie, co?
2: To było niemożliwe. W związku z tym ja nie miałem wyboru. Ja zobaczyłem creme de la creme tego zawodu.
1: Ach, szczęściarzu, creme de la creme. No to Celebration w takim razie. Odpowiadam Celebration, czyli Fun Factory.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Łukaszu Nowicki, mój drogi, dorastałeś w świecie, gdzie wielkie tuzy aktorskie to byli przyjaciele twojego ojca, dla ciebie wujkowie, ciocie. Czy to jest bardziej wzmacniające, czy raczej obciążająco działa?
2: Myślę, że nawet bardziej obciążająco niż fajnie, ale to rozumiesz mając 40 lat, a mając 18-19, kiedy dokonujesz pewnego wyboru drogi życiowej. Poza tym zawsze miałem dobry głos. Dość szybko z racji, i tutaj mi pomogło nazwisko, też miałem to szczęście, żeby pracować na planie jednego, drugiego, trzeciego filmu. Mm-hmm. Miałem też już pewne obycie. Miałem ogromną świadomość. Grzechem byłoby nie skorzystać, ale absolutnie nie żałuję. To jest w tej chwili 20% mojej pracy, 30% aktorstwa, ale bardzo lubię ten segmencik.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Tu Małgorzata Rozenek-Majtam. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
3: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
5: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Na planie jestem rycerzem. Zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral. Chwile, do których wracasz.
0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama.
11: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: A teraz proszę, Łukaszu Nowicki, zwierz się, ile miałeś lat, kiedy zagrałeś w wielkiej produkcji z wielkimi gwiazdami.
2: To jest dobra historia. Mam lat 5, jestem w Budapeszcie. Mam tego ojca i siedzę w domu, on jest na planie. To trzeba sprawdzić, nie chcę, a to nie ma żadnego znaczenia, to jest, czy to jest 9 miesięcy, czy to jest któryś inny, bardzo znany film Marty Meszaros, chyba nagrodzony Złotą Palmą w Cannes, także bardzo poważne, światowe kino. I dostaję telefon, że potrzebne jest dziecko na planie, bo zachorowało to węgierskie dziecko, które miało statystować i udawać dziecko ojca w filmie i głównej bohaterki. Przywożą mnie na planie, odmawiam, bo okazuje się, że teraz w łóżku, że z tą panią mam się położyć, ona mnie głaszcze po głowie i mówi, że to jest mój synek i tak dalej. Tak, ja powiedziałem, że tylko mamusia może mnie głaskać i tylko z mamusią do łóżka. Ale jak zaproponowano mi matchboxa, to jest taki samochodzik, to zmieniłem zdanie. Uznałem, że może mnie też przytulać inna kobieta w łóżku.
1: Nie byłem drogi,
2: dzisiaj żałuję. To był taki wóz strażacki, mam zdjęcie.
1: Sprzedał się za wóz strażacki.
2: Ale 2 lata się marzyło o takim wozie w tamtych czasach.
1: To było tam 2 lata.
2: Dzisiaj to się idzie do sklepu i się kupuje. Wtedy naprawdę to było coś. Gdybym dzisiaj wiedział, z kim idę do łóżka, to kupiłbym jej wóz bojowy Straży Pożarnej, żeby mnie wzięła do tego łóżka.
1: A była to?
2: Marina Wlady, żona Wołodii Wysockiego. Oczy czarne, oczy kraska, kliwiuja was. Tada. A młodzi też nie wiedzą, kto to jest Wysocki. Nie wiedzą, kim jest Marina Wlady.
1: Ale nie gadaj teraz, jak stary.
2: Wtedy to była jedna z największych gwiazd europejskiego kina.
1: Nie tylko
2: młodzi. I z nią debiutowałem.
1: To ja ci teraz pięknie zagram. Smak słów i Goja w Radiu Złote Przeboje.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Łukaszem Nowickim i dowiemy się, jak Łukasz trafił do telewizji oraz jakie nowe aktorskie role czekają na mojego gościa.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama.
8: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
9: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Donald Trump zapowiedział 25% cła na europejskie samochody. Rosyjski dron uderzył w autobus na Ukrainie, zginęły 2 osoby. Oba zespoły gotowe do finału.
11: Najważniejszy jest ten mecz.
12: Jak nie teraz, to kiedy?
10: O 16:00 na Stadionie Narodowym Górnik Raków w finale Pucharu Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump zaczyna kolejną wojnę handlową z Europą. Amerykański prezydent zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody do 25%. Jednocześnie zarzucił Unii, że nie przestrzega obecnej umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.
13: Zawarliśmy wszyscy świetną umowę handlową, ale Unia Europejska jej nie przestrzegała, więc zwiększyliśmy cła na wszystkie samochody osobowe i ciężarowe importowane do Stanów Zjednoczonych o 25%.
10: Szef Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego mówi, że to USA, a nie Europa, łamie porozumienie. Rosyjski dron uderzył w autobus w Chersoniu na południu Ukrainy. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nowe Centrum Onkologiczne powstanie w Gdańsku. Będzie wykrywać nowotwory najnowocześniejszymi metodami, mówi Dariusz Kostrzewa ze spółki Copernicus, zarządzającej grupą szpitali na Pomorzu.
14: Obiekt ma służyć głównie diagnostyce onkologicznej zaawansowanej. Chcemy tam uruchomić pozytronowy tomograf emisyjny i urządzenie służące do scyntygrafii, czyli SPECT. Chcemy to zrobić w taki sposób, w jaki w Polsce jeszcze nikt się do tego zadania nie przymierzył, czyli połączenia możliwości tych dwóch metod diagnostycznych i leczniczych.
10: Ta ostatnia metoda na razie nie jest finansowana w polskiej ochronie zdrowia, ale jak dodaje prezes, niedługo powinna być. Centrum będzie otwarte jeszcze w tym roku. W stolicy już chodzą kibice w niebiesko-czerwonych szalikach. O 16:00 finał piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik Zabrze, Raków Częstochowa. Jesteśmy gotowi, mówi obrońca Górnika Erik Janża.
12: Jak nie teraz, to kiedy, nie wiem. Musimy podejść do tego meczu z głową, zimną głową, z gorącym sercem i z dużą ilością naszych kibiców, którzy na pewno nam pomogą. Jesteśmy w stanie ten mecz wygrać.
10: A zwycięstwo zapewni udział w europejskich pucharach. O stawce pamięta trener Rakowa Łukasz Tomczyk.
15: Najważniejszy jest ten mecz. Nie liga, nie mecz wcześniejszy, nie mecz następny. Tylko i wyłącznie ten mecz, zdobycie tego trofeum i myślenie o tym.
10: Mecz o 16:00 na Stadionie Narodowym. Warszawianie muszą już liczyć się z utrudnieniami w okolicy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sponsorem programu jest firma Coral. Producent lodów Grand Gold.
1: Pogoda.
10: Dziś kolejny gorący dzień od 20 do 27 stopni i mnóstwo słońca. Jutro podobnie, a od poniedziałku wpłyną do Polski deszczowe chmury i w przyszłym tygodniu przejdzie front przez nasz kraj, przyniesie ulewy i burze. W drugiej połowie przyszłego tygodnia temperatura wyraźnie spadnie i ma wynosić od 10 do 15 stopni.
9: Sponsorem programu była firma Coral. Producent lodów Grand Gold.
1: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
16: Cześć, nazywam się Łukasz Nowicki, jestem gościem programu Weekend jak marzenie, jestem gościem Marzeny Rogalskiej, a tak naprawdę nie jestem gościem, po prostu wpadłem do przyjaciółki, po prostu spędzić miło czas z wami i z nią, bo ją bardzo, bardzo kocham.
17: No więc kochani, jeszcze przez 2 godziny ten anegdociarz, ten flirciarz, ten podróżnik, ten aktor, ten pan redaktor...
16: Właśnie nie lubię tego słowa.
17: No ja wiem i my wyjaśnimy dlaczego. Dobrze. Słuchajcie nas.

0: Jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Łukaszu Nowicki, tak jak zdawałeś sobie sprawę, że jest magia wokół twojego ojca, to czy zdawałeś sobie sprawę, jaką gwiazdą jest twoja matka?
2: Nie, poziom takiego niezrozumienia był porażający zupełnie. Dziecko nie zadawało sobie trudu, żeby czytać encyklopedię. Tu i teraz, w tym dniu, mama była osobą schorowaną, która często wiązała ledwo koniec z końcem. Naprawdę nie było kolorowo. Tata był albo go nie było. Ale ja nie chcę narzekać na tatę. Chcę po prostu tylko powiedzieć, że rzeczywiście ten trud przejęła mama w zdecydowanej skali. Więc mama była mało kolorowa. Mama wymagała, mama żądała, mama nudziła, mama marudziła, mama sprawdzała, a ptak kolorowy wracał z zagranicy z matchboxem i no, był bogiem. Dzisiaj to, Boże, w sekundę doceniłbym, gdzie jest prawdziwa wartość i gdzie jest prawdziwe wyrzeczenie i rezygnacja z siebie dla dziecka. Wtedy widziałem ten koloryt, więc tata był jak z Hollywood, jak z Disneylandu.
1: Ale mama, tak się zastanawiam.
2: Ale wiesz, na przykład, jak prowadziła kawiarenkę przy Teatrze Starym, mało, na Sławkowskiej, przy małej scenie, tam bardzo często Piotr Skrzynecki siedział. Mama wprowadziła ponoć mojego ojca w świat krakowskiej bohemy. To mama była częścią piwnicy pod bananami, przyjaciółką Skrzyneckiego, Ewy Demarczyk. Przede wszystkim też były bardzo bliskie. Ja się bałem Demarczyk bardzo. Miał taki dziwny dom, czarne ściany, wszystko było, no, przerażające. Dla dziecka to było w ogóle takie wiedźmowate. Chociaż była normalna, ale mi się wydawała taka demoniczna. Zresztą Kaliny też się bałem, Brusik. I to był świat mamy. I podobno to mama wzięła ojca, młodego, pięknego aktora, 30-paroletniego, do piwnicy. Poznała z Piotrem, poznała z całym tym światem.
1: To ja cię teraz poznam z Natalią Kukulską, a nie, przecież ty ją znasz. Natalia dla nas zaśpiewa w biegu w Radiu Złote Przeboje.

0: Łukasz Nowicki razem z nami.
1: Łukasz, przypomnę ci, jak kiedyś mi powiedziałeś przez telefon, wiesz co, ściągając mnie do telewizji najprawdopodobniej miałaś największy wpływ na moją karierę. Pamiętasz?
2: I tak powiedziałem ci też, że nie wiem, czy do końca pozytywny, czy negatywny, pamiętasz? Nie bójmy się tego powiedzieć.
0: Nie bójmy. Mało tego, powiemy za chwilę znacznie więcej. Bądźcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tu poprosimy Łukasz Nowicki. Ciąg dalszy zwierzeń. Jak trafił do telewizji? I kto go w to wrobił?
2: 11 listopada 2009 roku, jeśli dobrze pamiętam, byłem na Wyspach Kanaryjskich. I dzwoni do mnie Marzena Rogalska, mówi, czy nie przyjdę na casting do Pytaj na Śniadanie. A wtedy pamiętasz, że mówię, coś ty zwariowała, Marzenko, kochana, przecież mnie się zadaje pytania, ja nie umiem zadawać pytań. No chodź, co ci szkodzi, przecież ciekawy jesteś ludzi. No i rzeczywiście zmieniłaś moje życie, konsekwencją tej decyzji był teleturniej, potem kolejne programy, kolejne rzeczy, wyjście z Teatru Ateneum, wejście w Teatr Komercyjny, pół żartem, pół serio mówię, że nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze, bo tego się nigdy nie dowiem, czy dzisiaj byłbym wziętym aktorem w serwisach streamingowych, grając w ekranizacjach prozy Harolda Cobena, czy w Teściach 7. Mhm. Gram tam, gdzie gram, jestem tam, gdzie jestem, z powodu też tego telefonu na plaży. Mhm. Oczywiście jestem ci wdzięczny i uważam, że zmieniłaś moje życie na lepsze, bo tak chcę w to wierzyć. Ale też dostrzegam, co straciłem. No i ten telefon zmienił moje życie bezwzględnie. Ale trzymam to aktorstwo, bo to jest dla mnie trochę, wiesz, jak potas, magnes. Ja się suplementuję tym aktorstwem.
1: Jednak wychodzenie na scenę i granie.
2: To środowisko, wiesz? Aha. Nasze towarzystwo telewizyjne jest inne. Ja po prostu kocham bardzo moich przyjaciół. Ja studiowałem w szkole teatralnej. Ja wychowałem się wśród aktorów. Ja rozumiem tę mentalność. Ja potrzebuję tej mentalności. Jak spotykam się z kolegami, prezenterami, są wspaniali ludzie. Ale z innej mąki, z innej gliny. To nie jest mój świat. Wsiadam do busa, jedziemy zagrać spektakl i ja rozumiem ich rozterki, ja rozumiem ich emocje. Ja wiem, o co chodzi z tymi tekstami, z tymi problemami, z tymi castingami, self-tapeami. Ja to wszystko rozumiem. To jest moja rzeczywistość.

0: Nie powiem nic odkrywczego, jeśli powiem, że wy faceci macie duże ego. No ale o ego facetów, aktorów, to dopiero są historie.
1: A czy można mieć tak jak ja mam, że ja się składam z monstrualnego ego i jednocześnie z kompletnego jego braku?
0: Może być taka konstrukcja.
1: Bo ja jestem z jednej strony niezwykle skromną, zakompleksioną osobą, a jednocześnie jestem fenomenalnie utalentowanym człowiekiem sukcesu, który ma przepiękne życie.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Olala, la majówka się rozkręca. Bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Takich okazji jeszcze nie było. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj goździki Pink Kisses w cenie dnia 7,97. Goździk 20-25 cm tylko 7,97. Olala, jak majówka, to w Leroy. Zapraszamy, Leroy Merlin.
3: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
4: Jeden wieczór, dwa koncerty.
3: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
5: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
6: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na Twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły

0: Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Lubisz lody?
2: Lubię.
1: Ja lubię owocowe.
2: A ja śmietankowe.
1: Na patyku.
2: Z pudełka.
1: A chcesz spróbować moich?
2: A ty moich?
3: Koral. Przełamuje lody.
0: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Super promka na sobotniego grilla. Papryka czerwona 55% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 2 maja. Cena przed obniżką 19,99.
6: Reklama.
7: Sponsorem programu jest firma Coral. Producent lodów Top Milker.
8: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Łukaszu Nowicki, czy my możemy powiedzieć, że pojawiają się jakieś nowe propozycje i się tam jakoś trochę
2: pochwalić? No wracam przed kamerę, wracam. Poszedłem na casting, chyba mogę o tym powiedzieć. I wydawało mi się, że byłem okropny. Powiem więcej, moim zdaniem byłem okropny. Potem zobaczyłem kolegę, nie mogę powiedzieć kogo, bo może sobie tego nie życzę, bardzo znanego aktora, znacznie bardziej znanego ode mnie.
1: Był jeszcze bardziej okropny?
2: Nie widziałem go, bo już castingu nie oglądasz. Wszedł po mnie. Myślę sobie, jak on jest, to tylko tracę czas. Jak się okazuje, przegrał. Pozdrawiam, słodziaku. Wiesz, o kim mówię. I wziąłem to, bo bardzo mi się spodobał scenariusz, a granie czarnych charakterów, a to troszkę czarny charakter. I władza, ja lubię, teraz gram premiera Francji też w sztuce, strasznie fajnie się gra polityków. O, jest tak cudownie. To jest taka grupa zawodowa, którą tak cudownie zobśmiewać, bo jest okropna.
1: Kiedy będziemy cię oglądać?
2: Wiesz co, zaczynamy we wrześniu zdjęcia. To jest zamknięty serial, 20-odcinkowy, czy tam 22-odcinkowy.
1: Czyli dopiero 27.
2: Czyli gdzieś tam, tak myślę, w 27 roku. Tak.
1: No to jest super. Te proporcje się znowu jakoś inaczej poukładają.
2: Nie, bo to trzeba się tekstów uczyć na pamięć. Wiesz, to ja
1: a ty nie lubisz?
2: Nie, bardzo nie lubię. Nigdy nie byłem dobry w nauce tekstu na pamięć. Nigdy.
1: Nie, to co super zawód sobie wybrałeś, wiesz?
2: Doskonały.
1: To naprawdę.
2: Dlatego też rzadko gram poezję, no bo jednak wiersza na przykład Mickiewicza musisz się trzymać.
1: O ludzie, trzymajcie mnie.
2: A w farsie czy w komedii możesz troszkę szyć. Ważne, żeby końcówki dać kolegom.
1: Ja ci nie dam końcówki, ja ci dam całą piosenkę. Kim Wilde, You Keep Me Hanging On w Radiu Złote Przeboje. Wracamy za chwilę.

Już za chwilę wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a zaraz po nich ciąg dalszy rozmowy z moim gościem Łukaszem Nowickim, z którym pogawędzimy o podróży.

0: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Top Milker.
1: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Przy Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście świętowano Dzień Flagi. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski. Majówka w najlepsze grille i ogniska byle daleko od lasu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzisiaj Dzień Flagi Państwowej. Z tej okazji podniesiono flagę na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Odegrano hymn Polski, a także hejnał warszawski ku pamięci powstańców warszawskich. W uroczystości wzięła udział para prezydencka. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski i innych sojuszników. Wyczerpują się amerykańskie zapasy, pisze gazeta Financial Times. W przyszłym roku miały się zacząć dostawy do Polski 6 baterii przeciwlotniczych Patriot. Polska czeka też na pociski powietrze-powietrze AMRAAM i artylerię rakietową HIMARS. Tymczasem prezydent USA Donald Trump poinformował Kongres, że działania wojenne z Iranem zakończyły się. Według komentatorów chce tak uniknąć konieczności otrzymania zgody kongresmenów na kontynuację operacji zbrojnej. Majówka w najlepsze, piękna pogoda przyciągnęła turystów na Podhale. Z mikrofonem na dolnej stacji kolejki na Kasprowy pojawił się też nasz reporter.
4: Majóweczka?
5: Majóweczka.
6: Pogoda nam sprzyja, to jest okej.
5: Każdego roku robimy tak, że przed całą majóweczką wybieramy się zawsze.
6: Wie pan co, dla dzieci to jest bardzo dużo atrakcji. Dla dorosłych, jeżeli lubią spacerować po górach, no to rewelacyjny czas.
3: Teraz w Zakopanem jest 15 stopni, co najmniej do poniedziałku ma być ciepło i słonecznie, ale na przyszły tydzień zapowiadane są w Polsce wędrujące ulewy, warto sprawdzać prognozy. Na razie pogoda sprzyja biesiadom na świeżym powietrzu. Pamiętajmy tylko, że nie wszędzie można rozpalać grilla. Mówi o tym Wojciech Swinarski ze Straży Miejskiej w Toruniu.
7: Wielu administratorów nieruchomości wprowadza własne regulaminy utrzymania czystości porządku na terenie danego budynku czy danej wspólnoty. Oczywiście najważniejsze to zachowanie dobrosąsiedzkich stosunków, żeby sąsiedzi nie mieli do nas pretensji.
3: Całkowity zakaz grillowania obowiązuje w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Na terenach leśnych można rozpalać ogień, ale nie bliżej niż 100 metrów od granicy lasu. W Plus Lidze siatkarzy dziś trzeci mecz o Mistrzostwo Polski. W Zawierciu Aluron CMC Warta podejmie Bogdankę Luk Lublin. Gra toczy się do 3 zwycięstw. Na razie jest 1-1. Początek meczu o 14:45.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Dzisiaj od 20 do 27 stopni, mnóstwo słońca, jutro podobnie. Ciśnienie wysokie, wiatr delikatny. W poniedziałek pojawi się u nas front z północnego zachodu, a więc od zachodniego Pomorza. Deszczowe chmury, ulewy i burze będą tak spacerować przez nasz kraj. Spadnie trochę temperatura, będzie burzowo.
0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
2: Łukaszu Nowicki, dobrze z tobą jest robić wszystko i podróżować i pracować. Mam na myśli nasz morning show i być w radiu i spędzać czas, ale jakoś tak ten czas nam za szybko ucieka, nie sądzisz?
8: Nie uważasz, że w ogóle za mało prowadzimy eventów?
2: To jest jakby event.
8: Tak, wszystkie firmy farmaceutyczne, samochodowe i wulkanizacyjne za dobre pieniądze z Marzeną chętnie się sprzedamy.
2: Czekam. Wesela, pogrzeby.
8: Wszystko robimy.
2: Wszystko robimy.
8: Wszystko.
2: Nie, nie, a tak naprawdę...
8: A to nie może, to jest, było bardzo naprawdę. Ten duży hotel w Karpaczu, ja tam chcę prowadzić eventy z tobą.
2: Masz mało pieniędzy? Tak. Uspokój się. Teraz będziemy w tej godzinie rozmawiać o podróżach. No nareszcie.
8: Do Karpacza na evencik.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Łukaszu Nowicki, czym są dla ciebie podróże? Co ci dają?
2: Mam takie dwie wyświechtane odpowiedzi. Bardzo chciałbym ich uniknąć, ale mię lata, ja wciąż nie znajduję lepszych. Jeżeli mam kochać Polskę, kraj i moje życie zwykłe, normalne, codzienne, muszę zmieniać rytm. Jeżeli mam docenić sklepy zielone, które są na każdym rogu, które uwielbiam, bo wiem gdzie co jest na jakiej półce. Ale żeby poczuć bezpieczeństwo, muszę najpierw się przez chwilę bać. Bo jak za długo czuję bezpieczeństwo, to się nudzę.
1: Ale chcę powiedzieć, znowu nie pamiętam kto to powiedział, ale chyba jakiś filozof, że może po to podróżujemy, bo on powiedział, że nie zrozumiesz nigdy swojej kultury, dopóki jest jedyna, jaką znasz.
2: Dziękuję. No to odpowiadasz na swoje własne pytanie.
1: Może to tak.
2: To jest jeden z powodów. Drugi powód to ja żyję w ogromnym, państwo pewnie też, w ogromnym pędzie. To wszystko pędzi, galopuje, znowu zadania, no, kolejna strona, unit z moją córką angielski, ale jednak ta sama książka. Ja pamiętam dzisiaj każdą godzinę z podróży do Indii 15 lat temu. Może ja po prostu potrzebuję też czasami, żeby mój mózg...
1: Żeby wyskoczył z tego ekspresu i na przykład posłuchał Blondie, The Tide is High. Niech zabrzmi w Radiu Złote Przeboje, a my oczywiście wracamy za chwilę.

0: A gdzie chciałabyś ze mną pojechać jeszcze kiedyś?
1: Na Alaskę.
0: Ale przecież wiesz, że jak chcesz na Alaskę, to nie próbuj.
1: Ale to jest moje marzenie, odkąd w telewizji polskiej zobaczyłam przystanek Alaska serial. Wtedy się zakochałam w Alasce.
0: Fajnie jest mieć też własną osobowość, nie?
1: Mam swoją osobowość.
0: Masz, ale też lubisz się bardzo podpinać pod innych.
1: Znaczy... Chcę jechać na Alaskę.
0: A tam można Radia Złote Przeboje słuchać?
1: Wszędzie.
0: Za pośrednictwem aplikacji?
1: Wszędzie,
0: aplikacja,
1: kochanie.
0: Aplikacja Radia Złote Przeboje na Alasce. Oh yeah, Anchorage.
1: Mówił Łukasz Nowicki.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Reklama. Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Łukaszu Nowicki, a gdybyś miał taką jedną podróżniczą historię, jedną wybrać, którą możesz spokojnie opowiadać do końca życia i daje ci ona jakieś spełnienie, to co to byłaby za historia?
2: Troszkę przypadkiem mógłbym powiedzieć o podróży w 2007 roku do Albanii, pierwszej mojej wyprawie rowerowej, bo po pierwsze była pierwsza. Po drugie, Albania była absolutnie kozackim kierunkiem w 2007 roku. To nie to, co dzisiaj. Dzisiaj to już jest Unia Europejska, niestety. A wtedy naprawdę było tam nieprawdopodobnie. Nie było człowieka, który by się nie zatrzymał, żeby cię podnieść. Mercedesem. Dzielenie się wszystkim na klepisku w domach, gdzie nie było podłóg. Taka była bieda. Dzielenie się ostatnim pomidorem, serem, oliwą czy rakiją. Doświadczyłem wtedy nieskończonej gościnności, piękna i urody kraju, który przeżył najstraszniejszą komunę i dyktaturę w Europie. I ta podróż zaowocowała de facto potem nabyciem tam nieruchomości po kilkunastu latach. I dzisiaj to ten kraj jest miejscem, które lubię, miejscem, które mnie podnieca, kręci, które jest wciąż przeze mnie nieodkryte, miejscem, które w tym roku przejdę na nogach z północy na południe. Przysypiasz?
1: Nie, bo zastanawiam się, kiedy
2: nie
1: się
2: zastanawiam, tylko zasypiam.
1: Nie, zastanawiam się, kiedy się wbić w, z takim
2: Wiem
1: pytaniem.
2: I wpadasz w drzemę, ja ci pokażę. Zobacz, tak słuchałaś, wbijasz, wbijasz się takiego. Więc ja ci tylko dodam, że potem jest Grecja
1: nie
2: na południe.
1: Nie robiłam nic.
2: Ale wszyscy, a to nie jest
1: ale
2: nic złego.
1: Nie robiłam niczego
2: to
1: takiego,
2: znaczy,
1: tylko chciałam
2: się... czujesz komfortowo.
1: Czuję się komfortowo i zastanawiałam się, czy uda
2: czy
1: mi się
2: też
1: wbić. Nie, no, majora właśnie. Tu nie było, bo go nie było.
2: Zasnęłaś.

0: Łukaszu Nowicki, jakie są powody, przyczyny twojej pieszej wędrówki przez całą Albanię?
1: Jeżeli Albania pozwoliła mi się w niej zakochać, to jestem jej coś winien.
2: O, jakie to ładne.
1: Rozważam rower, choć jest prostszy, ale pozwoli mi znacznie bardziej uskoczyć w lewo, w prawo, pozwoli mi więcej zobaczyć, ale w Albanii już byłem 3 razy na rowerze. Co prawda krótsze dystanse, więc nie wiem co zrobić. To jest czy mniej sexy więcej, czy bardziej sexy mniej.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już w poniedziałek. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie ciastka paczkowane. 2+1 gratis. Tak, 2+1 gratis. Do tego wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Oraz wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Tak, 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł.
8: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
9: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
10: Jeden wieczór, dwa koncerty.
9: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
11: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Reklama.
15: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
0: Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje małe rytuały, które sprawiają ci wiele radości, Łukaszu Nowicki?
2: Ja bardzo lubię mój strych.
1: Masz na myśli swoją graciarnię?
2: Tak, i całe życie chciałem mieć takie miejsce, gdzie sobie mogę znosić rzeczy, nikt mi nie będzie mówił, że mam ich tam za dużo. Tam jest też moja lektorka, moje studio, to jest moja taka przestrzeń. I mam też taką słabość, taką małą przyjemność, jak się pojawi jakiś nowy, lekki namiot. No to mam ich z 6. Jak się pojawi bardzo lekka kalimata, to mam ich z 10. Śpiworek, mam też sporo. No mam fioła na punkcie plecaczków, plecaków, gadżecików, czołówek. No wiem, mam ich za dużo, ale po prostu uwielbiam wszelkie nowinki techniczne i bardzo lubię na wyprawie rowerowej zawsze mieć coś nowego, żeby koledzy mi zazdrościli. Czasami mężczyźni nie rozumieją, po co ci 10 torebek. No to ja wiem, ja rozumiem 10 torebek,
3: bo
2: mam 10 namiotów.
3: 10 karima, to
2: i 10 namiotów, ja to rozumiem, tak? Lubię takie rzeczy i to mnie rzeczywiście jara.
1: Bardzo bym chciała, żeby cię jeszcze jarała Cher. Dove l'amore. Teraz właśnie popłynie w Radiu Złote Przeboje.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Polecam.

0: Bardzo Ci dziękuję, Łukaszku, Łukasz Nowicki oczywiście, za to spotkanie. I pytanie moje brzmi, jakiej przyprawy życiowej teraz najbardziej potrzebujesz, żeby było ono spełnione?
1: Melisy.
0: No to takiej meliski życiowej trochę Ci życzę, no ale nie, żeby spowodowała tę nudę, bo jak jest nuda, to wariujesz.
1: Nie, nudy nie, ale żeby rzeczywiście troszkę odpuścić.
0: Troszkę uspokoić. Słuchaczom Radia Złote Przeboje przypominam, że już od godziny 15 możecie całą naszą rozmowę obejrzeć i posłuchać na YouTubie Radia Złote Przeboje. Do usłyszenia za tydzień, Marzena Rogalska.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński. Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Reklama.
1: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 15 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Polska jest zjednoczona, zapewniają w Dzień Flagi prezydent i minister obrony. Na chwilę przed maturą lepiej powtarzać niż uczyć się nowego, mówi psycholog. Humbug Timi uratowany, wrócił do Morza Północnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wysyłamy sygnał o jedności narodowej, oświadczył prezydent w Dzień Flagi Państwowej. Wręczył dziś nominacje generalskie i admiralskie oficerom Wojska Polskiego. To efekt porozumienia z rządem, mówią prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu. My naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach.
4: To współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Niektórzy dzisiejszy świat próbują tylko do tych emocji sprowadzić, czasem jednodniowej polityki.
2: Nominacje generalskie i admiralskie otrzymało 12 oficerów. NATO współpracuje z USA w celu zrozumienia decyzji o wycofaniu części żołnierzy z Niemiec, napisała rzeczniczka sojuszu Alison Hart. Pentagon ogłosił, że wycofa z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. W poniedziałek zaczynają się matury. To wielki stres. Co jeszcze warto zrobić, mówi psycholog i pedagog dr Klaudia Królewiak-Decji.
5: Jeśli chodzi o tę naukę na ostatnią chwilę, to w większości przypadków już nie ma sensu, bo faktycznie ten stres jest tak wysoki, że niewiele już przyswajamy. Lepiej jest w tych ostatnich dniach powtarzać te nasze ślady pamięciowe, czyli jak już się czegoś nauczyliśmy, to żebyśmy mieli do tego lepszy dostęp.
2: A na sam koniec jeszcze warto odrobinę odpocząć, by się zregenerować. Szczęśliwy koniec tej historii. Humbug Timi uratowany. Wieloryb przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku, osiadał na mieliznach. Jego losy śledziły codziennie media. Niemieckie służby, bo leżał głównie przy niemieckim wybrzeżu, wielokrotnie próbowały mu pomóc, nie dawały rady. Ogłoszono, że nie ma nadziei już dla humbaka, a jednak udało się go podnieść na wypełnioną wodą i piachem barkę i wyprowadzić na Morze Północne. Operację sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Timi został wypuszczony do Morza Północnego, ma drobne obrażenia, ale pływa swobodnie o własnych siłach. Ma też nadajnik GPS, by dalej śledzić jego położenie. Bałtyk nie nadaje się do życia dla wielorybów, ale zdarza się, że tu wpływają.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Sobotnie popołudnie mamy skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Najwięcej jest go teraz na zachodzie, a także na północy kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Koszalinie 20 stopni, a najcieplej o 15 było w Zielonej Górze. Tu termometry pokazywały nawet do 25. 3 minuty po godzinie 15 to zaczynamy przyjemną część weekendowego, sobotniego popołudnia i majówki, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w tej godzinie z naszym weekendowo-majowym cyklu Naj na Maj. Będzie najdłuższy teledysk pewnego artysty, którego znacie i kochacie zapewne do dziś. Na razie nic więcej nie zdradzam, szczegóły niebawem. No a teraz na dobry początek gwiazda, która od czasu do czasu wpada do naszego kraju na koncerty. Przed Wami Bonnie Tyler.

Cudownie ten numer kołysze nas w ten majówkowy czas w Radiu Złote Przeboje. To była artystka, która kiedyś w wywiadzie powiedziała, że tworzę piosenki, które sprawiają ludziom po prostu przyjemność. To była Lutrusia McNeil w Radiu Złote Przeboje. 11 minut po godzinie 15. To teraz pora na Boys Band, który tak naprawdę przecierał szlaki grupie Backstreet Boys w latach 90. Doskonale znam ten zespół, bo moja siostra nie tylko miała ich plakat nad łóżkiem, ale tylko namiętnie słuchała jednego i tego samego numeru, a on brzmiał tak. To słynne Tonight, New Kids on the Block w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.

0: Takie kawałki z lat 80. idealnie komponują nam się z popołudniową kawą i lodami waniliowymi. To zespół Human League w Radiu Złote Przeboje, 25 po 15.
1: Laj na maj.
0: Naj na maj, czyli najlepsze teraz przed nami teledyski lat 90., a dokładnie jeden teledysk, który Michael Jackson nagrywa w 97 roku, a mowa o teledysku do piosenki Ghost. To prawie 40 minut niesamowitych dźwięków tańca i klimatu grozy. Scenariusz teledysku współtworzył sam Stephen King, czyli mistrz horroru, a efekty specjalne przygotował Stan Winston, ten sam, który pracował przy filmie Terminator. Jackson w tym teledysku wciela się w kilka postaci, w tym przerażającego burmistrza. No a ten słynny taniec szkieletów w tym teledysku do dziś uznawany jest za jedną z najbardziej dopracowanych choreografii w jego karierze. No i warto dodać, że ten cały teledysk do piosenki Ghost trafił do Księgi Rekordów Guinnessa.
1: Laj na maj.
0: Na, że teledysk trwa 40 minut, a piosenka jeszcze dłużej, powiedziałbym. No to nic, tylko zagrać wam kolejny wielki przebój Michaela Jacksona. Przyznam wam się szczerze, że to będzie idealny numer na majówkowe popołudnie. Billie Jean, no i król muzyki przed wami.

0: Olala, la majówka się rozkręca, bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
8: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy, mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
9: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
11: To pewne, niskie ceny są codziennie w

Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego lody familijne Marletto 1 litr, jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus jedne gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie. Reklama.

spokojnie, możecie odstawić kawę, bo w Radiu Złote Przeboje także przez całą majówkę gramy wam takie oto energetyzujące kawałki lat 80. i 90. To była piękna Belinda. Za 14 minut będzie 16, to teraz pora na artystę, który w wieku 17 lat wyjeżdża z Glasgow do Londynu, mając w kieszeni zaledwie tygodniową pensję, by szukać lepszego życia. No i udało mu się, od zawsze chciał tworzyć muzykę, która będzie wiecznie młoda, no i udało mu się także spotkać na swojej drodze artystów, którzy pomogli mu to zrealizować. Przed wami Brąski Beat, no i on, czyli Jimmy Somerville.

0: I jeśli tak samo jak ja nie możecie się oderwać od takich genialnych kawałków lat 80. i 90., to mam dla was bardzo dobre informacje. Po godzinie 16 mam dla was kolejną porcję tych niezapomnianych przebojów, zatem zostańcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.
3: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Tragiczny wybuch gazu w domu pod Wieluniem. Zginęła nastolatka. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc. Jest ładniej niż się spodziewaliśmy. Plażowicze korzystają z majówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wybuch gazu pod Wieluniem. W budynku mieszkalnym w miejscowości Anielin zginęła nastolatka. Do szpitala trafiła też poparzona kobieta. Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego. Na poligonie w Orzeszu zaczęły się ćwiczenia NATO z udziałem żołnierzy armii USA. Bierze w nich udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu, a także kilkaset pojazdów. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc, obiecał to minister rolnictwa Stefan Krajewski. Niektórzy stracili wszystkie plony.
5: Bardzo dużo drzew owocowych, plantacji, sadów zmarzło. Po prostu w ostatnich nocach, mimo podjętych prób chronienia tych sadów, ogrzewania, zraszania, są odpowiednie metody i sposoby ochrony. Tę walkę nasi sadownicy, rolnicy, ogrodnicy przegrali.
4: Mówi minister Krajewski. Rolnicy apelują m.in. o uproszczenie procedur szacowania strat i jak najszybsze wypłacanie odszkodowań. Z powodu wysokiej ceny ropy upadła linia lotnicza działająca od początku lat 90. Amerykańskie linie Spirit Airlines ogłosiły, że odwołały loty i zakończyły działalność. A powodem jest podwojenie cen paliw z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Dziś opublikowano sondaż. Ponad 60% Amerykanów ocenia, że rozpoczęcie przez Trumpa wojny z Iranem to był błąd. Tracą na tym finansowo przez wzrost cen i boją się wzniecenia terroryzmu. Wreszcie trafiła się wymarzona majówka. Gorąco i bezchmurnie, dlatego w długi weekend nad polskim morzem tłumy. W Sopocie dziś temperatura nawet 24 stopnie. Nasz reporter rozmawiał ze szczęśliwymi plażowiczami.
6: Faktycznie, pogoda jak marzenie, udała nam się, jest piękna pogoda.
7: No właśnie, nie byliśmy gotowi na taką pogodę, powiem szczerze, więc nie zapakowaliśmy wszystkiego niezbędnego do plażowania typowego.
6: I zapowiadają podobno jutro jeszcze cieplej.
8: No akurat obserwowaliśmy prognozy i okazało się, że właśnie to będzie ten czas, kiedy trzeba spędzić nad morzem.
4: Faktycznie niedziela ma być jeszcze cieplejsza. Momentami temperatura zbliży się do 30 stopni. W przyszłym tygodniu mogą jednak przechodzić burze i zrobi się chłodniej.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Pogoda.
3: Aż mam ochotę zacytować słynną piosenkę. Tyle słońca w całym mieście, o popatrz, no bo jest go na pewno pod dostatkiem i to w całym kraju. Najchłodniej teraz w okolicach Kołobrzegu. Tam termometry pokazują zaledwie do 19 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Zielonej Góry. Tam teraz 25.
9: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
3: 3 minuty po godzinie 16 zaczynamy kolejną godzinę tego sobotniego majówkowego szaleństwa. Oczywiście z największymi kawałkami lat 80. i 90., które przez całą dobę gra wam wasza ulubiona stacja radiowa, czyli Radio Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie zdradzę wam, jaka polska wielka gwiazda świętuje swoje urodziny. No a na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad wszechczasów. Jeśli możecie, to dajcie teraz zdecydowanie głośniej radio, bo w waszych głośnikach już teraz Jennifer Rush.

0: Prosto z regionu Emilia-Romania z południa Włoch pojawiła się ona, czyli Ingrid w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 16. Drugi dzień maja mamy w kalendarzu, a dziś swoje urodziny, umówmy się, 18 świętuje ta oto gwiazda.
1: Kiedy gna!

No i chyba wszystko już jasne. Małgorzata Ostrowska świętuje dzisiaj swoje urodziny. Małgosiu, jeśli gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz i słuchasz Radia Złote Przeboje, to bardzo mocno cię pozdrawiamy także w imieniu naszych słuchaczy. A w Radiu Złote Przeboje już od poniedziałku w programie Cała Muzyka po godzinie 18 macie szansę na to, żeby wygrać bilety na jubileuszową trasę koncertową właśnie Małgorzaty Ostrowskiej. A w Radiu Złote Przeboje zespół, w którym Małgosia śpiewała, Lombard i Diamentowa Kula już teraz.

VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Przyjemnie relaksuję was takimi dźwiękami w to sobotnie majowe popołudnie w radiu Złote Przeboje. To gwiazda, w której, przyznam wam się szczerze, w latach 90. trochę się podkochiwałem. To Liza Stansfield za 27 minut, 17.
1: Naj na maj.
0: Naj na maj, tym razem odsłona, najczęściej grana piosenka na koncertach zespołu Perfect. To nie tylko przebój, ale to prawdziwy głos pokolenia dorastającego w realiach PRL-u. Tekst piosenki to tak naprawdę opowieść o marzeniach, buncie i codzienności tamtych czasów. Charakterystyczny refren tej piosenki, który do dziś zna przecież cała Polska, początkowo wcale nie miał być aż tak wyeksponowany. A jednak to właśnie on stał się znakiem rozpoznawczym utworu. To przebój bez wątpienia jeden z najważniejszych utworów w historii polskiej muzyki. To już teraz w radiu Złote Przeboje, autobiografia i Perfect.
1: Naj na maj.

0: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great brands.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
12: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
10: Lidl, to się opłaca.

Dziś dokładnie mija 35 lat od premiery tej piosenki, a brzmi tak jak świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy. To Mylène Farmer w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje za 12 minut.

0: Będzie 17. Cała Polska żyje nie tylko majówką i piękną pogodą, ale także informacją o tym, że polska gwiazda muzyki dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
1: Mówi Beata Kozidrak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje.
0: No i właśnie Beata Kozidrak będzie rządzić od poniedziałku do piątku o 12.30 w swoim specjalnym programie. Opowie wam o tym, jak tak naprawdę rodziły się te największe Złote Przeboje Bajmu i jej kultowe, osobiste. Beaty Kozidrak zdradzi także kilka historii za kulis i to nie tylko tych koncertowych. No i oczywiście zagra wam piosenki, które do dziś łączą pokolenia. No choćby takie numery jak ten Płynie w nas, Gorąca krew i Bajm już teraz.

0: Sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje zapachniało nam mieszanką orientalnych przypraw. To Sting w Radiu Złote Przeboje, a do tych największych numerów lat 80. i 90. powrócimy jak bumerang tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już w poniedziałek, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
6: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan!
7: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. Aż paragi zielone 25% taniej, tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 złote.

0: tylko w KFC.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Reklama.
4: Majówkę spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach. 17 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Amerykanie wycofują część wojsk z Niemiec. Niemcy nie są zaskoczeni. W lasach jest wyjątkowo sucho. Uważajmy, by nie wzniecić pożaru. 3 kilometry ma najdłuższa w Polsce flaga. Rozwinięto ją w Bornem Sulinowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niemcy komentują decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu z ich kraju 5000 żołnierzy. Można było to przewidzieć, stwierdził tamtejszy minister obrony Boris Pistorius. Szczegóły Marcin Starzec.
6: Zdaniem niemieckiego ministra obrony taka decyzja nie jest zaskoczeniem. Pistorius zaznacza, że to sygnał dla Europy, by wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Niemcy, jak mówi, już zwiększają wydatki na obronność i rozbudowują swoje siły zbrojne. Jednocześnie podkreśla, że obecność wojsk USA w Europie nadal pozostaje kluczowa i przypomina, że dziś w Niemczech stacjonuje ich blisko 40 tysięcy. Berlin chce też kontynuować współpracę z sojusznikami, w tym z Polską i Francją.
5: Ściółka w lasach jest sucha jak pieprz. Uważajmy, by przypadkiem nie zapruszyć ognia, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
7: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze nie mamy tak bujnie rozwiniętej rośliny, która by to przykryła.
5: W majówkę zwróćmy szczególną uwagę na to, czy grill lub ognisko nie stoją w niebezpiecznym miejscu. Prawie wszystkie pożary lasów powodowane są przez człowieka. Ulicami Wilna przeszła Parada Polskości. Coroczna manifestacja organizowana z okazji Dnia Flagi, Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polacy są na Litwie najliczniejszą mniejszością, stanowią 6,5% ludności. Są też bardzo aktywną społecznością. Mają swoje reprezentacje samorządowe, a także posłów w parlamencie. Zajmują stanowiska ministrów i wiceministrów. Od dziś Borne Sulinowo na Pomorzu Zachodnim dzierży tytuł miasta z najdłuższą biało-czerwoną flagą. Ma ona dokładnie 3 kilometry długości. Rozwijanie jej w ulicznym korowodzie relacjonował inicjator akcji Łukasz Zacholski.
8: 400 kilo, ręcznie nie damy rady tego zrobić.
9: Ile mamy aktualnie?
10: 2300
9: metrów.
10: Rozciągamy najdłuższą biało-czerwoną.
11: I my dzisiaj w Bornym Sulinowie tworzymy tą historię.
5: Mówiła też burmistrz Dorota Chrzanowska. Dotychczasowy rekord należał do Międzyzdrojów.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest firma Coral. Producent lodów Grand Gold.
0: Pogoda.
4: Wieczór i noc pogodne, jutro niewielkie chmury na zachodzie i na północy, ale proszę się nie obawiać, deszczu na pewno z nich nie będzie, gdzie indziej sporo słońca. Jutro najchłodniej na wybrzeżu, tam zaledwie do 22, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Tam termometry pokażą do 27.
12: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Grand Gold.
4: 3 minuty po godzinie 17:00 to zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Jeśli jesteście wielkimi fanami zespołu U2, to na Waszym miejscu nie odchodziłbym od Radia Złote Przeboje nawet na sekundę. A już teraz na dobry początek tego późnego sobotniego popołudnia kanadyjska formacja Nickelback.

Ach, to prawdziwy lodołamacz serc Dionne Warwick, która w tym roku świętować będzie swoje 86. urodziny. Jest, słuchajcie, cały czas w doskonałej formie, co pokazuje na koncertach, a już za niespełna miesiąc wyrusza w takie krótkie tournée, najpierw po Europie, a później po Stanach Zjednoczonych. 12 minut po godzinie 17. Majówkę spędzacie z Radiem Złote Przeboje, a ja uwielbiam was w taki leniwy czas zaskakiwać numerami z lat 80. To teraz zespół, którego nazwa pochodzi z książki Autostopem przez Galaktykę. No mam nadzieję, że te pierwsze dźwięki już wam wszystko mówią. Jeśli nie, no to zdradzam, że to poziom 42, czyli level 42. No tak wam gramy w majówkę w Radiu Złote Przeboje, czyli te największe kawałki lat 80. i 90.

0: prostu magia dźwięków zamknięta w jednej piosence. To Kraftwerk w Radiu Złote Przeboje. 28 po 17.
1: Naj na maj.
0: Naj na maj, tym razem najważniejsza płyta w historii zespołu U2, a mowa o krążku The Joshua Tree. To album, który wyniósł ten zespół na absolutny szczyt, ale mało kto wie, że jego tytuł pochodzi od charakterystycznego drzewa rosnącego na pustyniach Stanów Zjednoczonych, symbolu samotności i duchowych poszukiwań. Inspiracją do nagrania tej płyty była właśnie podróż zespołu po Ameryce, pełna fascynacji, ale także i krytycznego spojrzenia na amerykański sen, o którym wielokrotnie w wywiadach opowiadał Bono. Co ciekawe, zdjęcia do okładki zrobiono na pustyni w Kalifornii przy temperaturze, uwaga, bliskiej zera. O świcie na sesja była tak szybka, że wiele zdjęć powstało naprawdę w kilka minut i to chyba dodaje niesamowitej okładce całego krążka. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje jedna z najczęściej odtwarzanych piosenek z tej oto płyty, czyli z płyty The Joshua Tree zespołu U2. Piosenka Z Tobą lub Bez Ciebie.
1: Laj na maj.

0: auto promocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Gotowi na majówkę?
5: Tak!
4: Hamak?
5: Jest!
4: Grill?
5: Jest!
4: Zdrabki i gry Lotto?
5: Są!
6: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
16: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Keno kręci nas już 18 lat.
18: A my się rozkręcamy.
17: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
19: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
20: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
19: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
18: Ale to kręci.
17: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.

0: Ta piosenka to będzie takie wprowadzenie do dzisiejszego sobotniego wieczoru. Bad Boys Blue, taneczne dźwięki, na pewno ich nie zabraknie. Mariusz Telmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dobry wieczór, Mariuszu.
1: Dzień dobry wieczór, aż sobie nuciłem tak pod nosem, jak tutaj grałeś ładnie.
0: Piękny numer. I takich diskotokowych klimatów na pewno będzie dzisiaj sporo po godzinie 18.
1: Oj, będzie. Dowiecie się na przykład, o co też kłócili się panowie z Modern Talking, jak powstawały teksty do piosenek Italo Disco oraz gdzie też możecie usłyszeć, w jakich miejscach piosenki Samanthy Fox, poza oczywiście radiem Złote Przeboje.
0: Oj, to bardzo ciekawe. Ciekawe, czy w kawiarniach też się grają. Mariusz Telmaszczyk z wami od godziny 18. Wojtek Babiaczek. Przyjemnej części kolejnego weekendu chciałem wam pożyczyć, czyli majówki T-Love już teraz.

0: w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen. Reklama.
2: Dzień dobry, wieczór majówkowo, godzina 18, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Wiele osób wzięło udział w obchodach Święta Flagi. Było uroczyście. Iran chciał odłożyć na później rozmowy o programie jądrowym. Trump to odrzucił. Neon zonda krypto zniknął z fasady Centrum Olimpijskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sporo osób wzięło udział w uroczystościach związanych ze Świętem Flagi. Odbyły się m.in. na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki wręczył 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedziniec mógł wejść każdy, kto akurat przechodził krakowskim przedmieściem i chciał z bliska przyjrzeć się uroczystości.
4: Przepięknie, naprawdę wspaniały dzień. Dzień Flagi. Polska jest piękna.
5: Teraz wybieramy się na finał, także
6: idziemy na stadion.
5: Kibicujemy za Częstochową.
6: Tak jest.
5: Okay. Tak.
7: Czyli co, lepiej tak spędzać majówkę niż przy grillu?
5: Zdecydowanie tak.
6: Dla nas lepiej. Zawsze zostaje to w naszej pamięci, nikt nam tego nie zabierze, więc... A grilla można zrobić zawsze.
3: Mówili turyści, którzy akurat odwiedzili w majówkę Warszawę i byli przed Pałacem Prezydenckim. Prezydent powołał Radę do spraw Polonii i Polaków za granicą. Ma ona tworzyć mechanizmy prawne i podatkowe zachęcające Polaków do powrotu z emigracji. Według GUS-u za granicą przebywa albo mieszka teraz do 3 milionów obywateli Polski. To nie jedyna rada, jaką powołuje prezydent. Jutro ma powołać Radę do spraw nowej konstytucji. Według agencji Reutera Iran zaproponował Amerykanom otwarcie cieśniny Ormus, a sprawę programu jądrowego chciał zostawić na później. Donald Trump jednak tę propozycję odrzucił. Wojna między USA i Izraelem a Iranem trwa ponad 2 miesiące. Powoduje największe w historii zakłócenia w globalnych dostawach energii. Rząd Giorgi Meloni zajmuje od dziś 2. miejsce w powojennej historii Włoch pod względem długości pracy. Centroprawicowy gabinet ustępuje tylko rządowi Silvio Berlusconiego, który pracował w latach 2001-2005. Reklama skompromitowanej firmy Zonda Krypto zniknęła z fasady Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Firma, przeciwko której toczy się śledztwo w sprawie gigantycznej afery finansowej, nie wypłaciła pieniędzy swoim klientom, także olimpijczykom. Mówi nasz wybitny olimpijczyk Robert Korzeniowski, dziś doradca ministra sportu.
8: Traci na wartości też przede wszystkim wizerunek samego sportu, ponieważ wizerunkiem olimpijczyków była podpierana kampania reklamowa Zonda Krypto, na którą nabrały się te osoby, które do dzisiaj nie mogą wypłacić żadnych pieniędzy.
3: Ponad 50 związków sportowych zaapelowało do prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza o natychmiastową dymisję.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Jest ciepło i jutro też będzie ciepło, ale jeśli nie jesteście fanami takiego mocnego słońca, no to akurat w niedzielę pogoda będzie prawie identyczna, ale z większą ilością chmur. I proszę, sobotni majówkowy wieczór dzisiaj w rytmach disco. Tak jest historia disco w Radiu Złote Przeboje. A nie wiem, czy wiecie też, że swego czasu nawet Freddie Mercury z Queen popełnił płytę, gdzie akurat disco nie brakuje. Mariusz Stelmaszczyk, jestem, melduję się i startujemy.

0: Czas gwiazd.
1: Muzyka disco to efekt spotkania kilku światów na przełomie lat 60. i 70. w amerykańskich klubach, zwłaszcza w Nowym Jorku czy też w Filadelfii. To tam DJ-e zaczęli łączyć soul, funk, rytm blues w bardziej taneczną, pulsującą formę. No i prawdziwy boom nastąpił w połowie lat 70., szczególnie po sukcesie filmu Saturday Night Fever, a więc gorączki sobotniej nocy z Johnem Travoltą, gdzie nie zabrakło muzyki Bee Gees.

Ogólnie historia Bee Gees zaczyna się nietypowo, bo choć kojarzeni są z Wielką Brytanią, ich pierwsze poważne kroki muzyczne miały miejsce w Australii. Bracia Barry, Robin i Maurice Gibb urodzili się na wyspie Man, ale jako dzieci wyemigrowali z rodziną do Brisbane. Tam zaczęli śpiewać jeszcze jako nastolatkowie. Lata między 1977 a 1979 to ich absolutna dominacja. Utwory podbijały listy przebojów, a jednym z nich był numer Tragedy. Co ciekawe, piosenka powstała podczas kręcenia filmu związanego z Beatlesami, a więc Klub Samotnych Serc Sierżanta Pieprza, w którym to grali bracia Gibbowie. Tekstowo piosenka Tragedy opowiada o nagłym, przytłaczającym uczuciu straty i chaosu. Po prostu tragedia. No a piosenka przeżyła też drugą, a nawet i trzecią młodość, bo pojawiła się w filmie Tima Burtona Beetlejuice z Michaelem Keatonem, Winona Ryder, a także Moniką Bellucci. Słuchamy w Radiu Złote Przeboje Bee Gees Tragedy.

0: Czas gwiazd.
1: Donna Summer urodziła się jako LaDonna Adrian Gaines w Bostonie. Jako nastolatka śpiewała w kościele gospel. To właśnie tam wykształciła swoją potężną skalę głosu. Na przełomie lat 60. i 70. wyjechała do Europy, głównie do Niemiec, gdzie występowała w musicalach. Jednak przełomowym momentem okazało się poznanie producenta Giorgio Morodera oraz jego współpracownika Pita Bellotta. Wspólnie stworzyli brzmienie, które było zupełnie nowe, przypominające coraz modniejsze disco. Dobrym przykładem jest utwór I Feel Love z 1977 roku. To nagranie zmieniło historię muzyki tanecznej. Zamiast tej takiej tradycyjnej sekcji rytmicznej oparto je niemal w całości na syntezatorach. Wielu uważa, że jest to fundament nie tylko disco, ale też późniejszej muzyki elektronicznej, techno czy też samego house. Nawet David Bowie miał powiedzieć kumplowi, producentowi Brianowi Eno, że to dźwięki przyszłości.

Dlatego z lat 70. przeskakujemy do lat 80. do roku 1983, kiedy to powstaje kawałek She Works Hard for Money. Pomysł na piosenkę powstał podczas wizyty w toalecie w restauracji w Los Angeles, gdzie Donna Summer zauważyła zmęczoną kobietę, która na chwilę zasnęła w pracy. Ten obraz zrobił na niej tak duże wrażenie, że natychmiast napisała utwór o kobietach ciężko pracujących, często niedocenianych, co można było również zobaczyć w teledysku puszczanym na raczkującej jeszcze wówczas stacji MTV. No to słuchamy w Radiu Złote Przeboje Donna Summer.

0: Autopromocja.
1: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Beata.
1: Beata. A nazwisko?
2: Kozidrak.
1: Kozidrak. Zawód?
2: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
3: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
2: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już w poniedziałek.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Gotowi na majówkę?
7: Tak!
6: Hamak?
7: Jest!
6: Grill?
7: Jest!
6: Zdrapki i gry Lotto?
7: Są!
8: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
15: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
17: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
18: I to razem
19: przyjemnie spędzić czas.
18: Ale pachnie.
17: Spróbować w czekolady.
18: Mm,
19: poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
18: Oh, wow!
17: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Reklama.

0: Czas gwiazd.
1: Początki muzyki disco związane są z dyskryminowanymi grupami społecznymi. Nowojorskie kluby skupiały Amerykanów włoskiego czy też latynoskiego pochodzenia oraz też Afroamerykanów i mniejszości seksualne. Dosyć niespodziewanie, ale jedną z ikon disco, bo można tak zaryzykować, stał się też Freddie Mercury z Queen. Another one bites the dust, and another one gone, and another one gone, another one bites the dust, hey. Jak do tego doszło? Wiem i wam powiem. Jeśli chodzi o fascynację disco, warto pamiętać, że Freddie był bywalcem klubów gejowskich w Monachium czy też w Nowym Jorku, gdzie ta muzyka była czymś więcej niż tylko rozrywką. Była elementem stylu życia i wolności. Mr. Bad Guy to jest pierwszy, jedyny solowy album Freddiego Mercurego. Brzmieniowo najbliżej mu do płyty Hot Space grupy Queen, gdzie był nasycony typową dla lat 80. elektroniką. Jednak tutaj zdecydowanie przemawia bardziej dyskotekowy, popowy klimat niż gitarowy.

W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek I Was Born to Love You, piosenkę, która ma wersję bardziej klubową z solowego krążka Mr. Bad Guy oraz też bardziej rockową i stadionową z wydania nieco później na płycie Queen. My słuchamy tej pierwszej. Bardzo proszę, w Radiu Złote Przeboje.

0: Gotowi na majówkę?
1: Tak!
0: Hamak?
1: Jest!
0: Grill?
1: Jest!
0: Zdrapki i gry Lotto?
1: Są!
2: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty.
4: Orlen. Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Reklama.
12: Zakładam, że świętujecie ten długi majówkowy weekend i dobrze się składa, bo w Radiu Złote Przeboje dzisiaj historia disco, więc dowiecie się, gdzie najczęściej słuchano i puszczano piosenki Samanthy Fox oraz o co kłócili się panowie z Modern Talking. Mariusz Stelmaszczyk, chylę kapelusza. Dzień dobry, wieczór ponownie.

0: Czas gwiazd.
1: W Radiu Złote Przeboje dzisiaj historia disco, no i czas na Samantę Fox. Zanim weszła do świata muzyki, była jedną z najbardziej popularnych brytyjskich modelek. Pojawiła się m.in. w tabloidzie The Sun, no i szybko stała się ikoną masowej popkultury Wielkiej Brytanii, mając też bardzo odważny, medialny i mocno związany z estetyką lat 80. wizerunek. Jednak sama Samantha nie chciała ograniczać się do roli modelki i też w połowie dekady rozpoczęła karierę muzyczną, która natychmiast eksplodowała debiutem i piosenką Touch Me. Utwór powstał w Londynie, idealnie wpisał się w estetykę połowy lat 80. Mocne syntezatory, wyraźny beat i bardzo bezpośredni, niemal prowokacyjny tekst. W refrenie pojawia się słynne I Want Your Body, które w tamtych czasach było odbierane jako wyjątkowo śmiałe, jak na to, co puszczano w radiach.

Twórczość stała się też ważna dla środowisk LGBT. Kiedy sama w późniejszych latach wyznała, że jest biseksualna, stała się postacią silnie zakorzenioną w kulturze klubowej, ale też queerowej. Samantha Fox zaczęła regularnie występować na wydarzeniach związanych z LGBT, w tym na paradach, imprezach klubowych, gdzie jej status ikony lat 80. był niepowtarzalny. No to dajcie głośniej podczas tego weekendu. Samantha Fox, Touch Me w Radiu Złote Przeboje.

0: Czas gwiazd.
1: Wielki sukces muzyki disco w Stanach Zjednoczonych trafił ostatecznie też do Europy, między innymi za sprawą niemieckiej grupy Bonnie M. Eurodisco z roku na rok też stawało się coraz bardziej popularne, a na początku lat 80. wybuchła moda na modern talking. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. Byli swego rodzaju fenomenem. Po jednej stronie Dieter Bohlen, perfekcjonista, bardzo bezpośredni, nastawiony na kontrolę całego procesu twórczego. To on pisał i produkował niemal wszystko, traktując też ten projekt jako maszynkę do tworzenia hitów. Po drugiej stronie Thomas Anders, bardziej wrażliwy wokalista, dbający o wizerunek, który czuł się bardziej twarzą niż współtwórcą. I ta różnica charakterów prowadziła do niekończących się sprzeczek w zespole. Na trasach koncertowych dochodziło do sytuacji, w których to obaj praktycznie unikali się poza sceną. No, nie była to klasyczna przyjaźń artystów, jeśli już, to raczej szorstka przyjaźń. Ale wróćmy do muzyki. Modern Talking należał do fali tak zwanego Eurodisco, która w latach 80. i 90. przejęła pałeczkę po klasycznym disco z lat 70. kojarzonym z Donną Summer czy też Bee Gees. No i w przeciwieństwie do amerykańskiego disco, to Eurodisco było bardziej elektroniczne, też bardziej chłodne brzmienie, nastawione na radiowe przeboje, i nie inaczej było z Brother Louie. A tekst opowiada historię miłosnego trójkąta, w którym to narrator zwraca się do Louis, mężczyzny, który próbuje odebrać mu partnerkę, więc mamy tutaj dramę rodem z mody na sukces w dyskotekowej oprawie. No to słuchamy Modern Talking w Radiu Złote Przeboje, Brother Louie.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
0: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem
5: przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie.
3: Spróbować w czekolady.
5: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Czekolada.

0: Czas gwiazd.
1: Sandra, czyli Sandra Anlauer, urodziła się w Niemczech, a swoją karierę zaczęła w żeńskim zespole Arabeska, który działał na przełomie lat 70. i 80. Największą popularność zdobył w Europie Wschodniej oraz, uwaga, Japonii. Jednak rozpad zespołu pozwolił, by Sandra poszła dalej. Rok 1985 stał się dla niej absolutnym przełomem, gdy ukazał się debiutancki solowy krążek, a na nim Maria Magdalena. Sukces nie przyszedł od razu, ponieważ na początku wielu nie podobało się to teoretyczne, biblijne nawiązanie. Dlatego piosenkę zaczęto promować, uwaga, w Grecji. Turyści byli tak zachwyceni, że po powrocie do Niemiec chcieli, aby ta piosenka pojawiła się w stacjach radiowych, co poskutkowało pierwszym miejscem na oficjalnej niemieckiej liście przebojów, gdzie kawałek spędził 4 tygodnie. Ale innym ważnym utworem twórczości Sandry jest Around My Heart. Powstał pod koniec lat 80. i zamiast klubowej energii mamy tu, jakby nie patrzeć, bardziej refleksyjne spojrzenie na miłość, tęsknotę, więc z czystego eurodisco idziemy tutaj bardziej w stronę bardziej nastrojowego synthpopu. No to słuchamy Sandra Around My Heart w Radiu Złote Przeboje.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: ten... Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
3: Reklama.
4: Godzina 20 minęła, Mariusz Estelmaszczyk ze Starymi Radia Złote Przeboje. Dzisiaj wieczór z muzyką disco, tak jest, a więc dowiecie się m.in. jak powstawały teksty do piosenek Italo Disco i czym różni się klasyczne disco właśnie od Italo Disco. A teraz Maggie Rayleigh w Radiu Złote Przeboje.

0: Czas gwiazd.
1: Kiedy za oceanem kultura disco ma się świetnie, w latach 70. moda też trafia do Europy. Producent Frank Farian, który zajmował się także Milli Vanilli czy też La Bouche, postanawia stworzyć nowy projekt muzyczny oparty o modnym wówczas eurodisco, ale też taki, który zrobi mu show na żywo, na scenie. No i tak powstało Bonnie M z Bobby Farrellem oraz wokalistkami Liz Mitchell, Marcium Barrett czy też Maisie Williams. Choć jak wiemy, skład do dziś zmieniał się wielokrotnie.

W 1976 roku pojawił się też pierwszy hit Daddy Cool, który otworzył drzwi do międzynarodowej kariery. She's crazy like z kolei Rasputin opowiada o postaci Grigoria Rasputina, kontrowersyjnego rosyjskiego mistyka i doradcy cara Mikołaja II, chociaż wszystko jest przedstawione w dosyć groteskowy sposób, dlatego też bardzo krytycznie odbierany był przez władze Związku Radzieckiego ze względu na wyśmiewanie caratu i kontrowersyjną treść, dlatego zespół miał zakaz wykonywania go podczas swoich koncertów w Moskwie. Lata mijają, a pewne rzeczy się nie zmieniają. Posłuchajmy, Bonnie M, Rasputin, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Czas gwiazd.
1: ABBA po wygraniu Eurowizji w 1974 roku stała się absolutnie jedną z najbardziej popularnych grup grających typowo popową muzykę. Ich wczesne przeboje były lekkie, melodyjne i bardzo radiowe, jednak w drugiej połowie dekady muzyka taneczna wchodziła w erę disco, co pokazali tacy muzycy jak Donna Summer czy też Bee Gees. Szwedzka grupa dosyć szybko przestawiła się do trendów panujących na świecie i z czasem ich muzyka łączyła elementy popu, glam rocka i właśnie disco, ale wyróżniała się też niezwykłą dbałością o melodię, co sprawiło, że ich utwory brzmią nowocześnie nawet dzisiaj i nie trącą myszką. Dancing Queen, Voulez-vous czy też Gimme Gimme to numery dyskotekowe, ale każdy wie, że to jest po prostu ABBA. Gimme, gimme, gimme. Ten numer, czyli Gimme Gimme, opowiada o samotności, kiedy spędzamy czas wieczorem i też pragniemy bliskości. Bohaterka czuje się przytłoczona ciszą i szuka emocjonalnego kontaktu, którego nie ma. Na tytułowe Give Me a Man After Midnight to nie tyle dosłowne pragnienia randki, co drugiego człowieka, bo przecież nie będziemy bawić się samemu. Motyw tej piosenki i w ogóle twórczości ABBY też sprytnie wykorzystała Madonna, kiedy w 2005 roku ukazał się singiel Hang Up. A my w Radiu Złote Przeboje słuchamy ABBA, Gimme Gimme, A Man After Midnight.

0: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.

kiedy w Stanach pod koniec lat 70. to, powiedzmy, klasyczne disco zaczęło tracić na popularności, no to Europa nie tylko tego nie porzuciła, ale zaczęła rozwijać się tematy głównie w Niemczech, a także we Włoszech. I tamtejsi producenci szybko zauważyli, że przyszłość należy do syntezatorów, a także automatów perkusyjnych. I tak w głębokim skrócie dało to początek muzyce Italo Disco. I w sumie to trochę przypomina motoryzację w PRL-u, kiedy to na zachodzie budowano nowe auta, a my przerabialiśmy ciągle starego Fiata. Jednak w muzyce Italo Disco ciężko się było nie zakochać, kiedy słyszano utwory Gazebo, Savage czy też Sabriny. Savage, czyli Roberto Zanetti. Nigdy nie zabiegał o sławę, w przeciwieństwie do wielu kolegów czy też koleżanek, nie udzielał specjalnie wywiadów, no i wyznawał zasadę, że broni się muzyką, a także jako producent uwielbiał eksperymentować, no i jednym z jego najważniejszych numerów obok Only You okazało się Don't Cry Tonight. Don't let me go. Jeśli chodzi o tekst, no to nie ma tutaj co specjalnie się zagłębiać, bo większość numerów opowiada o samotności, tęsknocie i relacjach. Zresztą, owszem, w piosenkach dominował angielski, ale nie zawsze perfekcyjny. Wręcz przeciwnie. Bardzo często był takim angielskim z wyraźnym włoskim bądź też niemieckim akcentem. Cały urok Italo Disco. Savage, Don't Cry Tonight w Radiu Złote Przeboje, a ja, Mariusz Stalmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i słyszymy się jutro po 16:00.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym będzie dzisiaj w tej godzinie programu? W Operze i Filharmonii Podlaskiej trwają intensywne przygotowania do premiery Halki w reżyserii Michała Znanieckiego. Spektakl powstaje w dwóch wersjach językowych, polskiej i włoskiej. Ta druga to spełnienie marzeń samego Moniuszki, dopiero po blisko 200 latach od jej powstania. Jak to w operze bywa, to historia m.in. o wielkiej miłości i zdradzie, które prowadzą do szaleństwa. Halka to polska opera narodowa. Pierwotną dwuaktową jej wersję Stanisław Moniuszko skomponował w 1848 roku. Za reżyserię, scenografię, kostiumy i choreografię odpowiada Michał Znaniecki. Premiera włoskiej wersji językowej odbędzie się 15 maja. Dzień później opera zabrzmi po polsku. Dzisiaj za chwilę o tym, jak przebiegają próby. W audycji będzie też m.in. o turystyce pozytywnej.
2: I mamy nadzieję, że wspólnie będziemy mogli tworzyć ofertę turystyki zrównoważonej, takiej, która będzie chroniła naszą przepiękną przyrodę.
1: Powiemy też o parkingach leśnych, które przygotowane zostały w okolicach Białegostoku i o stronie internetowej Lasów Państwowych, które informują o nich i nie tylko. Zaprosimy też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotował Bogdan Widawka. A zaczynamy od wizyty w operze.
0: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
1: Tutaj przygotowywane jest najważniejsze wydarzenie artystyczne tego roku. Halka w dwóch wersjach językowych, polskiej i włoskiej, czyli spełnienie marzenia samego Moniuszki, który już za swego życia chciał wejść na salony z tą włoską Halką. Niestety, tutaj patrzę, się to nie zmienia od lat. Nie miał dobrych znajomości.
3: Nie miał znajomości, nie miał dobrego timingu. Pojechał do Paryża zaraz po sukcesie Halki w Warszawie, został mianowany dyrektorem Opery Polskiej w Warszawie i natychmiast zabrał właśnie partytury, pojechał do Paryża, żeby przedstawić to wielkim kompozytorom. Paryż wtedy był absolutnym centrum operowym świata i okazało się, że są wakacje. Okazało się, że nikogo nie mógł spotkać. Zamknął się w swoim pokoiku przed upałem, skomponował Flisa, więc dobrze, ta podróż paryska była ważna. Natomiast rzeczywiście pomysł i projekt zrealizowania Halki w paryskich czy włoskich teatrach operowych został schowany do szuflady. Oczywiście potem sytuacja polityczna Polski nie pomagała na promocję polskiej sztuki, w związku z tym rzeczywiście było to trudne i cieszę się, że uczestniczymy w takim wydarzeniu, jakim jest prapremiera światowa, czyjegoś marzenia, czyjejś wyobraźni, czyjegoś snu schowanego właśnie w jakiejś tam szufladzie. A że to jest Moniuszko, to tym bardziej no, rzeczywiście jest to zaszczyt na pewno dla wszystkich artystów, ze mną włącznie.
1: Właśnie, z panem włącznie. Sztukę reżyseruje w Białymstoku Michał Znaniecki. Któż mógłby do tego lepiej pasować niż artysta, który studiował we Włoszech, czyli z ziemi włoskiej do polskiej, ma te dwie perspektywy.
3: Dwie perspektywy i dystans, bo myślę, że to jest bardzo ważne w świecie operowym, żeby troszeczkę tego dystansu mieć, a nie samą miłość, tak? Nie samą pasję do świata operowego, do opery i tego uczę na przykład studentów w Akademii Warszawskiej, Akademii Teatralnej, studentów reżyserii i mówię, nie rozumiecie opery, nie znacie opery, to bardzo dobrze. To jest świetny moment, żeby ją poznać, żeby ją pokazać, bo trzeba mieć trochę dystansu, bo jak jesteś zakochany, to nic nie rozumiesz, nic nie wiesz, wszystko jest wspaniale i wszystko jest pięknie, a tu potrzebujemy wybrać, postawić akcenty, zrozumieć, czy dzisiejsza publiczność odczyta pewne rzeczy dzisiaj, czy to warto zrobić, czy nie warto. I dzięki temu dystansowi zgodziłem się tak naprawdę, żeby spełnić marzenie znowu pani dyrektor Violety Bieleckiej, czyli osoby, która marzyła o tym, żeby zrealizować Halkę, tylko w wersji koncertowej, właśnie włoskiej wersji koncertowej z Fabio Biondim, ale zrealizować na scenie, tak wspaniałej scenie, jakim jest scena w Białymstoku, czyli nowoczesnej scenie z dużą technologią i pasją ludzi. W związku z tym namówiła mnie tak naprawdę i właśnie ten dystans pozwolił mi ja i Halka, raczej nie, ale ja i Moniuszko, który miał problemy ze sprzedaniem Halki włoskiej, mówię rzeczywiście z ziemi włoskiej do Polski, czyli z takiego podejścia włoskiego do opery, jakiego ja się uczyłem, bo tam studiowałem przecież właśnie świat operowy, rzeczywiście to teraz bardzo mi pomaga.
1: Świat się ogromnie zmienił przez te prawie 200 lat. Rozumiem, że musi pan spojrzeć jednak oczami człowieka współczesnego na to, co się dzieje w treści, a z wątków tam bardzo współczesnych właśnie, pomimo tych blisko 200 lat, jest sporo.
3: I to robię. Patrzę z naszego punktu widzenia, z naszej perspektywy, w związku z tym, co jest na scenie, muzeum. Tak, mamy muzeum, mamy gabloty, mamy wyobrażenie Halki, od którego nowe pokolenia uciekają, do których my byliśmy zmuszani tak naprawdę, żeby zobaczyć tę Halkę, folk, cepelia, że tak się robi tylko Halkę, jak nas uczyła pani Fołtyn, czyli wdowa po Moniuszce. I w tym momencie nagle się okazywało, że właśnie nas to zablokowało, tak? Że przestajemy słuchać, tak naprawdę oglądać tę historię, że może nas dotyczyć. Oczywiście inscenizacje ostatnich lat w Polsce i za granicą Halki, której nie było wiele, ale ważne. Tak, uwspółcześniały Halkę, tak? Uwspółcześniały na tyle, że mogło to być szokujące, mogło to być czasem niepotrzebne, czasem kierowało nas w inne kierunki zupełnie i zapominaliśmy, o czym to tak naprawdę jest. A ja teraz próbuję pokazać, jesteśmy wychowani jednak trochę na muzeum, wyjdźmy z tego muzeum, popatrzmy z pewnego dystansu na te gabloty, w którym jest cepelia, w którym jest kościółek, w którym jest wszystko to, co z Halką nam się kojarzyło. I zobaczmy, czy teraz właśnie z takiej perspektywy jesteśmy w stanie ją zrozumieć i żeby nas zabolała i żeby nas wzruszyła, żebyśmy się poczuli częścią tej historii. A robię to dość przewrotnie, bo jeszcze dodaję tutaj duchy, które nas prowadzą. Perspektywę zupełnie nową, czyli co się stało po śmierci Halki w zaświatach. To nam pozwala trochę opowiadać, co się działo przed Halką tak naprawdę i to baletowo, tanecznie, więc myślę, że pokazuje taki naprawdę spektakl stricte operowy, gdzie mamy i taniec folk, bo też zaprosiliśmy grupę przecież osób, które tańczą tańce, w tym wypadku mazur, polonez, tańce góralskie, więc kurpie zielone tutaj występują z nami, więc taka mieszanka, jak to być powinno w operze, czyli jest na bogato i dekoracja, i taniec, i śpiew, i orkiestra, wybitny dyrygent Fabio Biondi i wielka, wielka pasja, mam nadzieję, i publiczności, na pewno na scenie ta pasja mnie codziennie zaraża.
1: O ile te wszystkie okoliczności społeczne no bardzo się zmieniły, to jednak historia stara jak świat. Wielka miłość, porzucona kobieta, zrozpaczona, zagubiona. Jak pan to widzi?
3: Rzeczywiście tematów jest bardzo dużo. Reżyser musi postawić pewne akcenty, musi skupić się na pewnych tematach, więc myślę, że mógłbym robić tych Halek z 10 i nadal nie wyczerpałbym głębi, która tam jest i tematów, które tam są, więc to jest fascynujące w świecie operowym i w ogóle teatralnym. Ja się skupiłem tak naprawdę na zobaczeniu kobiety wolnej, która mówi, co myśli, która mówi, co czuje. Tak, taka trochę Carmen, która była bardzo odważną postacią operową, bo mówiła, że miłość może się jak ptak przesiąść z jednej gałęzi na drugą. Szok, prawda, dla naszego społeczeństwa. Halka mówi, miłość może być większa niż wszystko. Tak, miłość może doprowadzić do szaleństwa i warto. Ta Halka ze swoją pasją, Jątek ze swoją miłością, oczywiście nadal aktualny. I to taka jest trochę przewrotna moja inscenizacja, gdzie co chwilę myślimy, że ktoś inny jest bohaterem. Że to jest o pogubionym Januszu, który nie może się zdecydować, czy jednak miłość, czy pieniądze. O Zofii, która go kontroluje i nie jest głupiutką panienką, córeczką stolnika, tylko jest osobą, która dobrze wie, co robi. Podejmuje bardzo ważne decyzje, jest bardzo współczesną kobietą w tym wszystkim, pomimo tego, że jest ubrana prawie jak szlachcianka sprzed 200-300 lat. Jest to gra pewnego rodzaju. Dzięba, który zawsze jest takim dodatkową postacią, która pojawia się i znika, tutaj staje się księdzem robakiem. W związku z tym wprowadza w pewnym sensie nawet pewnego rodzaju podejście do powstania, które Moniuszko tak przygotowuje troszeczkę, jeżeli chodzi o sceny buntu górali tak naprawdę do złego pana. Więc tak jakby tych tematów, cytatów i może być Malczewski i Mickiewicz i Wyspiański, takie poszukanie razem z dzisiejszą publicznością odnośników, referencji i do malarstwa i do poezji, no to jest wielka, wielka, wielka przyjemność, że możemy sobie na to pozwolić i każdy tu odczyta inny świat w inny sposób, prostu i chciałbym zostawić takie otwarte pewne drzwi. No już sam fakt, że robię dwa różne zakończenia dla wersji włoskiej i dla wersji polskiej. Oczywiście jest to gra formy, myślę, tak jak Halka. Ona skoczyła z mostu, ja skaczę z mostu z całym zespołem OIFP w Białymstoku.
1: I myślę, że taki skok warto zobaczyć. O białostockiej premierze Halki opowiadał reżyser Michał Znaniecki. A tymczasem...
0: Eko Białystok.
1: Wybierasz się do lasu? To świetny pomysł. Odpocznij i dotleń się. Lasy Państwowe w Białymstoku przygotowały specjalne leśne parkingi, które ułatwią rozpoczęcie przygody wśród drzew. Ich lokalizację można sprawdzić na stronie czaswlas.pl, turystycznym portalu Lasów Państwowych. Można tam znaleźć mnóstwo inspiracji na wycieczki do lasu. Opisane są ścieżki i szlaki idealne do aktywnego wypoczynku, spacerów i wycieczek rowerowych. Za chwilę w naszym programie przegląd wydarzeń tygodnia, a w nim m.in. o tym, iż dobrze działający, sprawny system recyklingu komunalnych odpadów najbardziej opłaca się samym mieszkańcom. Wrócimy jeszcze do pożarów, które nękały w ubiegłym tygodniu Puszczę Białowieską. No i przypomnijmy po raz kolejny o majówkowych atrakcjach w Białymstoku.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
4: Bogdan Widawka, zapraszam. Zaczynamy od ubiegłego weekendu i kapryśnej pogody. Porywisty wiatr, deszcz i śnieg dały się we znaki mieszkańcom Podlasia. W regionie odnotowano wiele interwencji strażaków i uszkodzeń budynków. Trudne warunki na Podlasiu panowały w ubiegły weekend i jak podawał portal Bia24.pl, takie sytuacje występowały na terenie całego województwa. Od sierpnia tego roku wszystkie opakowania wprowadzane na rynek Unii Europejskiej będą musiały być tak projektowane, żeby ułatwić sortowanie i recykling. Specjaliści podkreślają, że sprawny, dobrze działający system zbierania i recyklingu komunalnych śmieci najbardziej opłaca się samym mieszkańcom, bo im działa lepiej, tym więcej na siebie zarabia. I o tym Jakub Medek.
5: Zależność wyjaśnia Zbigniew Gołębiewski z komunalnej spółki Lech, gospodarującej odpadami w Białymstoku.
6: Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, które mieszkańcy do nas przywieźli, tak, czy spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów.
5: Na inny aspekt, narzucane prawem poziomy odzysku odpadów, zwraca uwagę profesor Artur Modrzejewski, prawnik, specjalista od odpadów z Uniwersytetu w Białymstoku.
7: Jeśli tych poziomów nie będą zyskiwały, to z kolei będą nakładane kary. Gmina nie ma własnych pieniędzy. W związku z tym te kary zapłaci z pieniędzy budżetowych, które w konsekwencji będą znowu przerzucone na obywatela.
5: Obecnie wskaźnik wynosi 50%. Za każdy punkt poniżej tej wartości gminy muszą płacić kilkaset tysięcy złotych kary.
4: Relacjonował Jakub Medek. W ubiegłą sobotę na terenie Puszczy Białowieskiej wybuchł pożar, który objął rezerwat przyrody Kozłowych Borek. Akcja trwała ponad 10 godzin, a ogień strawił około 6 hektarów lasu. Akcję gaśniczą znacznie utrudniał trudno dostępny teren. Ratownicy musieli przedzierać się przez powalone i suche drzewa, które blokowały dojście do ognia. Płonęła nie tylko ściółka, ale też pojedyncze drzewa. Sytuację dodatkowo komplikował silny wiatr, który sprzyjał szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia, a także przerzucaniu zarzewi pożaru na kolejne obszary. W akcji brały udział też inne służby, m.in. Wojsko Polskie, Straż Graniczna i Służba Leśna. Białystok jest gotowy nie tylko na majówkę, ale też na lato. Ścisły sezon turystyczny trwa od czerwca do września, ale wielu turystów odwiedza Białystok także w majowy weekend. Dlatego od 2 maja będzie można zwiedzać miasto z przewodnikiem. Z oferty mogą też skorzystać oczywiście białostoczanie, którzy zdecydują się spędzić majówkę w mieście. Pierwsze przejazdy kultowym ogórkiem autobusem marki Jelcz z taboru Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego z licencjonowanym przewodnikiem PTTK odbędą się 2 maja. Bezpłatnie można zwiedzić zabytkowy zegar w Wieży Bramnej prowadzącej do Pałacu Branickich. Jest już czynny punkt widokowy w jednej z najwyższych budowli miasta, kościele Świętego Rocha. Będzie działał do 30 września. To tylko kilka atrakcji, jest ich znacznie więcej. Szczegóły zamieszcza portal białystok.pl. I to już wszystko w przeglądzie wydarzeń tygodnia w Białymstoku. Bogdan Widawka, dziękuję. Wracamy do autorki programu Tydzień w Białymstoku, Julii Tygrzyby.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Turystyka pozytywna, która daje przyjemność i relaks zarówno turystom, jak i mieszkańcom regionu, który turystów przyjmuje. Turystyka, która zapewnia szacunek walorom przyrodniczym i kulturalnym i jest odporna na niesprzyjające warunki zewnętrzne. Nad tym, aby właśnie tak to wyglądało w województwie podlaskim, rozpoczęły prace władze naszego regionu i Regionalnej Organizacji Turystycznej. W ramach projektu Podlaskie Zrównoważone Turystycznie 2.0 powstanie sieć, w której będą współpracowali przedsiębiorcy turystyczni, usługodawcy, organizacje i instytucje. Będzie on realizowany przez najbliższy rok. Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Katarzyna Sadowska wyjaśniła, że projekt ma być ważnym krokiem w kierunku tworzenia sieci podlaskiej turystyki zrównoważonej.
2: Mamy świadomość tego, że turystyka jest bardzo wrażliwą gałęzią gospodarki i nasza branża turystyczna bardzo odczuwa różne wahania, sezonowości, szczególnie województwo podlaskie. Ze względu na położenie blisko granicy, każde wydarzenie, które negatywnie wpływa na wizerunek naszego województwa, odczuwa nasza branża turystyczna, a my staramy się temu zapobiec. Staramy się temu zapobiec właśnie poprzez warsztaty, poprzez spotkania, ale również ukierunkowanie rozwoju turystyki, aby nasza branża turystyczna też czuła, że jesteśmy razem z nimi po to, żeby pomóc, żebyśmy szli w jednym kierunku, abyśmy tworzyli spójną ofertę turystyczną, ale właśnie ofertę odpowiedzialną, nowoczesną i odporną. Właśnie na te zmiany, które są tak naprawdę niezależne od nas, od tego, co robimy. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu, ale staramy się reagować na bieżąco. I mamy nadzieję, że wspólnie będziemy mogli tworzyć ofertę turystyki zrównoważonej, takiej, która będzie chroniła naszą przepiękną przyrodę, to, co mamy w naszym województwie najbardziej wartościowe, a wartościowych produktów mamy mnóstwo, poczynając od natury, poprzez mozaikę kulturową, kulinaria i wiele produktów turystycznych, które właśnie ją tworzą, dlatego ważne jest ukierunkowanie, uporządkowanie tego wszystkiego, co mamy najlepsze i stworzenie właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, spójnej, wspólnej oferty turystycznej.
1: Ekspert do spraw turystyki Hubert Gonera wyjaśnił, że Podlasie ma potencjał, aby taką ofertę stworzyć.
6: Jadąc na Podlasie, moja dusza czuje się znacznie lepiej, lżej i z dużą tęsknotą z Podlasia wyjeżdżam. Województwo podlaskie jest szczególne, szczególne dlatego, że pod jedną nazwą, pod jednym brandem skrywa dużo więcej. I bogactwo oferty turystycznej to jest także coś, co poprzez realizację projektu Podlaskie Turystyka Zrównoważona 2.0 chcemy uwypuklić i pokazać na rynku. Chcemy zbudować wspólnie z całą branżą turystyczną pewien model. Model, który będzie opierał się na oddolnym zaangażowaniu biznesu, branży, który będzie wzmacniany na poziomie krain turystycznych, żeby Podlaskie nie kojarzyło się wyłącznie z Żubrem, Białowieżą, ale także z Narwią, Bugiem, z miejscami takimi jak Puszcza Knyszyńska. Chcemy, żeby Podlasie miało swoich wiele mozaikowych odsłon. I każda z tych mozaikowych krain może przyciągać turystę świadomego, który chce zwolnić, zregenerować swoje siły i w duchu europejskim zbudować chcemy taką strategię, która włączy jak największą liczbę podmiotów prywatnych, stowarzyszeniowych, parków narodowych i da im szansę do wspólnej promocji i współpracy. Pamiętajmy proszę o tym, że właśnie teraz pisze się i jest konsultowana pierwsza w historii strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Unii Europejskiej. I w tym samym momencie my realizujemy kierunki rozwoju turystyki w województwie podlaskim właśnie zrównoważonej, odpornej i regeneratywnej. I chcielibyśmy, żeby to nie były tylko słowa, ale żeby były to codzienne działania, które my zaszczepimy teraz poprzez intensywną drugą już turę pracy całorocznej i one zostaną z Wami na cały czas. Zostaną z każdym turystą, który przyjeżdżając tutaj będzie składał obietnicę. Obietnicę pewnego szacunku, obietnicę podpisania się pod pewnymi wartościami. Tak jak to na przykład ma miejsce w Nowej Zelandii, na Wyspach Owczych, na Islandii. Chcemy, żeby turysta przyjeżdżając do Podlaskiego wiedział, jakie szczególne atuty może tutaj spotkać i podpisał się pod szacunkiem dla nich. Dzięki temu wiemy, że rozwój turystyki przez lata, nawet jeśli będzie się tak wspaniale rozwijał i na to liczymy, jak przez ostatni rok dzięki bonowi turystycznemu, nie zepsuł zasobów, na których turystyka bazuje i dzięki
8: dzięki którym może się rozwijać, czyli zasobu środowiskowego, kulturowego, ale także społeczno-gospodarczego i w sposób bardzo równoważony dzięki krainom turystycznym. Myślimy, że tym zasobem będziecie Państwo w stanie doskonale zarządzać i gospodarować, nie psując go, a wzmacniając. Dużo pracy, ale wspólnie dokonacie Państwo z naszą pomocą jej na pewno wzorcowo. Jesteśmy przekonani, że Polska i świat Was pod tym względem dostrzeże, zobaczy i chętnie odwiedzi.
1: Zapewniał ekspert do spraw turystyki Hubert Gonera. A szansa na to jest tym większa, że Podlaskie ma jeszcze jeden atut, dodaje Jacek Janowski z Polskiej Organizacji Turystycznej.
9: Województwo Podlaskie jest regionem bogatym w kulturę, historię i naturę, ale ważnym elementem jest autentyczność tego regionu. Turysta w tej chwili szuka miejsc autentycznych, miejsc, które zapadną mu w pamięci i będzie miał dobre wspomnienia z takiego miejsca. I tym regionem może być region Podlaski i te działania uwydatniają tę autentyczność w regionie Podlaski. Dzisiejsza konferencja Zrównoważony Rozwój 2.0 i cykl warsztatów, cykl tych różnych działań, które będą promować, to są te działania spójne z działaniami Polskiej Organizacji Turystycznej, bo Polska Organizacja Turystyczna w tej chwili wprowadza kolejny projekt dotyczący turystyki zrównoważonej. Również szkolenia ogólnopolskie, ale też w przyszłości planujemy certyfikację destynacji turystycznych w oparciu o zrównoważony rozwój. Turysta teraz poszukuje miejsc takich autentycznych, odpowiedzialnych, odpornych i takim regionem jest region Podlaski. Ma ogromny potencjał do tego, żeby być takim regionem przyciągającym turystów, którzy chcą świadomie wypoczywać w miejscach zgodnym z naturą, zgodnym z kulturą, dziedzictwem naturalnym, ale też z mieszkańcami, z lokalną społecznością. Chcemy patrzeć na produkt turystyczny, na destynację turystyczną, nie tylko w kontekście dobrostanu turysty, ale również w kontekście dobrostanu mieszkańców, społeczności lokalnych, bo jeżeli społeczność lokalna cieszy się na widok turysty, wówczas turysta czuje się dobrze. W związku z tym ta gra będzie wtedy taka, że turyści będą chętnie chcieli przyjeżdżać do tego regionu. Takie kroki robi właśnie Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna. To dzisiejsze spotkanie jest takim dowodem tego, ale też wcześniejsze działania, chociażby Podlaski Bon Turystyczny, to też jest strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o promocję polskiej turystyki, a przede wszystkim podlaskiej turystyki. Życzę powodzenia właśnie regionowi podlaskiemu i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, bo my w Polskiej Organizacji Turystycznej, patrząc na te działania, widzimy, że to jest wszystko skoordynowane, tak jak widzimy to w strategii marketingowej Polski do roku 2030.
1: Dyrektor Biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak wyjaśniła, że celem sieci turystyki pozytywnej jest wypracowanie konkretnej oferty turystyki zrównoważonej.
10: Jako Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna kładziemy nacisk właśnie na wspólną budowę oferty naszych regionów turystycznych. I w ramach projektu, który jest kontynuacją działań, które rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, w tym roku będziemy spotykać się na warsztatach. Chcemy również opracować program rozwoju certyfikacji ESG dla branży MICE. Chcemy zaktualizować i zmodernizować nasz serwis turystyczny Podlaskie Travel, a także na zakończenie mamy w planach zorganizowanie dużego forum turystyki zrównoważonej, na które już Państwa serdecznie zapraszam.
1: Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym wierzy w to, że projekt zakończy się sukcesem.
11: Kolejnym etapem będą szkolenia w 6 miejscach naszego regionu, gdzie będziemy mówili o tym, jak ważna jest turystyka, która dba o nasze środowisko naturalne, która wdraża zrównoważony rozwój ESG i która staje się odporna właśnie na te sytuacje od nas niezależne, jak sytuacja geopolityczna czy sezonowość. Efektem tej działalności ma być stworzenie Podlaskiej Sieci Turystyki Pozytywnej i jestem przekonany, że województwo podlaskie właśnie będzie liderem polskim turystyki pozytywnej.
1: To był marszałek województwa Łukasz Prokorym.
0: Tym żyje Białystok.
1: Kolejne gminy w województwie podlaskim zorganizują swoim mieszkańcom opiekę nad dziećmi do lat 3. W Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku wojewoda podpisał umowy z samorządowcami w ramach rządowego programu Aktywny Dzienny Opiekun w Gminie. Ma to być odpowiedź na potrzeby rodziców, którzy chcą wrócić do pracy, ale w ich miejscowościach brakuje żłobków, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
12: To nie tylko bardzo uroczyste wydarzenie, ale przede wszystkim wszystkim wydarzenie, które cieszy i mnie jako wojewodę podlaskiego, mam nadzieję, że cieszy państwa samorządowców, ale cieszy także mieszkańców gmin, rodziców, którzy dzięki rządowemu programowi Aktywny Dzienny Opiekun w gminie będą mogli liczyć na fachową opiekę nad swoimi pociechami, ale to także jest ważne z punktu widzenia tego programu wrócić do aktywności zawodowej. Proszę państwa, ten program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wspiera tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3. W gminach oczywiście, w których tego rodzaju instytucje do tej pory nie działały. To, co dla mnie bardzo ważne, ale myślę, że istotne z punktu widzenia zwłaszcza tych, którzy będą odbiorcami tego programu, to to, że to jest bardzo kameralna forma opieki nad dziećmi, często alternatywna wobec tej opieki w żłobkach. To, co jest istotą tego programu, to to, że grupy dzieci mogą maksymalnie liczyć 5 dzieci maleństw. W związku z tym te warunki są, tak jak powiedziałem, kameralne, ale na pewno komfortowe. Służą zaopiekowaniu, ale także rozwojowi, co z punktu widzenia tych procesów psychologicznych związanych z socjalizacją odgrywa bardzo istotną rolę. Program Aktywny Dzienny Opiekun w Gminie to program, który daje możliwość opieki nad dziećmi, jeżeli chodzi o rodziców, powrót do aktywności zawodowej w przekonaniu, że dzieci pozostają w warunkach przede wszystkim bezpiecznych, ale także w warunkach, które gwarantują twórczy rozwój, a to jest w tym wszystkim bardzo ważne. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję tego rządowego programu, mogą składać w nim wnioski samorządy tak naprawdę w dwóch obszarach. Utworzenie dziennego opiekuna w gminie i takich wniosków jest 10 i kontynuowanie tego programu w gminach, które już taką umowę podpisały wcześniej. Takie są dwie gminy. Łączna kwota dofinansowania maksymalna na jednego dziennego opiekuna to jest 300 tysięcy, ale program zakłada, że w jednej gminie mogą istnieć takie dwa miejsca. No i to, co dla mnie bardzo ważne, że tworzymy i zamazujemy tym samym to, co Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nazywa białymi plamami. Zamazujemy te białe plamy, tworzymy miejsca właśnie w ramach tego programu Aktywny Dzienny Opiekun w gminie. Podpisujemy umowy z 8 gminami, przy czym w 2 gminach powstaną 2 tego rodzaju miejsca. Gmina Jasionówka, Puńsk, Krypno, 2 tego rodzaju instytucje, Wizna, Suraż, Lipsk, Stawiski, także 2 instytucje oraz Krynki. Łączna wartość rządowego dofinansowania to prawie 2 800 000 zł. I jeżeli chodzi o 2 gminy, kontynuujemy realizację tego programu. Te 2 gminy to Rutka i Szumowo i one otrzymują prawie 200 000 zł rządowego dofinansowania na dalsze kontynuowanie tej działalności. Łącznie podpisujemy umowę na kwotę przekraczającą 3 000 000 zł.
1: Samorządowcy przyznają, że walka o zatrzymanie młodych ludzi w regionie to wyzwanie, w którym właśnie pomaga program Aktywny Dzienny Opiekun w gminie. Wójt Puńska Witold Liszkowski zapowiada nawet dodatkowe zachęty.
13: Bardzo się cieszę z tego programu, który troszeczkę się zmienia na korzyść dla samorządów, jeśli chodzi o to, co w przyszłości może się dziać. Chodzi o to, że przez 3 lata, jeśli nie pojawią się nasze maluchy, nasze wspólne, więc te budynki tak przechodzą na własność samorządów, to jest bardzo dobre. Szkoda troszeczkę, że w tych czasach, kiedy ceny rosną, przygotowania miejsc albo żłobków, albo aktywnego dziennego opiekuna troszeczkę rosną, więc spotykamy się z trudnościami, ale nie chcemy tych białych plam. Myślimy o przyszłości, bo to będzie służyć dla naszych małych mieszkańców. Na pewno każdy samorząd jeszcze coś innego robi w tym dziele, żeby młodzi ludzie pozostali w naszych mniejszych gminach. My jako gmina Puńsk też w tym roku podejmujemy uchwałę o sprzedaży działek za 50% dla osób młodych, żeby zapełnić najpierw miejsce aktywnego dziennego opiekuna, później żłobki, później szkoły, a później może jakiś uniwersytet.
1: Dla wielu gmin to historyczna zmiana. Wójt Wizny Artur Schulz zaznacza, że wydatki na najmłodszych mieszkańców to nie obciążenie budżetu, a konieczna strategia.
14: Niezwykle jest mi miło, że Wizna przestaje być białą plamą na mapie opieki żłobkowej. Inwestycje, środki wydane na te cele, na oświatowe, na młodych dzieci nie są kosztem, a są inwestycją. Jest to dość oczywista sprawa.
1: Łącznie w Podlaskim dzięki tym umową powstanie kilkanaście nowych punktów opieki dziennej. Nabór do programu jest ciągły, a wojewoda zachęca kolejne samorządy do składania wniosków.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: No to mamy już w Białymstoku przedsmak sezonu turystycznego. Mówi Katarzyna Pierwienis, dyrektor Biura Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku.
15: Miałjówka to jest początek sezonu turystycznego. Pierwszy taki ważny moment, ale tak naprawdę właściwy sezon turystyczny rozpocznie się gdzieś tam w połowie czerwca, to nasze doświadczenia i obserwacje pokazują. Także majówka, w zależności od tego, czy jest długa, czy tak jak w tym roku, 3 dni, nie udało się ugrać tego 4 wolnego dnia, więc prawdopodobnie ci turyści, którzy do nas przyjadą, będą gdzieś z bliższych terenów, ale czas pokaże, zobaczymy. Tutaj będziemy notować skrzętnie, statystyki robić, skąd ci turyści do nas przybyli. Także mamy pewne propozycje i oferty na sezon turystyczny, ale ponieważ jest majówka, to też rozpoczynamy je już w majówkę. Później będzie krótka przerwa właśnie do połowy czerwca i następnie regularnie będą się odbywać te atrakcje. I o czym jest mowa? Przede wszystkim o wycieczkach zabytkowym, kultowym już Ogórkiem, czyli autobusem marki Jelcz, należącym do komunalnego przedsiębiorstwa komunikacyjnego. To oczywiście wycieczka sentymentalna dla miłośników ryku silnika i mocnych wrażeń, ale również na pokładzie Ogórka jak zwykle będzie licencjonowany przewodnik PTTK, który opowie o mijanych obiektach po drodze. Ogórek ma taką zaletę dla turystycznego zwiedzania, że może zajechać dalej niż by się na piechotę doszło, także między innymi na trasie tej wycieczki jest stadion, Horten Arena, jak również mniej znane zakamarki, jak na przykład teren dawnego cmentarza gettowego. Wszystko to z okien autokaru, ale z komentarzem przewodnika. Także zapraszamy. Bilet kosztuje 10 zł, jedyne 10 zł za osobę. Dzięki dofinansowaniu tego zadania przez miasto Białystok w ramach zadania publicznego realizowanego przez PTTK. Bilety można kupić przez stronę internetową białystokpttk.pl. Także Ogórek to jest pierwsza nasza propozycja. Regularne kursy będą się odbywać od 6 czerwca do 5 września, co sobotę o 11 i 12. Następnie zapraszamy Państwa w każdy z 3 dni majówki, 1, 2 i 3, do zwiedzania zabytkowego zegara w Wieży Bramnej. Zegar będzie dostępny w godzinach przedłużonych tym razem, bo majówka od 9 do 17. Pierwsze wejście 15 po 9, ostatnie wejście za 15, 5. Co pół godziny można przyjść i zegar zwiedzić. Będzie to zwiedzanie kameralne w małych grupkach, ponieważ tam na górę może wejść tylko 8 do 10 osób maksymalnie. Także nie trzeba nigdzie się rejestrować, jest to zwiedzanie bezpłatne. Zapraszamy 15 minut po pełnej godzinie bądź 15 minut przed pełną godziną. Nasi przewodnicy czekają na Państwa i zwiedzamy. Przy okazji rozpoczynającego się sezonu turystycznego pragnę przypomnieć o efektach projektu zrealizowanego przez nas przy dofinansowaniu miasta Białystok w zeszłym roku. Projekt nazywał się Objaśniamy Polski Wersal i miał na celu przede wszystkim udostępnienie jak najszerszej rzeszy społeczeństwa możliwości dowiedzenia się czegoś na temat założenia pałacowo-ogrodowego Branickich. W jaki sposób to uczyniliśmy? Przede wszystkim chodziło o opisanie 60 obiektów znajdujących się w tym założeniu pałacowym, wrzucenie tych opisów na stronę, zrobienie pięknych zdjęć i umieszczenie na tych obiektach tabliczek. Tabliczek z kodami QR. Takie malutkie, prawie niewidoczne tabliczki, ale tak sobie życzył konserwator zabytków, znajdują się na tych obiektach. Można do nich podejść, na nich jest nazwa obiektu, data powstania oraz kod QR, który prowadzi do szerszego opisu na stronie internetowej. Także taką atrakcję polecamy turystom, ale również białostoczanom, którzy podczas niedzielnych spacerów mogą się czegoś dowiedzieć więcej o swoim mieście. No i kolejna rzecz, którą w regularny sposób będziemy proponować jako PTTK i Centrum Informacji Turystycznej latem, od czerwca, ale na majówkę również, to będą spacery tak zwane w pigułce Odkryj Białystok z przewodnikiem. Jeżeli przyjeżdża turysta i chciałby, że tak powiem, liznąć Białegostoku, poznać to centrum miasta z przewodnikiem, ma taką możliwość w każdą sobotę latem od czerwca. Ruszamy już przy jednej osobie zainteresowanej. Bilety sprzedajemy tutaj w informacji turystycznej. Bilet normalny kosztuje 30 zł, a ulgowy 20, ulgowy dla dzieci. I nawet z jedną osobą przewodnik wyrusza na taki 2-godzinny spacer po mieście. Także szczegółowy harmonogram tych spacerów będzie na naszej stronie latem, każda sobota o godzinie 17.
1: A turystów oprowadza nie byle kto, a sam hetman Branicki, czyli Mariusz Golak, przewodnik PTTK.
16: Czasami wcielam się w rolę hetmana Branickiego, ale nie jest to efektem rozdwojenia jaźni, ale pewnych różnych ról przewodnickich. Jako Centrum Informacji Turystycznej przygotowaliśmy kilka autorskich, premierowych projektów. Jeden jest związany właśnie z postaciami Izabeli Branickiej i Hetmana Branickiego. Chodzi o spacery. Spacery dedykowane uczniom szkół podstawowych, które będą odbywały się wokół Pałacu Branickich. Przebrani przewodnicy, przewodnicy w strojach epoki Jana Klemensa Branickiego lub Izabeli Branickiej będą oprowadzali uczniów szkół podstawowych, organizując im przy okazji gry, ale także sprzedając pewne informacje na temat rodu Branickich i też Pałacu Branickich. To jest pierwszy premierowy nasz projekt. Drugi, wiadomo, że serca białostoczan i turystów odwiedzających miasto podbiły nasze widzimisię, więc w odpowiedzi na to oczekiwanie, zapotrzebowanie, postanowiliśmy stworzyć grę miejską. Grę miejską dedykowaną widzimisiom i w ten sposób można nie tylko miło spędzić czas, ale także poznać fragment naszego miasta. Drodzy Państwo, skoro jesteśmy w Centrum Informacji Turystycznej, to grzechem byłoby nie powiedzieć słów kilka o funkcjonowaniu Centrum Informacji Turystycznej. Otóż od początku maja, czyli od momentu, kiedy startuje sezon turystyczny, pracujemy dłużej, od 9 do 17, więc turyści, ale też białostoczanie mogą uzyskać te informacje dłużej w ciągu dnia. I kolejna ważna informacja z perspektywy funkcjonowania Centrum Informacji, a mianowicie jesteśmy w zasadzie otwarci codziennie. To niektórych może dziwić, niektórych wręcz szokować, ale od poniedziałku do niedzieli jesteśmy tu, udzielamy informacji i każdy białostoczanin czy turysta nas odwiedzający może skorzystać z naszej pomocy. A oprócz tej wiedzy, którą dysponujemy i którą się dzielimy, mamy też mnóstwo materiałów, w tym wiele materiałów bezpłatnych. Mapek, folderów, przewodników, broszur, więc naprawdę odwiedzając Centrum Informacji Turystycznej można wyjść usatysfakcjonowanym i można dzięki temu wyjść na teren miasta i naprawdę świadomie i z przyjemnością je zwiedzić. Na potrzeby punktu informacji turystycznej prowadzimy nasze wewnętrzne statystyki i faktycznie ubiegły rok był rekordowy, a statystyki dotychczasowych miesięcy wskazują, że nie będzie gorszy. Proszę sobie wyobrazić, ale 2 maja, czyli w drugi dzień majówki ubiegłego roku, odwiedziło ten punkt ponad 300 osób, więc jeżeli przełożyć to na 8-godzinny dzień pracy, to ci turyści dosłownie co półtorej minuty wchodzili, więc te drzwi się dosłownie nie zamykały, ale ruch był naprawdę intensywny i trzeba powiedzieć, że odwiedzają nas nie tylko turyści z Polski i tu prym wiodą 3 województwa, mazowieckie, wielkopolskie i pomorskie, tak przynajmniej wynika z naszych statystyk, ale też coraz więcej jest turystów z zagranicy i częstokroć są to tak egzotyczne kierunki jak Australia. Ostatnio nas odwiedzili sympatyczni Brazylijczycy, coraz więcej turystów pojawia się z Ameryki Południowej, więc naprawdę zainteresowanie Białymstokiem z każdym miesiącem rośnie i Białystok jest uważany za coraz bardziej atrakcyjniejszą destynację turystyczną.
1: Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki dodaje, że ma wielkie oczekiwania w związku z tegoroczną edycją prestiżowego kulinarnego przewodnika Michelin.
17: 27 maja to dosyć ważna data, bo wtedy poznamy wyniki Narodowej Selekcji Michelin. Do tej pory było tak, że ta najbardziej znana sieć przewodników kulinarnych na świecie oceniała tylko i wyłącznie lokale znajdujące się w 4 miejscach w Polsce. W Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu oraz w Gdańsku. Teraz dzięki projektowi realizowanemu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Organizację Turystyczną cała Polska będzie oceniana. Mamy nadzieję, że też któryś z lokali znajdujących się w województwie podlaskim, w tym w Białymstoku, na jakieś wyróżnienie Michelin zasłuży. Co od razu mówię, że oznacza niesamowity wzrost obrotów w danym lokalu gastronomicznym, ale też rośnie zainteresowanie ze strony turystów, nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Jest to brand na tyle znany i rozpoznawalny, że powoduje to, że turyści chętnie przyjeżdżają w dane miejsce. Robimy wszystko jako miasto, żeby każdy kolejny weekend, chociażby w maju, był zapełniony jakimś wydarzeniem. Można wymieniać półmaraton białostocki, meeting lekkoatletyczny na rynku, święto ulicy Klińskiego, chociażby noc muzeów. Każdy weekend w maju ma jakąś atrakcję, która powoduje, że ci, którzy zdecydują się z Polski przyjechać do naszego miasta, to zobaczą, że naprawdę jest to miejsce, w którym dużo się dzieje.
1: Do Białegostoku zapraszał wiceprezydent miasta Rafał Rudnicki. Tymczasem jeszcze tylko do 8 maja można składać wnioski o stypendia marszałka województwa podlaskiego. Można dostać nawet 8,5 tysiąca złotych. Trzeba mieć bardzo dobre wyniki w nauce i być w trudnej sytuacji finansowej. Program finansowany jest z funduszy europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027, powiedział marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
18: Kwota, która pochodzi z naszego programu regionalnego funduszu europejskiego dla Podlaskiego, to jest 8,5 miliona złotych. Chcemy przeznaczyć dla 1000 osób stypendia w wysokości 8,5 tysiąca złotych. Jest to trzecia edycja. W dwóch poprzednich edycjach na stypendia przeznaczyliśmy już kwotę 12 milionów złotych. Tą kwotę otrzymało prawie 18 tysięcy naszych podlaskich uczniów. Jestem przekonany, że te stypendia będą pomagały tym uczniom, których sytuacja materialna nie jest najlepsza, w realizacji swoich pasji do nauki, do rozwoju i do bycia dobrym uczniem i jak najlepszym absolwentem szkół, których się uczą.
1: Jak wyjaśniła dyrektor Biura Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Bożena Bieryło, o wsparcie mogą ubiegać się uczniowie starszych klas od 5 do 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w województwie podlaskim. Warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego oraz wykazanie się odpowiednimi osiągnięciami edukacyjnymi. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 2696 zł, a w przypadku rodzin z osobą z niepełnosprawnością 3056 zł. Kandydaci muszą się także wykazać wysoką średnią ocen lub sukcesami w konkursach i olimpiadach. Wymagania nie są wygórowane, zaznaczył członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk, zachęcając do składania wniosków.
19: Średnia ocen 4,5 to nie jest aż tak wysoka do osiągnięcia, czy 4,75. Laureatów różnorodnych konkursów przedmiotowych w województwie podlaskim mamy dość sporo, jeżeli mówimy o uczniach szkół podstawowych. Istotne i ważne jest podkreślenie, że również zwracamy uwagę na aspekt sytuacji materialnej, żeby wesprzeć tych, którzy mają może czasami trudności w pozyskaniu czy to sprzętu, czy niezbędnej literatury do nauki.
1: Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami i Programami Karolina Perkowska podkreśliła, że samorząd województwa konsekwentnie inwestuje w edukację jako fundament rozwoju regionu.
20: Jesteśmy bardzo dumni, że mamy taki cały program stypendialny dla uczniów. Jest to projekt strategiczny województwa podlaskiego w ramach naszego programu regionalnego i myślę, że właśnie takie projekty, takie inicjatywy pokazują, że wspieramy naszych uczniów, wspieramy proces edukacji, ale też pracujemy na to, żeby się każdy czuł bezpieczny w tej edukacji i docelowo też został w naszym województwie. Pomysł zrodził się z tego, że człowiek to najważniejsza inwestycja i powinniśmy zaczynać od samego początku. W trudnych negocjacjach z Komisją Europejską nam się udało przekonać funkcjonariuszy unijnych do tego, że to jest bardzo potrzebny mechanizm.
1: Na ciągłość działań w tym obszarze zwróciła uwagę również dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Agnieszka Dudzińska.
21: W związku z tym, że takie programy stypendialne dla uczniów uzdolnionych były realizowane również w poprzednich latach, natomiast rzeczywiście, tak jak powiedziała dyrektor Perkowska, w tej perspektywie te negocjacje były już trudniejsze i wymagały większego nakładu pracy od instytucji zarządzającej i mocniejszych argumentów, żeby taki program stypendialny mógł zostać wprowadzony i sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naszego programu regionalnego. Również to, co powiedział członek zarządu marszałek Dyjuk, ten drugi program stypendialny, który mamy przeznaczony dla uczniów szkół zawodowych, jeszcze więcej wymagał negocjacji z naszej strony i rzeczywiście to się udało, żeby uczniowie nie tylko otrzymywali środki, ale również realizowali pewne działania w formie projektów edukacyjnych i byli przygotowywani tak naprawdę do podjęcia w niektórych przypadkach nawet działalności gospodarczej związanej z tymi swoimi pomysłami.
1: W tej edycji stypendia może dostać nawet 1000 uczniów. W dwóch poprzednich edycjach przyznano łącznie 1759 stypendiów o wartości blisko 12 milionów złotych.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: A zaczynamy od Archiwum Białoruskiego. Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku tworzy archiwum poświęcone mniejszości białoruskiej w Polsce. Instytucja zachęca mieszkańców regionu i całego kraju do przekazywania rodzinnych dokumentów, fotografii i pamiątek, które pomogą zachować pamięć o historii, języku i kulturze tej społeczności. Centrum działa ponad 2 lata i realizuje liczne ambitne projekty. Więcej na ten temat opowie nam wicedyrektor Ilona Karpiuk.
3: W naszej działalności właśnie Centrum Kultury Białoruskiej myślę, że pamięć to jest jedna z nadrzędnych, co nas napędza. Również dlatego, że zajmujemy się kulturą współczesną, zajmujemy się diagnozą też potrzeb lokalnych, tym czego potrzeba powiedzmy gdzieś tam, gdzie żyją Białorusini na Białostoczyźnie, w gminach mniejszych czy powiatach, bo oprócz Białegostoku działamy na całej Białostoczyźnie. I oczywiście te potrzeby i diagnozy są ważne, a z drugiej strony pamięć jest dla nas o tyle istotna, że ona buduje też tożsamość. I przez 10-lecia ona była bardzo trudna dla tej społeczności mniejszościowej i zawsze mniejszości pielęgnują sobie trudną pamięć. I ta trudna pamięć też w naszej działalności jest w zasadzie każdego dnia. Dlatego też zdecydowaliśmy się od samego początku, jak tylko powołaliśmy centrum, do projektu budowy Archiwum Białoruskiego. Nazwa była robocza, ale chyba zostanie z nami. Archiwum Białoruskie, czyli staramy się dokumentować życie na Białostoczyźnie, na pograniczu polsko-białoruskim poprzez zdjęcia, poprzez dokumenty, poprzez czasopisma, poprzez wydawnictwa, ale też bardzo dużo książek mamy i w zasadzie myślę, że jednym z naszych dążeń będzie oprócz tego, że będziemy pielęgnować to archiwum i udostępniać to archiwum. Zresztą wspomniałam o ruinach Białorusi w wydawnictwie wspólnym z Arsenałem. Tam też pojawią się już fotografie z naszego archiwum. To też dla nas cenne, że już przez ponad 2 lata zbieramy te świadectwa i już mieliśmy możliwość po prostu pokazania ich szerszej publiczności w takim wydawnictwie. To jest ważne dla nas, bo też pokazuje nam, że ma to sens. Ale poza tym też zwracają się do nas osoby indywidualne, które mają różne archiwa w domach, czy po dziadkach na przykład, tak? Czy wiedzą, że mają jakąś wartość dla danej społeczności, ale to

0: i poety białoruskiego, ale też jakby przynależnego do tego, powiedziałabym, też polskiego żywiołu kulturowego. I wydawałoby się, no komu jest potrzebna dzisiaj bibliografia, tak rozległa, którą wykonała pani Walentyna, ale wciąż powracamy i na uczelniach ludzie powracają i wciąż powstają publikacje i wciąż gdzieś do tego materiału wracamy. Ludzie wracają też do jakichś wspomnień ze swojego życia. Na prezentacji pojawiały się też osoby, które opowiadały o swoich doświadczeniach spotkań w dzieciństwie z poetami, jakie to było ważne, gdy poeta przyjeżdżał do wiejskiej szkoły i nagle ktoś, kto wydawało się po prostu kimś takim odległym, zupełnie nienamacalnym albo takim mitycznym, pojawiał się w szkole wśród dzieci i to było niezwykłe doświadczenie. W jaki sposób opowiadamy o tej rzeczywistości, która była, ale też na tych fundamentach pamięci, myślę, że jesteśmy w stanie skuteczniej po prostu zajmować się współczesną kulturą.
1: W Białymstoku po 30 latach udało się w końcu powołać instytucjonalnie Centrum Kultury Białoruskiej. To ponad 2 lata już. Jak byś podsumowała to, co się wydarzyło?
0: To bardzo intensywne 2 lata. Po pierwsze, ciekawe doświadczenie budowania instytucji od zera, bo tak, my do dzisiaj jeszcze mieścimy się w biurach wynajmowanych w Urzędzie Marszałkowskim, więc jest to niewielka przestrzeń jak dla instytucji kulturalnej, ale to nas też zmusiło przez te 2 lata do budowania partnerstw, takich naprawdę często takich już powiedziałabym systemowych, bo podejmując współdziałanie z jakimiś ośrodkami kultury na terenie naszego województwa, czy instytucjami gminnymi, wiemy, że my to robimy już na długie lata i jest to dla nas bardzo ważne, bo to jest podstawa naszej działalności. I myślę, że to, że nie mieliśmy na początku swojej siedziby, też nas właśnie zmotywowało do tego, ażeby w jakiś sposób wybadać pole kultury i współdziałania w obszarze kultury. Wiemy, jakie mamy możliwości, jakie mamy ograniczenia, wiemy, na co sobie możemy pozwolić, gdzie będą trudności, więc te 2 lata były takie bardzo mocno testowe. A z drugiej strony...
1: Miałaś ten luksus. Luksus i pewnie też duży stres i duże wyzwanie budowania od podstaw, bo często trafiamy w jakieś miejsce no i widzimy, że wiele rzeczy nie działa tak, jak powinno. A tu? Czy łatwo zbudować ideał, czy właśnie nie?
0: Bo oczywiście, że jest bardzo trudno, bo oczywiście i w zespole, małym zespole, nas jest na chwilę obecną 10 osób i w takim małym zespole oczywiście kontakt jest bardzo bezpośredni. To nie jest tak, że musimy do siebie dzwonić po piętrach i czekać na reakcję, po prostu rozmawiamy ze sobą. Więc z jednej strony jest to duży plus, z drugiej strony też pewne rzeczy nie da się zauważyć w takim codziennym działaniu, ale też cenię sobie to, że możemy właśnie bezpośrednio często z zespołem rozmawiać i na bieżąco omawiać pewne rzeczy, albo to, co nam nie wyszło, albo to, co możemy poprawić. Więc jest to rzeczywiście jeden z plusów. Z drugiej strony no, jakby mamy bardzo mało przestrzeni i to też bardzo mocno wpływa na nasze możliwości rozwoju. Więc informacja, która gdzieś tam poszła w eter, że zmieniamy przestrzeń, jest dla nas naprawdę niezwykle motywująca, bo trochę rozwiniemy swój zespół. Od 1 czerwca będziemy się mieścić przy ulicy Warszawskiej 1A. 4-krotnie w zasadzie powiększamy swoją powierzchnię działania, więc to da nam możliwość rozwoju i zespołu, co jest jednak potrzebne, bo działając i w Białymstoku i poza Białymstokiem potrzebujemy osób takich, które sprawdzają się w działaniu, które merytorycznie są już mocno zbudowane, ażeby były realnymi partnerami dla współpracy z innymi podmiotami, jednostkami, organizacjami. Więc w tej działalności merytorycznej to jest rzeczywiście zespół niewystarczający, więc bardzo mocno się cieszymy. A poza tym jako centrum dotychczas nie mieliśmy też takiej przynajmniej minimalnej przestrzeni na to, żebyśmy się mogli we własnej siedzibie spotkać w ramach jakiegoś spotkania, prezentacji, małej wystawy. I to bardzo jest pomocne w takiej codziennej działalności, kiedy wiesz, że masz przestrzeń, którą możesz zaaranżować na własne potrzeby, a nie za każdym razem szukać u partnera wolnego terminu. To rzeczywiście czasami deprymuje. Ale tak, jest to dla nas ta pozytywna perspektywa, chociaż oczywiście dalej partnerstwa będą podstawą naszego działania. I w Białymstoku no, nie zagramy w swojej siedzibie spektaklu teatralnego, a ten rynek teatralny na przykład białoruski jest w takim też dużym tempie rozwoju, bo też sporo osób przyjechało, które po prostu mają ze sobą background bycia całe życie aktorem. Trudno jest po prostu przyjechać do Polski i zmienić w 100% zawód, kiedy całe życie poświęciło się na wykształcenie i na pracę na scenie teatralnej. I odcięcie się od tego po prostu może być jakimś dramatycznym po prostu momentem w życiu. Dlatego białoruscy aktorzy często i z tego słynnego teatru Kupały, który był nadrzędnym teatrem narodowym w Mińsku, i aktorzy, którzy mieli też ze sobą inne doświadczenia. Jest bardzo dużo grup teatralnych, które produkują stale spektakle i chciałoby się też po prostu je pokazywać, bo opowiadają w interesujący inny sposób często niż to, co znamy z naszych scen teatralnych. Oczywiście też często w teatrze pracują ze swoimi dramatami, które przeżyli w rodzinnym kraju i opowiadają też o dramatach tej zmiany, która ich dotknęła. Ale na przykład ostatnio można było usłyszeć o naszym centrum w kontekście spektaklu Bieżeńcy 1915. Warto o tym wspomnieć, bo to z kolei artyści białoruscy, przede wszystkim białoruscy, którzy sami są w tymże bieżeństwie, tak? Czyli sami są w migracji, a opowiadają o bieżeństwie sprzed ponad 110 lat. I zbudowanie spektaklu na podstawie książki Anety Bremaki, która jest po prostu wielkim tomem, wielką opowieścią o tym dramacie.

0: ludzkim sprzed ponad wieku. Oni w skondensowanej, godzinnej formie opowiadają, a jednocześnie spektakl ma dodatkowo jeszcze jedną warstwę, tak? Bo o tym bieżeństwie, przymusowym uchodźstwie opowiadają ludzie, którzy sami są w przymusowym uchodźstwie. Więc ten ładunek emocjonalny tego spektaklu jest po prostu gigantyczny. I myślę, że takie projekty też w nas w jakiś sposób motywują do szukania tematów, do szukania ciekawych inicjatyw, które możemy jako centrum też wspierać. Zresztą sami, mimo tego, że nie mamy ani sceny, ani nie mamy zaplecza, w ubiegłym roku zrealizowaliśmy premierę teatralną, skierowaną do młodego widza w zasadzie, ale to też wiąże się ze stuleciem ówczesnym urodzin wspomnianego już przeze mnie poety Wiktora Szweda. Ale spektakl zbudowany trochę na biografii, a trochę na jego tekstach. Opowiadany współczesnym językiem, bo piosenki są często tam rapowane przez młodych aktorów. Występują dzieci, które grają też na instrumentach. On jest bardzo muzyczny, ten spektakl, tak? Bardzo dużo środków i lalki, bo Asia Troc, która odpowiadała i za scenariusz, i za reżyserię tego spektaklu, która na co dzień pracuje w Teatrze Czrewo i też zajmuje się tym gruntem języka i białoruskiego, i gwarowego. Zrobiła fenomenalną pracę z dziećmi, z aktorami i myślę właśnie, że to jest taki przykład tego, że nawet jeżeli nie mamy dostatecznych przestrzeni, nawet jeżeli nie mamy dostatecznych narzędzi, to jeśli się chce, to można. I myślę, że to są nasze główne wyzwania. Mimo różnych braków, szukanie takich przestrzeni, w których można realizować świetne projekty. Stale pracujemy w terenie, pracujemy ze szkołami, to jest dla nas bardzo ważne, czyli proponujemy różne formy spotkania z kulturą białoruską dla uczniów, którzy się uczą języka białoruskiego w szkołach na Białostoczyźnie, ale nie tylko. Jakby często dotyczy to po prostu szkół, w których się uczą dzieciaki i chodzą na białoruski, nie chodzą na białoruski, ale też poznają i różne techniki rękodzielnicze. I mieliśmy warsztaty na przykład w szkole podstawowej nr 3 w Bielsku, tam dla starszych grup były też warsztaty dziennikarskie, więc bardzo różne formy proponujemy szkołom. Pokazujemy, że można na różne sposoby też pracować, dawać młodzieży też wyobrażenie o kulturze na różne inne sposoby niż codzienna praca w szkole.
1: To była Ilona Karpiuk, wicedyrektor Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku.
2: Sportowy Białystok.
1: W Białymstoku rozpoczyna się sezon turystyczny, ale także sezon sportowy. Przed nami liczne biegi oraz inne imprezy, na przykład na stadionie lekkoatletycznym w Zwierzyńcu. Co jest w najbliższym czasie planowane, opowiedział nam kierownik stadionu Rafał Gosk.
3: W tym roku, jak zwykle, organizujemy kilkanaście różnorodnych imprez sportowych, które przyciągają zarówno uczestników aktywnych, jak też kibiców. Dzięki temu, myślę, każdy może znaleźć coś dla siebie. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rokrocznie organizuje około 15 różnych imprez. Ja pozwolę sobie wymienić takich kilka głównych i właśnie 31 maja czeka nas meeting gwiazd na Rynku Kościuszki. To już jest 8 edycja tej imprezy. Odbywa się na Rynku Kościuszki, gdzie budujemy specjalne miasteczko z trybunami na 1100 osób. Myślę, że większość naszych słuchaczy doskonale już tą imprezę zna. Wpisała się już ona jakoś w koloryt tego Rynku Kościuszki. Cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Oczywiście, o ile aura na to pozwala. Mamy trzy konkurencje. Pchnięcie kulą kobiet i mężczyzn, skok o tyczce mężczyzn oraz skok z wyż kobiet i mężczyzn. I to będzie taki doskonały, myślę, przedsmak tego, co czeka nas w lipcu, ponieważ będziemy mieli świetnych sportowców, tyle że z całego świata w trzech konkurencjach, więc jak ktoś chce poczuć klimat tego, co czeka nas w lipcu, serdecznie zapraszam. 31 maja, godzina 16:30, Rynek Kościuszki. I wkrótce Plum Ekiden, sztafeta maratońska, też taka impreza, która co roku odbywa się już właśnie na wspomnianym stadionie lekkoatletycznym, czyli nie tylko zawodowcy, ale też stadion chętnie przyjmuje biegaczy amatorów. 13-14 czerwca i tak jak zwykle Plum Ekiden Mini, to w sobotę 13 czerwca, czteroosobowe drużyny, natomiast 14 czerwca sztafeta maratońska sześcioosobowa oraz kilka lat temu wprowadzona sztafeta czteroosobowa po 5 km. Zawody cieszą się olbrzymią popularnością. Wystarczy wspomnieć, że w zawodach dziecięcych w ubiegłym roku startowało 350 czteroosobowych ekip, czyli ponad 1200 dzieciaków jednego dnia biegały na tym stadionie. 24-26 lipca to już wspomniane Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. 16 sierpnia już od 2015 roku organizujemy Elemental Triseries. To są Mistrzostwa Polski w triatlonie na różnych dystansach, czyli 16 sierpnia, Ośrodek Sportu Wodnej do Ilidy. Myślę, taka jedna z naszych szlagierowych też imprez, to już będzie 25. edycja, świąteczny nocny maraton pływacki na pływalni sportowej. 5 grudnia drużynowe zawody, które od lat właśnie w grudniu się odbywają, trwają 8 godzin od 22 do 6 rano, podczas których 12 ekip płynie, kto przepłynie najdłuższy dystans. Tutaj Warto wspomnieć, że w zeszłym roku te 12 ekip przepłynęło 336 km. No i na koniec jeszcze wspomnę o takiej naszej imprezie, która to już 18 rok, Białostocka Liga Sportu, całoroczna inicjatywa, która umożliwia amatorskim drużynom regularną rywalizację. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka i tenis stołowy, 7 dni w tygodniu, właściwie cały rok bez przerwy. Takie ligi się odbywają. Warto zajrzeć na naszą stronę blsbialystok.pl, gdzie są wszystkie informacje, zapisy, jak do tej imprezy się zapisać i w jakich dyscyplinach można uczestniczyć.
1: Czy w tym roku jeszcze można się zapisać, czy już za późno?
3: Do Białostockiej Ligi Sportu można. Zapisy trwają cyklicznie. Jedna liga się kończy, druga się zaczyna, dlatego odesłałem do strony. Tam zawsze są aktualne informacje, kiedy dana liga się kończy i kiedy jest czas na to, żeby zapisać się do którejś z drużyn, czy też założyć własną i zapisać się do ligi.
1: To jest piękna motywacja na wiosnę. Założyć drużynę, na przykład piłkarską.
3: Tak jest. Na przykład piłkarską. Wiele nie trzeba. Tutaj trzeba po prostu kilku pasjonatów, amatorów, zawiązać drużynę, zapisać się u nas i startować w zawodach.
1: I można w ten sposób zacząć przygodę, kto wie, czy nie ze sportem. No może zawodowym to przesadzam, ale...
3: No nie jest to przesada, ponieważ z naszej Białostockiej Ligi Sportu często zawodnicy trafiają też do tych lig, powiedzmy już, no może nie zawodowych, ale zrzeszanych przez związki. Czy to w siatkówce, czy to w piłce nożnej. To jest taka wymienność. Troszeczkę ludzie pograją tam, wracają do nas, z kolei też zaczynają u nas, później trafiają na te boiska już, powiedzmy, zawodowe.
1: To wszystko, co pan opowiedział, to jest naprawdę dowód na to, że w Białymstoku, jeżeli ma się chociaż trochę pasji i chęci do tego, żeby się ruszać, nie można się nudzić.
3: Nie można się nudzić. Myślę, że tutaj najlepiej pokaże nam to liczba. W ubiegłym roku w naszych wszystkich imprezach czynnie wzięło udział około 8 tysięcy zawodników. Widać, że białostoczanie chętnie idą w stronę sportu.
1: I to tyle. Julita Grzywa.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Witam przy mikrofonie Jolita Grzywa. Co dzisiaj w programie? Władze Białegostoku odstąpiły od dwóch umów z wykonawcami odpowiedzialnymi za budowę nowej fontanny w Parku Planty oraz żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej, informuje portal miejski. Logopedzi z białostockich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych otrzymali wsparcie w swojej pracy. Teraz już najtrudniejsze przypadki będą mogli konsultować z Laboratorium Wad Mowy i Wymowy. Tymczasem Zarząd Województwa Podlaskiego pochwalił się wydatkami z ostatnich dwóch lat. Ponad 1 mld zł przeznaczone zostało na infrastrukturę drogową, 800 milionów na służbę zdrowia i prawie 60 milionów na sport. Takie pieniądze zostały wydane od 2024 roku. Większość z nich pochodziła z dotacji unijnych. A rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Marcin Moniuszko, uważa, iż jest szansa, aby podlaska żywność była wyjątkowa w skali Europy i świata, a jednocześnie bardziej opłacalna dla producentów. Więcej na ten temat w dalszej części programu. Ponadto przypomnimy, że wkrótce Dni Sztuki Współczesnej. Zapraszam. Władze Białegostoku odstąpiły od dwóch umów z wykonawcami odpowiedzialnymi za budowę nowej fontanny w Parku Planty oraz żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej, informuje portal miejski. Powodem są rażąca bezczynność firm oraz opóźnienia, które w przypadku placówki opiekuńczej oznaczają utratę niemal 17 milionów złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Miasto zapowiada walkę o odszkodowania przed sądem i deklaruje pełne wsparcie dla rodziców dzieci, które miały rozpocząć edukację w nowym żłobku. Jeśli chodzi o współpracę z firmą Park Empoland, odpowiedzialną za wartą niemal 18 milionów złotych przebudowę multimedialnej fontanny w Parku Planty, to powodem zerwania umowy była, według władz miasta, rażąca bezczynność. Przez pół roku od podpisania kontraktu wykonawca zrealizował zaledwie 2% prac. Mimo gotowości podwykonawców, główny wykonawca nie udostępniał im frontu robót, nie zapewniał stałego nadzoru technicznego, a budowa przez pewien czas pozostawała bez kierownika. Wykonawca próbował tłumaczyć opóźnienia warunkami pogodowymi oraz rzekomymi błędami w dokumentacji, co miasto uznało za celowe działania mające ukryć zwłokę. Logopedzi z białostockich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych otrzymali wsparcie w swojej pracy. Teraz już najtrudniejsze przypadki będą mogli konsultować z Laboratorium Wad Mowy i Wymowy imienia doktora Antoniego Balejki w Białostockim Centrum Edukacji. Logopedyczne badania przesiewowe były prowadzone we wszystkich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, a zdiagnozowane dzieci mogły trafić do jednej z dwóch poradni pedagogiczno-psychologicznych w Białymstoku. Teraz dodatkowo szczególne przypadki będą właśnie mogły korzystać z Laboratorium Wad Mowy i Wymowy. Ponad 1 mld zł na infrastrukturę drogową, 800 milionów złotych na służbę zdrowia i prawie 60 milionów złotych na sport. Takie pieniądze wydał Samorząd Województwa Podlaskiego od 2024 roku. Większość z nich pochodziła z dotacji. Jak powiedział marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, zarząd podejmuje wiele inicjatyw na rzecz rozwoju regionu w zakresie współpracy europejskiej. Teraz jesteśmy na etapie tworzenia nowej perspektywy użycia środków na lata 2028-2034, tak by odpowiadały naszym potrzebom. Po raz pierwszy zaangażowaliśmy w te działania tylko ekspertów z naszego regionu, dodał marszałek Prokorym. Z blisko 800 milionów przeznaczonych na służbę zdrowia większość otrzymały szpitale w Białymstoku. Białostockie Centrum Onkologii uzyskało ponad 400 milionów złotych, a Wojewódzki Szpital Zespolony 124 miliony. Jak mówi wicemarszałek województwa podlaskiego Wisława Burnos, środki, które pozyskały szpitale, są bardzo duże, a wręcz rekordowe i nie są zagrożone, ponieważ przygotowywane jest właśnie rozliczenie Krajowego Programu Odbudowy, z którego otrzymaliśmy 311 milionów złotych. To tyle ekonomii i polityki, a teraz czas na kulturę.
0: ważne w Białymstoku.
1: Białostoczanie z niecierpliwością czekają na 40. jubileuszowe Dni Sztuki Współczesnej, które w tym roku są organizowane pod hasłem Radykalna Empatia. Czy to będzie wyjątkowy festiwal, chociażby ze względu na tę rocznicową liczbę, jakby nie patrzeć?
2: Myślę, że Dni Sztuki Współczesnej zawsze są wyjątkowym festiwalem, wyjątkowym spotkaniem z tym wszystkim, co nowe w sztuce, nie tylko w naszym regionie, a wszystkim w kraju i w Europie oraz w świecie. Zapraszamy i zachęcamy wszystkich do tego, żeby od 16 do 24 maja odwiedzić Białystok, po to, by zobaczyć festiwal odbywa się pod hasłem radykalnej empatii, ale myślę, żeby po to, żeby zobaczyć otwartość na drugiego człowieka, na to, że bez względu na to, jakie ma poglądy, jaki kolor skóry, jakim językiem się posługuje, to jesteśmy w stanie prowadzić z nim dialog i jesteśmy w stanie odbierać sztukę tworzoną przez ludzi o bardzo różnych poglądach na rzeczywistość, szczególnie tą współczesną, bardzo trudną, bo z jednej strony to, co dzieje się wokół nas, powoduje to, że przybywa siwych włosów na głowie, ale z drugiej każdy z nas boryka się też z problemami swoimi osobistymi, jak sobie z tym radzić, jak o tym mówić. Myślę, że właśnie taki charakter ma festiwal, mają Dni Sztuki Współczesnej, że starają się znaleźć odpowiedzi na te pytania w bardzo różnej formie, bo mamy tutaj teatr, mamy tutaj zdjęcia, fotografie, mamy tu muzykę. Myślę, że każda z tych dziedzin sztuki stara się właśnie na te pytania odpowiedzieć i myślę, że warto taki miks zobaczyć tutaj na miejscu w Białymstoku.
1: Hasło robi wrażenie. Radykalna empatia. Ciekawe zestawienie słów, które wydają się czasem wręcz przeciwstawne.
2: Ja powiedziałem podczas konferencji prasowej, że jestem raczej człowiekiem środka i dla mnie takie słowa to średnio trafiają, bo nie lubię radykalizmów ani z jednej, ani z drugiej strony, ale myślę, że autorzy i twórcy festiwalu świadomie trochę prowokują, żeby zwrócić uwagę na to, co jest we współczesnym świecie bardzo dużym problemem, mianowicie właśnie ta otwartość na coś zupełnie innego niż standardowe zachowania, standardowa sztuka i może rzeczywiście potrzeba radykalności, żeby widza w pewien sposób na to uwrażliwić. I myślę, że to będzie na pewno coś ciekawego, żeby zobaczyć, na czym ta radykalna empatia polega, ale myślę, że tak naprawdę chodzi zawsze o jedną empatię, nawet bezprzymiotnikową.
1: No jednak Festiwal Sztuki Współczesnej zobowiązuje, żeby szukać czegoś nowego.
2: Tak, to prawda. Trzeba być otwartym na to wszystko, co nowe wokół nas. Pokazywać to tym, którzy mieszkają akurat w tym regionie, na tym punkcie ziemi. Ale myślę, że też akurat jeśli chodzi o mieszkańców Białegostoku, mieszkańców województwa podlaskiego, no to jesteśmy empatyczni, co dowiedzieliśmy przy okazji różnych sytuacji. Z jednej strony wojna w Ukrainie, z drugiej strony kryzys emigracyjny i wschodnia granica. To wszystko pokazuje, że z tą empatią sobie doskonale radzimy. Dlatego warto, żeby przyjechali tutaj ci, którzy mieszkają w innych częściach Polski, na zachodzie, żeby zobaczyli, że my jesteśmy empatyczni, a sobie zadali pytanie, czy oni są empatyczni.
1: No w Białymstoku trzeba przyznać, że bardzo często słyszymy język białoruski, język ukraiński, polskie języki takie zmiękczone przez mieszkańców właśnie tych krajów, którzy no, u nas znaleźli dom, nie da się ukryć.
2: Rzeczywiście, dlatego Centrum Kultury Białoruskiej też jest partnerem Dni Sztuki Współczesnej po raz kolejny, bo mamy świadomość tego, że w naszym mieście mieszka bardzo wiele osób i z Białorusi, i z Ukrainy i też one się starają włączyć w życie kulturalne miasta, te starają się coś od siebie dać, zaistnieć. My to widzimy jako miasto, wspieramy tego typu przedsięwzięcia, bo nam zależy, żeby był tutaj cały czas taki miks rozmaitych języków, rozmaitych narodów, rozmaitych kultur, wyznań, bo to zawsze daje coś ciekawego.
1: Szefowa programowa całej imprezy Katarzyna Kruszewska z Białostockiego Ośrodka Kultury. Co się będzie działo? No, sztuka współczesna, festiwal, na którym zwykle macie rzeczy naprawdę z najwyższej półki, z całej Polski, a nawet świata.
3: No, staramy się, żeby te dni sztuki wnosiły w tą przestrzeń naszego miasta Białegostoku odwagę, różnorodność czy gotowość do rozmowy o tym, co jest aktualne, co jest ważne też społecznie, bo to są po prostu też tematy bardzo bliskie ludziom. No jest to jakieś takie istotne, żebyśmy wszyscy czuli, że sztuka mówi o nas, że to nie jest coś zupełnie oderwanego od naszego życia, bo to właśnie sztuka, a chyba też najbardziej może teatr, tak najszybciej teatr, jest takim zwierciadłem tego, co się dzieje w przestrzeni społecznej, czy też nawet politycznej, bo nie uciekamy też od tego, bo przecież to, co ważne społeczne, staje się nagle ważne też politycznie. Wszyscy o tym wiemy i oglądamy to na co dzień. To, co będzie się działo istotnego, to no, oczywiście dużo dobrego, progresywnego teatru. Staramy się, żeby ten program Dni Sztuki był co roku wypełniony bardzo dobrym, aktualnym teatrem, tym, co się wydarzyło absolutnie najważniejszego w ostatnim sezonie. W związku z tym będziemy gościli takie spektakle jak Kosmiczny Dom w reżyserii Liny Lapalite, absolutnej gwiazdy europejskiego teatru. Bardzo się zresztą cieszę z tego spotkania w Białymstoku. Będziemy gościli spektakl Sytuacja graniczna w reżyserii Michała Zadary, w znakomitej obsadzie Maji Ostaszewskiej, Mateusza Janickiego i Barbary Wysockiej, całej trójki aktorów zaangażowanych w pomoc przy kryzysie humanitarnym, a tego właśnie też tematu dotyczy ten spektakl. Jest to dla mnie też osobiście ważne, bo wydaje mi się, że w naszym regionie przede wszystkim ten temat jakoś wybrzmiał szczególnie i dotknął nas po prostu szczególnie, nas, mieszkańców tego regionu, i też zmienił po prostu nasze postrzeganie w ogóle życia i sytuacji osób uciekających, migrujących, więc na pewno będzie to ważny element tego programu. Niewątpliwie zamknięcie festiwalu, czyli spektakl Kobieta Samotna, jest to absolutny hit teatralny ostatniego sezonu w reżyserii Anny Smolar, która zresztą też zdobyła mnóstwo nagród za ten spektakl. Spektakl w ogóle jest mocno nagrodzony, ma dostał wszystkie możliwe nagrody, łącznie z olśnieniami Onetu dla odtwórczyń głównych ról, a dotyka on tematyki samotnego macierzyństwa, czyli taki temat zupełnie marginalizowany, a przecież dotyczy tak niesamowicie wielkiej grupy osób w naszym kraju. No będą też małe produkcje, bo to, co jest też, myślę, że bardzo fajne w Dniach Sztuki Współczesnej, to to, że obok takich dużych produkcji teatralnych zawsze pokazujemy też młode środowisko teatralne, młodych twórców, którzy dopiero wchodzą, ale mimo tego, że dopiero wchodzą, już jakby te nazwiska jakoś tak super wybrzmiewają tej przestrzeni teatralnej. I mówię tutaj na przykład o spektaklu Pieśni Piekarzy Polskich w reżyserii Klaudii Gębskiej. Nadmienię, że Klaudia Gębska jest reżyserką, która obecnie jest tuż po premierze w Teatrze Narodowym w Warszawie, więc rzeczywiście młoda twórczyni, a robi po prostu oszałamiającą karierę. Będzie też rzeczywiście muzyka, bo to, co jest ważne w Dniach Sztuki, no to, że ta jego multidyscyplinarność tego festiwalu, czyli zawsze łączymy i teatr, i muzykę, i performance, wystawy. W tym roku będziemy mieli wspaniałą wystawę Stanisława Cioka. No niesamowite po prostu tego zdjęcia, bardzo takie bressonowskie, czarno-biała, taka perolowska, piękna fotografia w znakomitej jakości. Zawsze jest też przestrzeń do rozrywki, bo mam wrażenie, że się utarło, że na DSW są takie trudne tematy. Tak, są owszem trudne tematy, ale nie zawsze podawane trudno, ale też zawsze mamy przestrzeń na coś lekkiego, coś miękkiego, coś przyjemnego. Po raz kolejny robimy silent disco, po raz kolejny będą koncerty, będziemy mieli niesamowite nazwiska, a też jakby fantastyczne takie łączenia artystyczne. Mówię tutaj na przykład o tym, co w tym roku zaprezentuje takie trio, znakomite zresztą trio jazzowe RGG we współpracy z Robertem Więckiewiczem, który będzie, chyba trudno to określić, performował, bym chyba tak powiedziała, Solaris Stanisława Lema, więc myślę, że to też będzie bardzo takie ważne wydarzenie, bo jego performance'owi towarzyszy właśnie muzyka jazzowa, taka w najdziszkszej postaci polskiego jazzu, która, jak wiemy, jest znakomitej jakości w Polsce. To, co łączy klamrą te wszystkie wydarzenia, to ta tematyka, ta radykalna empatia, której poszukujemy w tych wydarzeniach, albo też która wybrzmiewa w tych pokazach festiwalowych. Będziemy zachęcać do tego, żeby posługiwać się tą empatią jako taką nową formą komunikacji, jako takim narzędziem do rozwiązywania problemów społecznych, do wprowadzenia zmian społecznych, bo to jest chyba taki najlepszy sposób, żeby po prostu, żeby poczuć, zrozumieć, solidaryzować się. To jest to, co charakteryzuje silne wspólnoty, a silne wspólnoty dają nam wszystkim jakieś oparcie i taką troskę, której po prostu potrzebujemy po to, żeby nikt z nas nie szedł sam nigdy. Co roku staramy się, korzystając z różnych narzędzi, budować wspólnoty. Chyba to jest taka rzecz, która wybrzmiewa z ostatnich wielu lat Dni Sztuki Współczesnej, że czy podejmując temat troski, czy jakiejś nadziei, czy tak jak w tym roku empatii, takiej radykalnej, czy głębokiej empatii, po prostu chcemy budować te wspólnoty.
1: Powiedz, na co ty osobiście najbardziej czekasz?
3: To, co będziemy prezentować, ja wszystko to już widziałam, bo też dla mnie jest to też ważne, żeby przefiltrować to przez siebie i przez swoją wrażliwość, żeby po prostu nie podawać naszym widzom kota w worku, tylko prezentować rzeczywiście jakościowe wydarzenia, bo ku temu jest okazja tylko jedna w roku, to jest tylko te parę dni w maju, kiedy odbywają się Dni Sztuki Współczesnej, więc ja czekam po prostu na festiwal. Takie jest założenie, żeby tutaj do nas przywieźć to, co jest najlepsze w kraju i nie tylko w kraju.
1: Warto spojrzeć, bo bardzo dużo tego jest i coś sobie wybrać i najlepiej zarezerwować już.
3: Tak, myślę, że to jest istotne, żebyście Państwo nie czekali z zakupem biletów.
1: Dziękuję Ci bardzo. Katarzyna Kruszewska, Białostocki Ośrodek Kultury.
3: Dziękuję bardzo.
0: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Te Lektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Marcin Moniuszko, uważa, że jest szansa, aby podlaska żywność stała się wyjątkowa w skali Europy i świata, a jednocześnie bardziej opłacalna dla producentów. Nasz region ma, zdaniem profesora Moniuszki, realną szansę, aby stać się pionierem w tworzeniu żywności o udokumentowanych efektach zdrowotnych, czyli tak zwanej funkcjonalnej, której działanie prozdrowotne może być potwierdzone w badaniach klinicznych. To wciąż nisza w Polsce i Europie. Czy rzeczywiście jest to realna idea?
4: My generalnie uważamy, że w żywności tkwi o wiele więcej skarbów niż to się powszechnie wydaje i rzecz dotyczy nie tylko podlaskiej żywności, ale generalnie polskiej żywności. Jesteśmy przekonani, że to posłużyłoby naprawdę wszystkim, którzy naprawdę troszczą się o swoje zdrowie. O co nam chodzi? Do tej pory podchodzimy naprawdę w takim dużym uproszczeniu do żywności jako do czegoś, co daje nam, oczywiście powinno nas sycić i powinno dodawać nam określonych jeszcze walorów smakowych. I tak jesteśmy zorientowani, jeżeli chodzi o żywność. My natomiast uważamy i jest ku temu oczywiście bardzo, bardzo wiele przesłanek, że w żywności tkwi również poza tym potencjałem, który ma na celu nasycenie nas, również szereg istotnych czynników, które mogą wpływać na bardzo konkretny sposób na nasze zdrowie. I można tymi procesami sterować właśnie za pomocą żywności. Najlepiej byłoby, gdyby można było to robić w sposób jak najbardziej świadomy. Innymi słowy, chcemy wydobyć z żywności jej właściwości prozdrowotne, medyczne, albo wydobyć, albo wzmocnić poprzez odpowiednie modyfikacje i móc zaproponować to określonym grupom konsumentów, czy nawet określonym grupom pacjentów w celu wywierania określonego efektu zdrowotnego. Z tym, że powiedzą nasi słuchacze, no ale to przecież co chwilę ktoś coś obiecuje, że jak weźmie się tę kapsułkę czy tę tabletkę, to będzie, poprawi nam się, no nie wiem, odporność, czy poprawią nam się jakieś inne parametry. I byłaby w tym prawda, gdyby jednak nie pewien szczegół, że tak naprawdę dotychczas stosunkowo niewielu, bardzo niewielu producentów, naprawdę niewielki promil, ma jakiekolwiek badania dotyczące tego, co ich produkty żywnościowe robią ze zdrowiem osób, które je spożywają. My w dużej mierze opieramy się na przypuszczeniach, na naszych nadziejach, na naszych marzeniach.
1: Mówi się bardzo często, że jedzcie dużo warzyw, to będziecie zdrowi.
4: Pod tym względem to jest akurat rzeczywiście prawda. Warto podkreślić, że dobra, zróżnicowana dieta, szczególnie ta najbliższa tym modelom, które przyjmujemy, no są troszkę oddalone od Podlaski.
1: Jakoś śródziemnomorskie.
4: Choć możemy odnaleźć szereg wspólnych cech. Zróżnicowanie diety, oparcie o warzywa, bardziej warzywa niż owoce, o zróżnicowane składniki, o odpowiednią dystrybucję białka, tłuszczów węglowodanów, no tak, żeby tych węglowodanów było jak najmniej prostych, jeśli już to złożone, tłuszcze, jeśli możliwe, to nienasycone, że taka dieta generalnie jest gwarantem ogólnopojętego zdrowia. Ale to są takie ogólne zasady, które dotyczą wszystkich nas. Natomiast istnieje w naszym życiu, w naszej społeczności, w nas samych, tak wiele różnych problemów zdrowotnych, które również mogłyby być rozwiązywane nie tylko za pomocą leków, ale właśnie za pomocą różnego rodzaju interwencji, to się pięknie nazywa behawioralnych, które dotyczą chociażby aktywności, zmian form aktywności fizycznej, czy w ogóle zachęcenia do podjęcia aktywności fizycznej, ale również do zastosowania odpowiednich produktów żywnościowych, które miałyby za zadanie rozwiązać jeden z konkretnych problemów zdrowotnych, który na przykład dotyczy tej czy innej osoby. Jak to wygląda dzisiaj? No dzisiaj Polacy bardzo chętnie, jak czują, że mają jakiś problem albo słyszeli, że mogą mieć jakiś problem, to co robią, to sięgają po suplementy z nadzieją, że te suplementy będą rozwiązywały ich te medyczne problemy, bo są takie bezpieczne, są takie naturalne, więc tak powinny pomóc. Tylko że problem polega na tym, że suplementy, choć są sprzedawane w takiej samej postaci bardzo często jak leki, bardzo często są też do nabycia w aptece, gdzie są lekami. I to jest bywa zaskoczeniem dla bardzo wielu osób, że z jednej strony chcemy zachęcić nas wszystkich, by ta żywność, w oparciu o której powstawać by mogły te nowe produkty żywnościowe, no, żywność chociażby z naszego regionu, mogła być nie tylko zbadana pod względem składu, co wcale nie jest regułą w przypadku suplementów i nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, ale chcielibyśmy, żeby była nie tylko zbadana pod względem swojego składu, ale co więcej, i to już naprawdę robią nieliczni, by była także zbadana pod kątem swoich efektów zdrowotnych w określonych grupach, czy pacjentów, czy konsumentów. I to tak naprawdę nie jest robione przez prawie prawie nikogo. My mamy głęboką nadzieję, że gdyby nasi lokalni producenci czy przetwórcy, albo z całej Polski, gdyby chcieli wyróżnić się na rynku europejskim i światowym, to mogliby wejść właśnie w tę niszę, czyli zaproponować takie produkty żywnościowe, które nie tylko są smaczne, bo już są smaczne i to jest wspaniałe, które nie tylko mają w sobie te niesamowite kolory związane z naszym regionem, bo żyjemy w najpiękniejszym regionie Polski i to już jest wspaniałe, ale by mogli wyróżnić się wśród tych setek tysięcy, milionów innych producentów europejskich i światowych. Czym? Tym, że ich produkty zostały zbadane w formacie klinicznym nie tylko pod względem składu, ale też pod względem tego, co dzieje się z naszym organizmem po ich spożyciu.
1: Idea jest fantastyczna, ale podjęliście już w kierunku jej realizacji spore działania. Były konferencje i konkretne pieniądze na ten cel udało się zdobyć.
4: Wszyscy działamy w ramach różnych projektów. Dzieli się to na kilka aspektów. Przede wszystkim chcemy zachęcić lokalnych decydentów, ale przede wszystkim producentów, przetwórców do tego, że to jest recepta na taki fajny, innowacyjny, bardzo zdrowy rozwój całego regionu, bo mamy tu przyjemne spożyteczne. Po pierwsze, jeżeli ludzie wiedzą, co jedzą i wiedzą, jakie efekty zdrowotne wywiera na nich konkretny produkt żywnościowy, to rośnie zdrowie społeczne, zdrowie populacyjne, zdrowie całego społeczeństwa. Mało tego, producenci i przetwórcy, jak na tym zyskują, wprowadzają wtedy do obiegu produkty, które wyróżniają się w sposób wybitny spośród szeregu innych produktów poprzez to, że mogą na swoim produkcie zostawić informację, ten produkt, załóżmy mężczyzn 40-50-letnich, powoduje obniżenie profilu lipidowego o tyle i tyle, powoduje obniżenie stężenia glukozy o tyle i tyle, powoduje zmniejszenie obwodów w pasie o tyle i tak dalej, i tak dalej. Szereg różnego rodzaju informacji zdrowotnych przebadanych, nieprzypuszczalnych, ale pod warunkiem, że zostały wcześniej przebadane. Takie informacje można zamieścić i nagle okazuje się, że tego rodzaju produkty mogą przechodzić na nieco inną półkę. Na inną półkę w tym przysłowiowym sklepie, w drogeriach czy w sprzedaży internetowej. Półkę, której bliżej jest do produktów, które są w stanie wywierać konkretne efekty. A nie jest to regułą w dzisiejszym czasie. W dzisiejszym czasie my spotykamy setki tysięcy produktów, samych suplementów. Szanowni drodzy słuchacze, my mamy około 200 tysięcy w Polsce. Jeżeli myślimy, że one są przebadane pod względem składu dokładnym, no niestety nie jest to powszechne zjawisko. Istnieją oczywiście bardzo wiarygodni producenci, którzy przykładają do tego bardzo dużą wagę, ale no przy tak dużej liczbie produktów naprawdę trudno tutaj zakładać, że wszystkie charakteryzują się super wysoką jakością, a w ogóle nie wspominamy już o tym, że ktoś przeprowadził badania nad tym, co te produkty robią z konkretnymi efektami zdrowotnymi. No to na palcach naprawdę łącznie tutaj kilku rąk osób zebranych w tym pomieszczeniu można byłoby takie badania ewentualnie przeprowadzić. Więc dajmy szansę naszym producentom, naszym przetwórcom, niech zrobią takie badania. My chętnie jesteśmy w stanie rzeczywiście, nie tylko mówię tu w imieniu naszej uczelni, ale wiele różnych instytucji medycznych byłoby w stanie takie badania pomóc wykonać, po to, by uczciwie później napisać na tym produkcie żywnościowym, że on robi to i to. Nie, że my myślimy, że on mógłby zrobić to i to. Zbadaliśmy to, więc możemy to napisać. I klient później kupując, a czasem pacjent również kupując, widzi, okej, dobra, no to się wyróżnia spośród tych innych produktów, bo oni naprawdę zbadali to, o czym mówią. My żyjemy dzisiaj w świecie tylu marzeń, przypuszczeń, życzeniowego myślenia, że coś na pewno zrobi coś. No nie jest tak to wszystko zbadane. A uważam, że zasługujemy na to, żeby dostawać takie produkty. Ale czym to jeszcze będzie skutkowało? Skoro producenci i przetwórcy wejdą z takimi produktami na rynek, to one poprzez to, że będą tak się wyróżniały, mają szansę być produktami no też bardziej atrakcyjnymi finansowo z ich punktu widzenia, bo będą konkurowały z zupełnie innymi już wtedy produktami. Już przejdą z tej półki przysłowiowej spożywczej na tę półkę, no już bardziej medyczną. I wtedy wszyscy na tym skorzystają. Pacjenci, konsumenci będą płacić pieniądze za coś, co zostało sprawdzone. No bo dzisiaj niestety nie zawsze tak jest. A nasi lokalni producenci, przetwórcy zyskają na tym to, że po prostu będą mieli swoją grupę produktów, którą będą mogli być tak, to są nasze produkty prozdrowotne i ich nie musi być dużo, ale one dzięki wyższej marży mogą pozwolić im także nabrać no, takiego bufora ekonomicznego. Ale przede wszystkim wzrośnie poziom zdrowia, wzrośnie świadomość. żywność, jedzenie to jest tak ważna kwestia. To jest tak ważna kwestia, przy której my stosujemy zbyt dużo uogólnień, dużo takich, no właśnie takich, a coś zjem, to powinno być tak. I często mamy rację, bo istnieje dużo badań, które opisują szereg ważnych efektów spożywania żywności. No ale co do konkretnych produktów, no to one zasługują na to, żebyśmy byli lepiej poinformowani co do tego, co mogą z nami zrobić, szczególnie w tak ważnych elementach, które dotyczą chorób cywilizacyjnych, chociażby związanych właśnie z tym profilem lipidowym, czy z tym stężeniem glukozy, z poziomami naszej wrażliwości na insulinę, z naszym przybieraniem na masie ciała, gromadzeniem się określonego typu tkanki tłuszczowej i tak dalej, i tak dalej. Jest co badać i naprawdę jest to przestrzeń, w której wszyscy mogą skorzystać, ale przede wszystkim odbiorcy, ci, którzy mam nadzieję, że w końcu będą mogli spożywać te produkty, na temat których informacje będą w pełni sprawdzone, a nie tylko przypuszczalne.
1: Pokazałeś nam tu fantastyczną wizję, fantastyczną ideę. A za chwilę, myślę, w naszym programie przejdziemy do kwestii praktycznych. Co zrobicie wy jako Uniwersytet Medyczny i co mogą zrobić producenci żywności, bo to chyba głównie jest do nich skierowane.
0: Co jest grane w Białymstoku?
1: Ale zanim wrócimy do tej rozmowy, to zajrzyjmy na chwilę do kina Helios w Alfie w Białymstoku. Tam w ramach wydarzeń specjalnych fantastyczny pokaz Power to the People, John and Yoko Live in New York City. To koncertowy film z tego roku, który przenosi widzów do Nowego Jorku na dwa wyjątkowe występy Johna Lennona i Yoko Ono w słynnej Madison Square Garden. Zarejestrowane 30 sierpnia 1972 roku koncerty zostały na nowo odrestaurowane, zmontowane i zremiksowane przez nagrodzony 7 statuetkami Grami zespół współpracowników artystów. John i Yoko, Plastic One Band wraz z grupą Elephant's Memory i zaproszonymi gośćmi zagrali dwa wyprzedane koncerty One to One dla łącznie 40 tysięcy osób, zbierając ponad $1,5 miliona na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami rozwojowymi. To były jedyne pełnowymiarowe koncerty, jakie John Lennon zagrał po odejściu z The Beatles. W filmie usłyszymy największe utwory Johna, takie jak New York City, Instant Caramel, Imagine czy Mother, a także kompozycje Yoko, Don't Worry, Yoko i Open Your Box. Nie zabraknie też energetycznych wykonań Come Together i Hang Dog oraz finałowego Give Peace a Chance. Z udziałem gości specjalnych, w tym Stevie Wondera, emisja jest zapowiadana na koniec majówki, na 3 maja na godzinę 16. Jeżeli chodzi o standardowy repertuar kina Helios, wciąż grany jest światowy hit projekt Hail Mary, który powstał na podstawie bestsellerowej powieści Andy Gowaira z nominowanym do Oscara Ryanem Goslingiem. To spektakularna epopeja kosmiczna, w której chodzi przede wszystkim, jak dość często, o uratowanie naszej planety. Tym razem zagrożone są jeszcze inne miejsca w kosmosie, a bohater, próbując sprostać zadaniu, spotyka przyjaźń. Jak dla mnie to najbardziej wzruszający wątek tej historii. Myślę, że nie jeden z Was uroni łzę. Osobiście bardzo polecam ten obraz. Jeśli chodzi o inne propozycje repertuarowe, w oko wpadł mi też wyprodukowany przez Natalie Portman film Arco. Fantastyczna nominacja, nagrodzona Oscarem. Opowiada historię 10-letniego chłopca z przyszłości, który przypadkowo przenosi się do roku 2075, gdzie poznaje Iris, dziewczynkę dorastającą w technologicznym świecie. Między dziećmi rodzi się niezwykła przyjaźń, pełna ciekawości, delikatnego humoru i wzajemnego zachwytu nad odmiennością ich światów. We wspólnej misji splatają się wielkie emocje, przygoda i opowieść o nadziei na przyszłość, która pomimo wyzwań może być lepsza, niż nam się wydaje. I jeszcze jedna rzecz warta polecenia. Przedpremierowo grany jest film Sprawiedliwość owiec. Zabawna historia o tym, jak po śmierci właściciela, który swoim owieczkom czytał do poduszki kryminały, to one wzięły sprawy w swoje kopytka i pomagały policji prowadzić śledztwo, aby znaleźć mordercę swego opiekuna. Myślę, że to propozycja zarówno dla starszych, jak i dla młodszych.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Wracamy do naszej rozmowy z rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesorem Marcinem Moniuszką, na temat tego, jak żywność może stać się w zasadzie chyba panaceum na choroby cywilizacyjne.
4: Pewnie to za mocne słowo, ale może stać się bardziej świadomym, częściej i bardziej świadomie wykorzystywanym elementem właśnie interwencji naszej, które ma pomóc w zapobieganiu szeregu chorobom cywilizacyjnym, czy w takim lepszym prowadzeniu nas poprzez te choroby cywilizacyjne, bo one często są po prostu naszymi już towarzyszami w takim codziennym życiu. Co tu można zrobić? Po prostu połączyć siły. Producenci, przetwórcy mogą współpracować z różnego rodzaju instytucjami medycznymi, czy z uniwersytetami medycznymi, czy z instytutami medycznymi, czy ze szpitalami, z jednostkami klinicznymi. Na tym polu, w którym pewne ich produkty będą z jednej strony dokładnie zbadane pod względem składu, raz jeszcze warto przypomnieć, nie wszystkie produkty są w stanie pochwalić się takimi certyfikatami, ale to dopiero początek drogi. Bo ten prawdziwy początek drogi to wykonanie badań w takim formacie klinicznym, czyli w takim układzie, w który nie zakłada, że my strasznie mocno chcemy udowodnić koniecznie to, co producent chce udowodnić. Nie, że my jesteśmy otwarci, że podajemy dany produkt żywnościowy, czy on jest w formie przygotowanej, zliofilizowanej, czy w formie kapsułki, czy płynu i tak dalej, w taki sposób, że jedna grupa otrzymuje ten produkt pacjentów czy konsumentów, a druga otrzymuje coś, co mu odpowiada pod względem wyglądu, czasem nawet smaku czy konsystencji, ale jest tak zwanym placebo, czyli no nie jest tym produktem i porównujemy efekty w tych dwóch różnych grupach. Czasem nawet jest tak, że osoby podające nie powinny do końca wiedzieć, co podają, po to, żeby ten ich wpływ nie był większy niż zwykle na oczekiwane, powiedzmy, wyniki, bo na tym polega jakby ten format tak zwany kliniczny. W ten sposób bada się też leki. Ja nie twierdzę, że trzeba dokładnie jeden do jednego wykonywać badania, które stosujemy w przypadku badania leków przed ich dopuszczeniem, bo tu mówimy po prostu o żywności, ale po to, żeby bardziej sprecyzować efekty tej żywności, no dobrze byłoby rzeczywiście obiektywnie na to spojrzeć i trochę skonfrontować to też z tak zwanym efektem placebo, ale po prostu podać w określonym czasie, to jest wszystko do ustalenia, to wszystko można sobie odpowiednio zaplanować. Można sobie na przykład zaplanować, że planujemy w porozumieniu czy z producentem, czy z przetwórcą danej żywności wykonać takie badanie, w którym przez najbliższe kilkanaście dni czy kilka tygodni będziemy podawali produkt X, który został odpowiednio zmodyfikowany, czy wzbogacony o pewne produkty, czy wyodrębniony, powiedzmy, no nie wiem, czy spośród białek mleka, czy spośród białek określonych zbóż, czy z innego rodzaju żywności. Podajemy go i przy takim porównaniu z placebo, które wygląda podobnie, smakuje podobnie, albo przynajmniej konsystencja jest podobna, w każdym razie przy nieświadomości przyjmującej osoby, a najlepiej jeszcze nieświadomości podającej osoby, po jakimś czasie oceniamy i porównujemy, co się dzieje w tych dwóch grupach. Mogą to być konkretne, jeszcze inne grupy, mogą być oczywiście panie, panowie w określonych przedziałach wiekowych, na określonej masie ciała, określonych parametrach składu masy ciała i tak dalej, i tak dalej. To wszystko w zależności od tego, na ile nam starcza tak naprawdę sił i środków, by takie badanie przeprowadzić, i badamy określone później parametry. Załóżmy, że koncentrujemy się na tym, co nas bardzo w tej chwili dotyka, czyli kwestie nadwagi, otyłości. Sprawdzamy, jak przy podobnym, załóżmy, poziomie aktywności fizycznej, określone osoby o podobnych sylwetkach, czy one po spożyciu danego produktu w grupie tej otrzymującej prawdziwy produkt w porównaniu z tymi, którzy otrzymują placebo, czy coś tam się różni. Sprawdzamy też poza tym, co dzieje się w ich profilu lipidowym. Możemy sprawdzić na przykład parametry związane z ich aktywnością właśnie gospodarki węglowodanowej, czyli z tak zwanym właśnie tą gospodarką, niektórzy jak to mówią, z tymi cukrami, czyli stężenia glukozy, wrażliwości na insulinę, szereg z tym związanych jeszcze parametrów. Po to, by na końcu powiedzieć, który z tych parametrów jest najbardziej przez dany produkt żywnościowy rzeczywiście zmieniany w stopniu, mamy nadzieję, że oczywiście może pozytywnym, a może też czasem nie, może czasami mogą się okazać, że niektóre zmodyfikowane produkty może nie mają akurat takiej pozytywnej aktywności, ale znowu, żeby o tym powiedzieć, trzeba to najpierw zbadać, więc po uzyskaniu takiej informacji dopiero wtedy my jako odbiorcy, konsumenci, pacjenci, dopiero wtedy możemy zaufać temu, że to, co spożywamy, ma takie nie efekty. Bo raz jeszcze powiem, niestety my dzisiaj, nie wiem, czy chcemy wierzyć, czy musimy wierzyć, czy nikt nam nie każe, ale lubimy wierzyć w to, co słyszymy, że coś się stanie. Musimy zdawać sobie sprawę, że szczególnie w przypadku suplementów, to nie są leki. Musimy z dużą ostrożnością podchodzić do obiecywanych efektów, które tam się pojawiają. Jeżeli chcemy zaufać żywności jako czynnikowi, który może wpływać na nasze zdrowie, to ufajmy tym produktom żywnościowym, co do których ktoś podjął wysiłek, by sprawdzić, co one robią, a nie co my myślimy, że one mogłyby robić. Wydaje się, że tak niewiele, a jednocześnie tak ogromnie dużo, bo naprawdę mało komu starcza sił, energii, no też środków. To nie są też kwestie zawsze bardzo tanie, aczkolwiek koszt takich analiz jest wprost proporcjonalny do liczby parametrów, czy do liczby grup pacjentów, konsumentów, których chcielibyśmy zbadać, więc nie dziwię się, że nie jest to powszechne, skoro można sprzedawać swoje produkty bez tego rodzaju badań, ale uważam, że ci, którzy na takie badania się zdecydują, po pierwsze są w stanie później pacjentom, konsumentom, odbiorcom zaoferować coś naprawdę zbadanego, fajnego i to jest super fajny deal, naprawdę. No, proponujemy ludziom coś, co z pełną uczciwością i przekonaniem może powiedzieć: słuchajcie, to robi to i to. I o tym napisaliśmy, bo zrobiliśmy badania, rośnie zdrowie, a jednocześnie wiemy, że jeżeli klienci za to zapłacą, to naprawdę zapłacą za coś, co zostało sprawdzone. Wszyscy na tym korzystają. Odbiorcy, producenci, przetwórcy, rośnie poziom tej świadomości społecznej, zdrowia publicznego. W ogóle świadomość, ta edukacja jest niesłychanie ważnym czynnikiem dzisiejszych chorobach cywilizacyjnych i taka świadomość na temat spożywanej żywności tu również mogłaby rosnąć, przyczyniając się też do poprawy sytuacji ekonomicznej producentów i przetwórców.
0: Zdrowy Białystok.
1: W Radiu Złote Przeboje gościmy dzisiaj rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesora Marcina Moniuszkę. Prezentujemy jego pomysł na to, aby Podlasie stało się liderem produkcji żywności funkcjonalnej, czyli takiej, która jest przebadana i może wspomagać leczenie konkretnych chorób. Gdy założymy, że na przykład słucha nas taki producent żywności, na przykład i wie, że robi fajne, ekologiczne jakieś, no trzymajmy się tych warzyw, produkty, czy po prostu może zapukać tutaj do Was na Uniwersytetu Medycznym i powiedzieć: słuchajcie, uważam, że mam tu świetny produkt, który być może fajnie obniżyłby cukier u osób chorych na cukrzycę. Zapraszamy, prosimy, bierzemy.
4: Siadamy do rozmowy i zastanawiamy się, co możemy zrobić, co wspólnie, jakiego rodzaju produkt, czy myślimy o sprawdzaniu go w formie tej naturalnej, czy jednak o jakichś modyfikacjach. Absolutnie zapraszamy. Oddajemy się do dyspozycji, bo uważamy, że na tym też polega rola uczelni medycznej, która funkcjonuje tu w regionie, że ona oczywiście przede wszystkim ma skupiać się na studentach, ma skupiać się na leczeniu przede wszystkim jako we współpracy z naszymi szpitalami klinicznymi, ale też ma służyć regionowi również i w ten sposób. No a jak można lepiej jeszcze przysłużyć się nie tylko poprzez współpracę rzeczywiście z takimi producentami, którzy chcą zaoferować swoje zdrowe produkty, tym jeżeli nie poprzez na przykład zwiększenie świadomości, wiedzy na temat tego, co te produkty mogłyby zrobić. Wszyscy na tym są w stanie skorzystać, więc absolutnie drzwi otwarte naszej uczelni będą zawsze dla tych wszystkich, którzy myślą o takiej współpracy i serdecznie do tego zapraszam.
1: Czy rozpoczęliście już badania jakieś?
4: Kilka projektów takich toczy się we współpracy i takowe mają miejsce. Kilka też jest w fazie planowania. Naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo otwarci. Oczywiście nie chcemy twierdzić, że to jest główny element naszej działalności. Oczywiście, że nie, ale chciałbym powiedzieć, że naprawdę warto wykorzystać ten potencjał Uniwersytetu Medycznego, bo te kwestie dotyczące tak zwanej tej żywności funkcjonalnej są tematami, które są niesłychanie poważne i choć dla nas stanowią jakąś część, może nawet niewielką część naszej działalności, to z punktu widzenia rozwoju właśnie regionu, kraju, ale też przede wszystkim poprawy jakości życia naszych mieszkańców i zdrowia, uważam, że to jest coś tak ważnego, że zawsze będę powtarzał, że pod tym względem możecie na nas liczyć.
1: No bo jeżeli mamy rzeczywiście zaistnieć na poważnie i czymś zabłysnąć, to chyba żywnością, chyba ekologią, bo na pewno nie infrastrukturą, nie przemysłem.
4: Nie wiem, dlaczego nie. Jesteśmy bardzo otwarci. Wszyscy życzymy naszemu regionowi jak najlepiej. Niech się rozwija pod każdym względem i przemysłowym, i infrastrukturalnym również, ale warto też wykorzystać to, co już jest. A mamy do czynienia rzeczywiście z niesłychanie wysokim poziomem produkcji i przetwórstwa na skalę europejską. Można do tego dodać ten kolejny jeszcze poziom prozdrowotności, który poprawi zdrowie z jednej strony tych, którzy będą dane produkty spożywali, a z drugiej strony no, poprawi status ekonomiczny tych, którzy będą je dystrybuowali i wyróżni ich niesłychanie pozytywnie na tle setek tysięcy innych produktów, które na przykład takich badań no, po prostu nie mają.
1: A czy mógłbyś już zdradzić, nad jakim produktem pracujecie?
4: Oj, to jest kilka kwestii tutaj. Nie chciałbym też uprzedzać może tych projektów, które się toczą między innymi pod kierunkiem pani rektor Katarzyny Sochy, ale mamy także kilka innych też rozmów z poważnymi producentami, którzy myślą o sprawdzeniu prozdrowotnym efektu przyjmowania swoich produktów. Z przyjemnością i z pewnością będziemy chcieli się nimi pochwalić, jak tylko te efekty będą bardziej już widoczne. Cieszy nas ten pozytywny odbiór, bo nasza obecność tutaj w tej przestrzeni publicznej i zaoferowanie swoich możliwości już spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem szeregu producentów i gorąco w to wierzymy. Chcemy naprawdę im pomóc. Tutaj wszyscy na tym mogą rzeczywiście skorzystać. My zbyt małą wagę przykładamy do żywności, do jedzenia. Żyjemy pewnymi stereotypami, pewnymi marzeniami. Sami siebie często lubimy trochę, poszukiwać, a w żywności tkwi naprawdę poważna siła. I tak jak mówię, choć nie jest to główny element naszego działania, to absolutnie pozostajemy do dyspozycji naszego regionu.
1: Ja myślę, że w teorii, a propos tego, co jest zdrowe, jesteśmy bardzo dobrze, tylko teraz pytanie chyba już głęboko psychologiczno-filozoficzne. Dlaczego wiedząc, że najzdrowsze są warzywa, ciągle jemy czekolady i ciasteczka?
4: No i to jest bardzo długa oczywiście dyskusja, bo to ten wpływ, który cywilizacja na nie wywiera, no jest odbywa się na bardzo wielu różnych poziomach. Nieprzypadkowo, szczególnie przetworzona żywność charakteryzuje się takim składem, takim smakiem, takimi również walorami, no również tymi wizualnymi, ale szczególnie chodzi o smak, o dodatki soli, cukru, które wywierają również pewne efekty konkretne przy spożywaniu, więc trudno się dziwić, że czasami do niektórych produktów żywnościowych my podchodzimy no niemal tak jak do niektórych, niemalże do nałogu, a czasami wręcz to osiąga pewien stopień jakiegoś tam uzależnienia, jeżeli nie fizycznego, to przynajmniej psychicznego. Tak, jesteśmy poddawani bardzo wielu różnym impulsom w dzisiejszym czasie. Poza tym to nie jest element tylko naszej świadomości na temat żywności, tylko element całego naszego stylu życia, naszego pośpiechu, naszej chęci do zapełnienia tego bardzo wypełnionego po brzegi różnymi wydarzeniami dnia, różnymi czynnościami, gdzie po prostu brakuje nam czasu na to, by przygotować ten posiłek tak w taki sposób, w jaki on rzeczywiście byłby przygotowany, tak by zapewnić tam wszystkie efekty prozdrowotne. No dzisiaj to staje się luksusem coraz częściej i wcześniej czy później za to płacimy. To nie jest kwestia samej tylko żywności, ale tego w ogóle trybu, jaki sobie mniej lub bardziej narzuciliśmy. I nawet na naszym kochanym Podlasiu, cudownym regionie, który no, oczywiście jest traktowany przez resztę Polski jako taki element rzeczywiście oddechu, jako ten przykład tego takiego życia w trybie slow, no to też nie jest takie zawsze takie cudowne. My też jesteśmy poddawani presji czasu, mamy te same kłopoty, które mają mieszkańcy innych części Polski. W związku z tym no nie zawsze możemy sobie pozwolić na luksus czy odpowiedniego przygotowania posiłku, czy odpowiedniego zresetowania psychologicznego i szeregu innych rzeczy. Także tak, wiedzieć to jedno, robić to drugie. No więc tym bardziej biorąc pod uwagę, że żyjemy w takim pośpiechu, tym bardziej dostarczanie tych produktów żywnościowych, co do których efektów jestem głęboko przekonany. Bardzo dobrą, jeśli nie jedyną strategią, bo w innym przypadku jesteśmy w dużej mierze zdani na właśnie przypadek i na to, że będziemy spożywali to, co nam wydaje się, że jest dobre, ale niekoniecznie te efekty musiały zostać wcześniej sprawdzone.
1: Kiedy spodziewasz się pierwszych efektów badań, o których już będzie można powiedzieć, albo wręcz pierwszych produktów na półkach sygnowanych, polecane przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku?
4: Czy to będzie w ten sposób sygnowane, czy inny, to jest oczywiście kwestia otwarta, bo ważne jest jakby zostawienie wiarygodnej informacji, że rzeczywiście produkt został zbadany. Ja mam nadzieję, że to będzie kwestia już być może końcówki tego roku, czy przyszłego roku, aczkolwiek jeżeli chodzi o efekty, natomiast co do samej kwestii już produkcyjnej, czy dystrybucji, no to tutaj oczywiście piłka jest po stronie samych producentów, przetwórców, którym dobrze życzę, bo z drugiej strony pamiętajmy też, że im lepiej się im będzie wiodło, tym nasze województwo będzie miało w lepszym statusie i tym lepiej się będzie rozwijało. A nie da się ukryć, że akurat rynek produkcji i przetwórstwa żywności jest jednym z ważniejszych elementów gospodarki naszego regionu, więc no chcemy im po prostu pomóc. Naprawdę chcemy pomóc, ale przede wszystkim chcemy podnieść poziom zdrowia, bo on jest w znacznym stopniu podobnie jako snu, od aktywności fizycznej, od teraz sposobów radzenia sobie ze stresem i tak dalej, to jednak dieta, sposób naszego żywienia jest niesłychanie ważnym elementem wpływającym na to, czy pewne choroby cywilizacyjne wystąpią, jak szybko wystąpią, co się z nami będzie działo, albo też jak będą przebiegały te choroby, które już wystąpiły. Więc no nie sposób zamknąć oczy i udawać, że temat nie istnieje.
1: O czym przypominał dzisiaj w Radio Złote Przeboje rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Marcin Moniuszko. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
4: Dziękuję. Pozdrawiam i dużo, dużo zdrowia życzę.
1: Czekamy zatem na pierwsze efekty tego wizjonerskiego projektu. Ciekawa jestem, jaki produkt pierwszy znajdzie się na liście.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury dr Martyna Faustyna Zaniewska jest autorką bardzo ciekawej książki o kondycji naszego miasta. Warto przypomnieć, że swego czasu pani doktor się doktoryzowała i właśnie to jest jej doktorat. Co ciekawe, książka ma wzięcie, bo dwa razy była wydana.
5: Tak, to prawda. Książka ukazała się i właściwie ten nakład został całkowicie wyczerpany. Ukazała się dzięki mojej współpracy z wydawnictwem Uniwersytetu w Białymstoku i z Fundacją Miasto Białystok. W ubiegłym roku ukazało się wznowienie, nieco zmodyfikowane, ale też bardzo zależało mi na tym, żeby jednak ta pierwotna baza i charakter przesłania, które płynęło z pierwszej części książki, pozostało aktualne, bo też nie ukrywam, że chociaż minęło od badań bardzo dużo czasu, ponad 10 już właściwie, ale mam wrażenie, że te wnioski płynące z badań są wciąż bardzo aktualne. Białystok, myślę, że to wciąż miasto nie do końca odkryte przez mieszkańców innych części Polski, aczkolwiek myślę, że tutaj dużo też się zmieniło ze względu na pandemię. Pamiętamy ten czas boomu przyjazdów na Podlasie, po drodze oczywiście przez Białystok i zwiedzania naszego regionu. Z drugiej strony wszystko to, co się działo potem w związku z kryzysem migracyjnym, trochę odwróciło te tendencje turystyczne, więc dzisiaj mam znowu takie poczucie, że ten Białystok dalej warto mocno promować w Polsce i zachęcać do odkrywania naszego miasta, ale też z drugiej strony cały czas mam wrażenie, że wciąż szukamy pomysłu na siebie, że Białystok to wciąż miasto niedookreślone i że tak naprawdę szukamy pomysłu na to, jaki ten Białystok powinien być, a głównie o tym jest ta książka i o tym są te refleksje i głosy samych mieszkańców, z którymi spotkałam się, a było to ponad 50 osób ze świata kultury, nauki, mediów, ale także tacy, powiedzmy, zwykli mieszkańcy, którzy chcieli się podzielić ze mną swoimi wnioskami, refleksjami na temat tego, jakim miastem ich zdaniem jest Białystok.
1: I te najbardziej poruszające dla ciebie rozmowy?
5: Tak naprawdę mam takie poczucie, że ten Białystok to jest takie miasto kontrastów. Z jednej strony mówimy o sobie, że jesteśmy bardzo otwarci, gościnni, a z drugiej strony no gdzieś tam pojawiały się w przestrzeni chociażby medialnej, czy no oczywiście w przestrzeni miasta również różnego rodzaju sytuacje, które spowodowały, że przypinano nam łatki miasta niekoniecznie otwartego. Myślę, że trochę to, żeśmy już przepracowali. Myślę, że dużo też w tym obszarze się zmieniło ze względu na sytuację na Białorusi, gdzie napłynęło dużo mieszkańców po sytuacji politycznej w 2020 roku. Wojna w Ukrainie też spowodowała zmiany w strukturze mieszkańców i to, że właściwie dzisiaj już normalnością są wschodnie języki, które słyszymy na ulicach naszego miasta, więc myślę, że ta otwartość, że tak powiem, rzeczywiście

0: różnorodności kulturowej. Dzisiaj przetacza się przez media głośna dyskusja na temat chociażby ostatniego filmu Podlasie. Czy rzeczywiście tacy jesteśmy? No myślę, że nie do końca. Oczywiście jakieś tam wątki z tym...
1: Mocno stereotypowy obraz.
0: Tak. I to też potwierdza, że my ciągle z tym stereotypem Podlasia i Białegostoku po prostu musimy walczyć.
1: No troszeczkę też na to pracujemy, bo mamy paru youtuberów, którzy kultywują tą naszą zaściankowość.
0: Tak, to prawda. Ja też mam taki do tego trochę neutralny stosunek, bo z jednej strony dzięki tym youtuberom, tak, instagramerom, rzeczywiście o naszym regionie i mieście jest głośniej, ale z drugiej strony rzeczywiście to utwierdza te stereotypy. I pamiętam z moich rozmów z badanymi, że właśnie w dużej mierze te stereotypy kształtują tę naszą tożsamość, a więc opieramy się tak naprawdę nie o to, co my sami myślimy o naszym mieście, o tym, jakie mamy wobec niego odczucia, refleksje, jakie oceniamy, a bardzo często poprzez pryzmat tego, co inni o nas sądzą. No i te stereotypy negatywne niestety nie przyczyniają się do budowy silnej, ugruntowanej tożsamości, a raczej do słabości, do tego, że wciąż często wstydzimy się tego, skąd pochodzimy, gdzie jesteśmy, ale też widzę, że to też mocno się zmienia, bo myślę, że też ostatnie lata pokazały siłę i taką wartość w tym, że Białystok jest miastem o niedużej skali, że przyjemnie się tutaj żyje, co w sytuacjach chociażby pandemicznych też miało ogromne znaczenie. To, że my mamy piękny park w centrum miasta, że właściwie z tego centralnego parku można wprost przejść do rezerwatu leśnego, to wszystko miało, myślę, że ogromne znaczenie i te ostatnie lata i pandemiczne i w związku z tym wszystkim, co dzieje się w przestrzeni dookoła nas i też na świecie, sprawia, że myślę, że też coraz bardziej my jako białostoczanie doceniamy to nasze miejsce do życia. No niemniej te stereotypy są, funkcjonują i to jest pytanie, czy z nimi warto walczyć, czy jesteśmy w stanie je pokonać, czy może po prostu pozostawić się samymi sobie, a naszą codzienną pracą, naszymi działaniami po prostu budować tę markę Białegostoku jako miejsca gdzieś na wschodzie jednak, tak, trochę na uboczu centralnej Polski, ale jednak bardzo wartościowego, bo wciąż wydaje mi się, że to nasze położenie dookoła parków narodowych, rezerwatów przyrody, nieopodal krainy jezior jest wartościowe samo w sobie. Natomiast myślę, że cały czas nie umiemy tego do końca wykorzystać. To też ma pokłosie, jeśli chodzi o działalność kulturalną, bo w Białymstoku tak naprawdę od wielu lat dzieje się masa naprawdę atrakcyjnych, na wysokim poziomie działań kulturalnych, które też mam wrażenie, że gdzieś tam nie przebijają się do świadomości ogólnopolskiej. Up to Date jest takim przykładem wydarzenia, które też i przez moich rozmówców było wskazywane jako jedno z tych, które potrafiło zwrócić na siebie uwagę całej Polski. Natomiast dzieje się bardzo dużo, ale gdzieś tam cały czas brakuje nam takiej siły przebicia, siły marketingowej, promocyjnej, żeby o tym głośniej mówić i żeby te informacje o ofercie chociażby kulturalnej przedostawały się do szerszego grona odbiorców. To jest niestety chyba też bolączka naszego miasta i o tym też bardzo często mówią białostoczanie, że żeby zostać docenionym w Białymstoku, trzeba najpierw wyjechać, najlepiej do Warszawy, bo najbliżej, albo jeszcze dalej, zdobyć jakąś nagrodę, jakiś laur, wrócić do Białegostoku i wtedy być docenianym, chwalonym i wtedy białostoczanie doceniają taką osobę, chcą ją podziwiać, oglądać, słuchać. To, co chyba jest bardzo ważne i co też wybrzmiewa z mojej książki, to, że ta kultura jest rzeczywiście naszym wyróżnikiem. My przez wiele lat myślę, że nie umieliśmy naprawdę doceniać twórców, artystów, którzy stąd pochodzą, musieli wyjechać albo chcieli wyjechać, a dzisiaj też obserwuję, że coraz więcej osób albo wraca, albo po prostu zostaje. Czego takim przykładem są chociażby, nie wiem, Swada i Nichos, tak? Ich sukces eurowizyjny, ale też to jest przykład tego, że trzeba osiągnąć gdzieś ten sukces na zewnątrz, żeby być docenionym lokalnie.
1: Do naszej rozmowy o Białymstoku z Martyną Zaniewską, dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury, jednocześnie autorką książki o tożsamości Białegostoku, będziemy jeszcze wracać. A teraz w ramach doceniania lokalnych artystów spotkanie z Agą Krysiuk, która zaprosiła nas do swojej pracowni, w której nadaje płytom winylowym nowe życie, tworząc z nich portrety gwiazd rocka i nie tylko, jako jedyna w Polsce.
2: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
3: Jestem wciąż jedyną artystką, która ręcznie wycina portrety z płyt winylowych.
1: Jak na to wpadłaś?
3: Zupełnie przypadkiem, bo kiedyś obejrzałam program o recyklingu i jednym z tematów była płyta winylowa, recykling płyty winylowej. Także tam był przedstawiony obraz układany z mozaik starych płyt, czyli bite stare płyty i ułożone mozaiki. To też były portrety muzyków i to była pierwsza moja inspiracja.
1: Czyli coś podobnego, ale myślę, że tutaj poszłaś dużo dalej jednak.
3: Tak, bo ja stwierdziłam, że ja takiej mozaiki nie ułożę. Czyli na początku był tak brak wiary w siebie, ale wymyśliłam sposób, w jakim mogłabym to ogarnąć, czyli wyciąć wyżynarką, nie układać mozaiki. Zawsze mi się przypomina, że nigdy nie układałam puzli, nie lubiłam tego. A te później składanie tych obrazów, wyklejanie, to może trochę to przypomina z małych elementów składanie do dużego obrazu.
1: A tu masz po prostu graf grafikę, bardziej ich skojarzyłam.

0: że nie z grafiką niż z mozaiką, prawda?
1: Tak, tylko że ja to wycinam i powstaje dużo elementów, które muszę później skleić w jedną całość. To dlatego może to odniesienie do tych puzli. Tak, jest to projekt totalnie graficzny, jest to grafika.
0: Ale trudno sobie wyobrazić, jak tak się przyjrzeć tym twoim portretom. Jak ty to tak z takiej drobinki układasz, te takie cienie?
1: Jest to też kwestia praktyki, nie ukrywam, bo pierwsze projekty były bardzo proste graficznie. Dopiero później kwestia doświadczenia, opanowania techniki, prób i błędów. Nie ukrywam, że tego trochę też było. Czym wycinać, jak wycinać, jakimi skalpelami. Taka fajna droga przebyta przeze mnie, bo nikt mnie tego nie nauczył, nie poszłam na warsztaty i nikt mi nie powiedział, to się robi tak, tak i tak, tym i tamtym. Ja też tą drogę musiałam przejść sama, jaką maszynką, jakimi brzeszczotami, na jakich prędkościach, jakimi klejami. No to też fajna droga i takie dojście do perfekcji w pewnym momencie. Już nie ukrywam, że te małe elementy, to czasami jak spojrzę na obraz, który zrobiłam, myślę, Jezu, jak ja to zrobiłam, sama mam takie myśli. Jestem z natury osobą niecierpliwą, także...
0: No, trudno uwierzyć, patrząc na tę pracę.
1: Patrząc na pracę, tak, ale bliżsi znajomi i rodzina wiedzą, że jestem takim trochę cholerykiem, niecierpliwą osobą, a te obrazy jakby zaprzeczają temu. Ale praca nad nimi, sam proces wycinania, to też taki moment wyciszenia jakiejś takiej myśli i chwili dla siebie. Też często już mam na swoim koncie prawie 40 wystaw. Podsumowując, indywidualne i grupowe. I tak już od prawie 14 lat tym się zajmuję. Mam sporo zamówień. Tych fanów ciągle jest, którzy mają swojego ulubionego idola, chcą mieć go u siebie na ścianie jakoś bliżej. A że ta płyta winylowa tak współgra z postacią muzyczną, z muzykiem. Płyta winylowa, gdzie właśnie jest fizyczny zapis muzyki, jest to nośnik muzyczny. Także dla takiego oddanego fana jest to bardzo fajne obraz z płyt winylowych, wycięta postać muzyczna, ulubiony idol. Także mam trochę tych zamówień, ciągle się to ludziom nie znudziło. Mi też się nie nudzi i cieszę się, że ma cały czas nowych odbiorców.
0: Powiedziałaś, że wycinam ręcznie. To brzmi dość karkołomnie. Co to za technika?
1: Jestem przedstawicielem rękodzieła, czyli jestem rękodzielnikiem, ale w takim nowoczesnym ujęciu. Czyli wycinam, moim podstawowym narzędziem jest wyrzynarka stołowa. Mam też w użyciu takie wiertełko, maszynkę protetyczną, ale wiertełko złotnicze, skalpele, pilniczki. Wyklejam to wszystko na pleksie transparentnej, klejami do miękkiego winylu, chyba już wszystko zdradziłem.
0: Ale właśnie też jest tutaj obraz, ten duch artysty w tym obrazie, czyli technika techniką, ale też operowanie linią na płycie, prawda, kiedy budujesz postać.
1: Podkreślam zawsze, że punktem wyjścia do zrobienia projektu jest zawsze fotografia. I ja przez wiele lat, zanim zajęłam się obrazami, byłam fotografem koncertowym, także jest to ciągle bliskie memu sercu, memu oku i te postacie, które fotografowałam. Często też na podstawie swoich zdjęć wykonuję te obrazy.
0: Czy robisz jeszcze nowe zdjęcia? Zajmujesz się też fotografią przy okazji?
1: Nie, jakiś czas jeszcze fotografowałam tutaj u nas na miejscu w Białymstoku, ale nie, już nie. Już nawet unikam rodzinnych zdjęć. Już zamawiam kolegów fotografów, już jakoś nie chcę wracać do tego, co już było. Jest już coś nowego.
0: Idziesz do przodu, zwłaszcza, że tych zamówień jest sporo, perspektywa szeroka.
1: Tak, teraz skupiam się głównie na wystawie w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu i chyba to jest takie największe wyzwanie, które teraz spędza trochę sen z moich powiek.
0: Co było takim głównym impulsem? Kiedy dostrzegłaś potencjał tych płyt?
1: Najpierw tak próbowałam sobie i jeden z pierwszych obrazów, który wykleiłam, wrzuciłam na social media i taki dostałam fajny feedback od znajomych, bo też moi znajomi to duży krąg, oczywiście też związany z muzyką. Także dostałam dużo pochwał i szczerego zainteresowania. Także to mnie podbudowało i szybko dostałam kolejne zamówienia, że koleżanki czy tam koledzy, mówią, zrób mi proszę cię, zrób mi to, zrób mi tamto. I tak kula śnieżna zadziałała. Słucham muzyki wykonawcy, którego akurat wycinam.
0: To pewnie dlatego słychać tę muzykę w tych obrazach.
1: Tak, pewnie tak. Ale przez to też poszerzył mi się bardzo wachlarz zainteresowań muzycznych, bo jak dostawałam zamówienia, to nie ukrywam, pewne postacie były mi doskonale znane, a niektóre bardzo mało. Także dużo nowych postaci muzycznych z różnych dziedzin muzycznych i gatunków poznałam.
0: Jeśli ktoś prosi cię o wykonanie jakiegoś portretu winylowego artysty, może myślę tak się zdarzyć, że nie słyszałaś nigdy muzyki, musisz włączyć coś, czy niekoniecznie?
1: Oczywiście, najpierw szukam odpowiednich zdjęć, robię grafikę i co za tym idzie, wzbudzam tą moją ciekawość, jak on brzmi, co tworzy i słucham.
0: Czy jest taki artysta, którego robiłaś często, najczęściej?
1: Tak, chyba takim królem gitarzystów jest Jimi Hendrix i Jimiego Hendrixa zrobiłam kilka projektów.
0: Czyli gitarzyści zamawiają, czy fani?
1: Chyba jedno i drugie, no bo jest jakimś symbolem gitary elektrycznej i jakimś mistrzem niedoścignionym, dla wielu idolem. No także tak, to jest numer jeden.
0: Bardzo ci dziękuję za tę muzyczną rozmowę. Aga Krysiuk.
1: Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
0: I to tyle. Julita Grzywa.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest radio Złote Przeboje.
1: Codziennie